0: różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.

że substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

I can lay inside.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nasz. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, a raczej poniedziałek.

ale zaczęliśmy tutaj spokojnie ten poranek, bo mamy nadzieję, że to będzie spokojny tydzień. Dzień dobry, Ida Mikołajczak, Aniela Matuszkowiak, odpowiedzialne dziś za realizację audycji. Aniela dzisiaj tak stanęła przed stołem realizacyjnym i stwierdziła, dobra, to jakoś to będzie. Później przyszła Ida i stwierdziła, że to będzie na pewno bardzo dobry poniedziałek, tym bardziej, że dorzucamy jeszcze informację, że Marcel Kujawa będzie razem z nami i on będzie odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja mam na imię Edgar i będę miał przyjemność być razem z wami do godziny 10, a dziś w poniedziałek, 15 dnia czerwca, możemy powiedzieć sobie, żebyście zwiewali, bo dzisiaj mamy Dzień Wiatru. Do tego Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, Światowy Dzień Praw Osób Starszych i ja pomalutku zaczynam już chyba świętować, coś mi się wydaje. Imieniny dzisiaj świętuje Germana, także wszystkie Niemki niech będą uśmiechnięte, do tego Jolanta i Wit także mają prawo do radości. A my zapraszamy na łąki.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.00. Aferytm.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16.30.
0: Autopromocja.

0: Little Dark Age od MGMT. Na zegarach mamy 17,5 minuty przed godziną 7. Zrobimy sobie raporty pogodowe, ale już bez tych wszystkich dziwnych dźwięków i tak dalej, dobra? A chyba, że zdążymy te dziwne dźwięki jeszcze zaprezentować. A, dobrze, Ida machnęła ręką, okej. Niech i tak się stanie, drodzy słuchacze. Mamy piękny październik w tym roku, w czerwcu, trzeba to przyznać. Chociaż już pomalutku sytuacja wraca do normy. No wczoraj, kiedy wyszedłem z mieszkania i jak zadął wiatr i jak zaczęło padać, to stwierdziłem, że już niedługo wszystkich świętych. Jednak nie. Dzisiaj w tym momencie na zegarach mam, nie na zegarach, tylko na termometrach mamy 12,3 stopnia. Temperatura odczuwalna jednak zdecydowanie niższa, poniżej stopni 9 maksymalnie dzisiaj. Na termometrach będzie 18 stopni Celsjusza. No i delikatnie może popada koło 17, ale raczej nastawiamy się na to, że to, co miało spaść z nieba, to już spadło. Ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali i raczej nie będzie się za bardzo ruszać, ale w nocy już zacznie podchodzić nieco wyżej, więc takie osoby jak ja będą bardzo uśmiechnięte. Czy jeszcze jakieś informacje? No wiatr, drodzy słuchacze, bo najgorszy to jest wiatr, bo jak wieje w porywach do 50 km na godzinę, to wiadomo, że nawet jak jest ciepło, to będzie zimno. Tymczasem Cool Kids of Death i teraz zobaczymy, jaka pogoda w Łodzi. W Łodzi zawsze pogoda dla nich.
1: Piosenki o miłości są takie banalne, ale to jak go rzuciłaś było banalne. Bardziej ciągle nie mógł cię zrozumieć, a tak niewiele chciałaś. Parę miłych słów, jedno ciepłe spojrzenie, teraz on.

to już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

Nie uciekajcie, zostańcie razem z nami do godziny 10 przynajmniej, ponieważ tak długo potrwa audycja poranna Radia Afera. Nie wiem, czy kiedykolwiek powiedziałem audycja poranna. Na pewno powiedziałem, ale teraz jakoś dziwnie mi to zabrzmiało. Zabrzmi z kolei na naszej antenie pierwsza nowość muzyczna w tym tygodniu, ale to jest nowość, którą wy kojarzycie. Dlaczego? No bo Kamila Kurkus wzięła się i nie tylko skomponowała muzykę, nie tylko napisała teksta, ale także i wiele innych elementów, które są potrzebne do tego, żeby sprezentować nowy utwór, który z kolei jest już trzecim singlem zapowiadającym jej nową płytę. Kurkus Rain na antenie. Nowość muzyczna.

i anioły pozwoliły mi do tego, żebym mógł przemówić do was na antenie. 10 minut do godziny 7. Macie 3 godziny na to, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Konkursie, dzięki któremu do wygrania będziecie mieli wejściówki na czwartkowy koncert w klubie pod Minogą. Ależ to będzie wydarzenie. Jeżeli tylko i wyłącznie będę miał możliwość, to wybieram się, albowiem Nioko, no to jest gdzieś bardzo, ale to bardzo nowoczesna, eksperymentalna muza. Gdzieś taka nowoczesna elektronika. Ale takie granie mocno jazzowe. Nie tak jak kiedyś grali. Troszeczkę to się zmieniło, ale faktycznie naprawdę warte uwagi. A na dodatek Nioko przyjeżdżają razem z Kasią Nowicką. No z Nowiką w sensie przyjeżdżają, więc będziecie mogli usłyszeć zespół razem z Nowiką, jedną z największych legend, jeżeli chodzi o elektronikę w naszym kraju. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć ich i usłyszeć na żywo wraz z osobą towarzyszącą w czwartek w klubie pod Minogą, to szlijcie smsy wysyłające pod numer 7148 w treści, wpisując afera, wasze imię i nazwisko, a także byśmy was poprosili o to, dokąd chcieliby, albo nie, dobrze, po prostu, jakie macie plany na wakacje? Takie będzie pytanie bezpieczniejsze, bo miałem głupie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze.

Uwaga, uwaga, przepraszam, mała zmiana, delikatna, malutka, minimalna zmiana. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także coś tajemniczo-kosmicznego. O to będę was pytał w konkursie, w którym to do wygrania zapraszam na czwartkowy koncert Nioko i Nowiki w klubie pod Minogą. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. No i my czekamy na kontakt, ten od Bluszczu też.

0: Marcel Kujawa, czyli Bijące Serce Radia. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Widzę tutaj, że będziemy między innymi mówić o szczątkach.
1: Tak, będą szczątki.
0: Ale szczątkowe informacje?
1: Nie, no będzie konkretnie.
0: A ukoronowaniem to będzie twojej kariery?
1: Nie, chyba jeszcze nie.
0: Kyrie Eleison, ale z tego wybrnąłem sam. Selfie'a sobie zrobię. 3 minuty do godziny 7:00, to nie podlega dyskusji. Czas na pierwszy dziś w tym tygodniu serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. W Poznaniu powstało pierwsze centrum wsparcia dla chorych onkologicznie. Onkobaza to dzieło Fundacji Dar Szpiku. Inicjatywę wsparło też miasto Poznań, które przeznaczyło ponad 600 tysięcy złotych na ten cel.
2: Założenie jest takie, że będą to pacjenci i rodziny w trakcie chorowania, a także do 2 lat po chorobie. I to taki czas, w którym rzeczywiście człowiek może się oswoić, może nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, bo zadzwonienie dzwonkiem zwycięstwa to jest dopiero początek nowego świata.
1: Mówiła prezes Fundacji Dar Szpiku Dorota Raczkiewicz. Onkobaza oferuje chorym bezpłatne konsultacje z psychologiem, dietetykiem, a także warsztaty edukacyjne czy wsparcie w sprawach prawnych i zawodowych.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Szczątki króla Bolesława Chrobrego i królowej Polski Rychezy zostaną wyeksponowane w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Jest to związane z uroczystościami 1001 rocznicy śmierci pierwszego króla Polski. Szczątki będzie można zobaczyć od 9 do 17.30 17 czerwca. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa, koncert i msza święta. Partnerami wydarzenia jest miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Uroczystości patronatem honorowym objął arcybiskup poznański. Stadler zaprezentował ostateczny wygląd pociągów Flirt dla kolei wielkopolskich. Pojazdy będą miały biało-czerwone barwy wraz ze specjalnym napisem. Zaprojektowano w Poznaniu, wyprodukowano w Siedlcach. Każdy skład pomieści do 627 pasażerów.
4: Zamówionych jest w pierwszym etapie 10 przez samorząd województwa z opcją, jeśli znajdą się kolejne pieniądze, 10. My jako operator planujemy to w ten sposób, że pojazdy powinny wszędzie się poruszać tam, gdzie można dojechać. Jeśli jest trakcja elektryczna, to pojawi się w Gnieźnie, a następnego dnia może się pojawi na przykład w Pile bądź w Zbąszy. Także będziemy to tak planować, aby jak najbardziej wykorzystać pojazd.
1: Mówił prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Koszt 10 pociągów wyniesie ponad 550 milionów złotych. Władze województwa zabezpieczyły już środki na inwestycje, licząc jednocześnie na unijną dotację. Pociągi Flirt wyjadą na wielkopolskie tory na początku 2028 roku.
3: Ty też tworzysz radio? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Na niektórych poznańskich przystankach pojawiły się dodatkowe nazwy. Jest to akcja zapowiadająca Pyrkon. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest kosmos. Stąd nazwy przystanków inspirowane są nazwami planet i fantastycznych światów. W ramach promocji konwentu po Poznaniu kursuje już specjalny tramwaj. Na Placu Wolności stanęła nietypowa interaktywna kopuła, w której można zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: I tak oto, drodzy słuchacze, witamy po raz pierwszy kurę, albowiem wybiła godzina 7:00.

Dzień dobry po raz kolejny. Jeszcze nie mamy kawki, ale zaraz sobie zrobimy kawkę, prawda? Okej, okay. Będziemy robić. Ida, normalnie. Ida, powiedziałem kawka, a Ida wstała i poszła zrobić kawę. Kyrie eleison, jakim ja jestem szczęśliwcem. Godzina 7 w tym momencie na zegarach, a w kalendarzu 15 dzień czerwca, poniedziałek. Jolanta Wit, ale także Witosław, Loter, Wisława, Albertyna, Liba, Wisław i Germana dzisiaj świętują. Ta Germana, nie będę ukrywał, najbliższa sercu memu. Dzień wiatru ogólnopolski, dzień dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. To znajdziemy w kalendarzu, a z kolei co znajdziemy w gazetach, o tym przekonamy się nieco więcej już za chwil kilka.

ale tam jeszcze zrobił pyk. Bardzo ładnie. Gazeta Wyborcza, 5 minut po godzinie 7, to od niej o tej godzinie właśnie rozpoczynamy przegląd prasy i zaczynamy od śledztwa po publikacji wyborczej. Bankowy Fundusz Korupcyjny. Dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w BFG przeszli na pensję u syndyka. Czy może tutaj wyrodzić to jakieś podejrzenia? Oczywiście ja niczego głośno nie powiem, ale wy więcej przeczytacie na ten temat w Gazecie Wyborczej. Czystej postaci łańcuch korupcyjny. To cytat, który można przeczytać w Gazecie Wyborczej. To słowa prokuratora Piotra Kosmaty, autora podręczniku prawa karnego i wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Duży materiał Gazety Wyborczej. Również zapowiedź tego, co w dużym formacie. A tam pytanie, czy to rząd światowy? Piotr Głuchowski pyta Aleksandra Kwaśniewskiego o grupę Bilderberg. Taka grupa. To niby jest ten rząd światowy. No i na jedynce jeszcze skandaliczna sytuacja i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zakłócili rocznicy pan Marcin Bąkiewicz, który stwierdził, że on będzie naczelnym patriotą, a raczej słowo na F się ciśnie na usta. Zorganizował razem ze swoimi powlecznikami demonstrację w momencie, kiedy kilkunastu byłych więźniów wziął udział w uroczystościach 86. rocznicy pierwszej deportacji do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Pamięć jest potrzebna, bo mechanizmy wykluczenia i pogardy nie zniknęły, mówiła Marta Cienkowska, ministra kultury. Z kolei Ruch Obrony Granic zorganizował marsz i pan Robert Bąkiewicz stwierdził, że chce pokazać, że Auschwitz był obozem, który był zbudowany dla Polaków. Oczywiście, że ginęli tam również Polacy i zginęło bardzo dużo, dziesiątki tysięcy Polaków i należy im się pamięć, a nie polityczna chucpa. Przepraszam, ale jak widzę... Naprawdę. No ten pan by się akurat idealnie znalazł w co niektórych miejscach właśnie w latach 30. i 40. To była Gazeta Wyborcza. Ja mam nadzieję, że już teraz będzie spokojniej. Rzeczpospolita na jedynce o nowych zagrożeniach dla firm. Polskie firmy coraz szybciej wdrażają sztuczną inteligencję, ale nie nadążają z budową cyfrowych zabezpieczeń. Aż 85% podmiotów doświadczyło cyberincydentu w ciągu ostatniego roku. To temat numeru, ale również mamy m.in. rozmowę z doktorem Michałem Matlakiem, który twierdzi, że to nie jest wojna z Ameryką. Europejski pakiet na rzecz suwerenności technologicznej to propozycja umiarkowana. Na jedynce także o sporach przetargowych. Jednolicie, ale czy niezależnie? Eksperci obawiają się, że zmiany w przepisach mogą odbić się na niezależności sądu, który rozstrzyga spory przetargowe. 6 tysięcy sporów przetargowych wniesiono do odpowiedniej instytucji w roku 2025. No i coś jeszcze? Koniec z wyłudzaniem odpraw w górnictwie. Ja nie sądziłem, że istnieje taki proceder, ale jak widać, dziennikarze Rzeczpospolitej dotarli do takowego. Ruszyły odprawy dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rząd przeznaczył miliardy na osłony socjalne, ale wprowadza rygorystyczne kontrole. Jakie? I jeżeli wy jesteście górnikami, nie wiem, na przykład dokopaliście się do Centrum Wszechświata, albo dokopaliście się do poziomu moralności pana Bąkiewicza, no to zapraszamy do lektury Rzeczpospolitej. Poza tym zerkniemy sobie teraz do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj o fundacjach, które oszczędzają miliardy. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. 15,3 miliarda złotych dochodów do budżetu państwa nie wpłynęło blisko 3 miliardy. Czyli można powiedzieć, że byłoby to o 1/5 więcej. Znaczy 1/6 nie wpłynęła. O! Nie byłem nigdy za dobry z matmy, ale wydaje mi się, że dobrze wam powiedziałem. W każdym razie, no wiecie, no zresztą jak sami politycy się chwalą, że to jest świetny sposób na to, żeby zaoszczędzić pieniądze, no to później nie ma co się dziwić, że tak to właśnie wygląda. Dziennik Gazeta Prawna, tam również o umowie z Niemcami, czyli o wyjściu awaryjnym. Podpisywana 17 czerwca umowa obronna z Niemcami będzie się różnić od traktatów o bezpieczeństwie, jakie Polska podpisała w ciągu ostatniego roku z Francją i Wielką Brytanią. Status dyplomatyczny dokumentu ma być niższy, co pozwoli rządzącym ominąć konieczność uzyskania prezydenckiej akceptacji. Do takiej to sytuacji właśnie jako państwo dotarliśmy. To był Dziennik Gazeta Prawna. To jeszcze zerknę sobie do Głosu Wielkopolskiego, a tutaj, no właśnie. Najwyższy budynek będzie dokończony. Jeszcze w lipcu robotnicy mogą wrócić na budowę najwyższego budynku w Poznaniu, dowiedzieli się dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. I więcej przeczytacie w materiale Pawła Antuchowskiego na ten temat.
And Two, Andersia 2, Andersia Silver, ja już nie wiem nawet jak to się nazywa, w każdym razie faktycznie przypomnijmy, że dzieje się tam niewiele. Prezes odpowiedzialny za budynek spółki, Adam Trybusz, zapowiedział publicznie, że prace ruszą ponownie. Podczas gali nawiązałem do inwestycji i wyraziłem nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli przejść do kolejnej fazy jego realizacji. Ja w ogóle mam swoją teorię, że to jest taka zemsta za grobu kolegiaty świętej Marii Magdaleny, która znajdowała się na placu kolegiackim dzisiejszym i to był najwyższy budynek nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle jeden z najwyższych budynków tej części Europy. I dopiero chyba teraz, kiedy powstaje Andersia, ten najwyższy budynek, to dopiero teraz ten budynek byłby wyższy od kolegiaty świętej Marii Magdaleny. Bo wszystkie pozostałe, tak mi się wydaje, są niższe niż ta kolegiata była w latach swojej świetności. Więc to mi się wydaje, że to może być trop. No, że ten budynek tam na placu Andersa jeszcze cały czas nie powstał. W Głosie Wielkopolskim więcej na ten temat. Tam również o tym, że prezydent Nawrocki pojechał do Trumpa, pomachał czapeczką i poza tym pobił rekord liczby wet, a w kraju rośnie polityczne napięcie. No i także o prawie tym, że 3,5 tysiąca osób uczestniczyło w kultowym półmaratonie Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim. Atmosfera biegu z 18-letnią tradycją i entuzjazm kibiców są niepowtarzalne w skali całego kraju. A relacja z tegoż wydarzenia na stronie 20 Głosu Wielkopolskiego, gdzie oczywiście Was zapraszamy. Przede wszystkim jednak zapraszamy do tego, żebyście zostali z nami. 11 po 7.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

0: Oh yeah. To oczywiście Jack White, 18 minut po godzinie 7. Kto inny potrafi robić takie oh yeah niż Jack White? Z kolei teraz, nie będę ukrywał, mam zaszczyt i jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę dziś, czyli 16 dnia czerwca, zaprezentować wam najnowszy singiel od Damiana Sikorskiego. Damian Sikorski projekt, ale na feature DLM, Michał Kowalonek. W ogóle stężenie artystów, których uwielbiam w jednym kawałku, jest tutaj bardzo, bardzo duże i sądzę, że gdzieś podchodzi pod rekordowe osiągi. Piosenka o geście, który naprawdę może uratować życie. Masz to w sobie, to jest najnowszy singiel właśnie Damiana razem z Delem oraz Michałem Kowalonkiem i ten utwór przypomina, że krew jest potrzebna każdego dnia. Przy operacjach, porodach, wypadkach, leczeniu nowotworów i chorób krwi nie da się jej wyprodukować i tylko my możemy się nią podzielić. Także po pierwsze, posłuchajcie najnowszego singla od Damiana Sikorskiego. Masz to w sobie, a później, jeżeli macie okazję, no to dalej do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: Zwykły dzień, gdy świat się spieszy, ktoś za

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

Damian Sikorski, Projekt na ficie Delem, a także Michał Kowalonek, Masz to w sobie, ich najnowszy singiel. Ich najnowszy singiel. No, singiel, który was ma zachęcić do tego, żebyście oddali cząstkę siebie, żebyście oddali część swojej krwi, bo jej wyprodukować nie idzie. Szczegóły na temat tegoż singla, ale także w ogóle całej akcji na chociażby naszej stronie www.afera.com.pl w zakładce Muzyka. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. No i ten kawałek trafił na listę nowości i przez najbliższe 2 tygodnie na pewno dużo razy, wiele razy usłyszycie tenże właśnie numer. Masz to w sobie. Z kolei my teraz spotkamy się, można powiedzieć, z pewną klasyką. No ale jak mus, to mus, a raczej jak mius, to mius.

I tak oto, drodzy słuchacze, news to już pomalutku za nami. Tymczasem my będziemy przygotowywać się do serwisu komunikacyjnego, który za takie 3 minutki na naszej antenie, bo 2 minuty zostały do godziny w pół do 8, czyli godziny 7:28 mamy w tym momencie na zegarach. A jeżeli wy chcielibyście nam pomóc w tym, żeby ten serwis wypadł jak najlepiej, żeby był jak najbogatszy, żeby był jak najcelniejszy, to dajcie nam znać, dzwoniąc pod 618750213, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ścieżkach rowerowych i tak dalej. Dziewczyny odbiorą telefon i wtedy do was powiedzą tak.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 14, wówczas temperatura wyniesie 18 stopni. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Rataje, Kaponiera i Obornickie. Gęsto jest także na Garbarach, na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Nowowiejskiego i w okolicach skrzyżowania Hetmańskiej z Rejmonta. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Trwa przebudowa ulicy Janieckiego na odcinku od Dąbrowskiego do Barańczaka. W związku z tym wyłączona z ruchu jest zachodnia strona ulicy. Ruch odbywa się po stronie wschodniej w jednym kierunku. Wyłączony z użytkowania jest parking przy klubie sportowym. Objazd zamkniętego kierunku wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego. Autobusy linii 320, 321, 323, 388, 394 oraz 396 zmieniają trasy swoich kursów. Jest to związane z zamknięciem pętli autobusowej w Kicinie. Wprowadzono tymczasowy przystanek Kicin-Pętla, na którym będą się zatrzymywać autobusy. Kicin-Pętla będzie też początkiem kursów autobusów 320 i 321. Szczegóły na stronie ztm.poznan.pl. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek.

Supernowa i Nowy Jork, oni chcą zawsze biec pod prąd, a z kolei my nie biegniemy pod prąd, tylko zerkniemy sobie do złotych czasów polskiej piłki nożnej. Przynajmniej na początku, bo zaczynamy kalendarium. W roku 1974, 15 czerwca, reprezentacja Polski wygrywa z Argentyną w swoim pierwszym meczu na Mundialu. No, po wielu, wielu, po 36 latach przerwy. No i nikt się tego nie spodziewał. Albowiem, co prawda, no, Argentyna to jeszcze nie była ta Argentyna, co później Maradona, Messi i tak dalej, ale no jednak była to ekipa, którą uważano za drugą na Półwyspie Ameryki Południowej. Na kontynencie... w Ameryce Południowej, przepraszam, chciałem już za szybko przejść do kolejnego. Zrobiłem właśnie półwysep z kontynentu. Gdyby moja pani od geografii to słyszała. Dobra, w każdym razie, wygrywamy 3-2. Grzegorz Lato strzela bramkę, później Andrzej Szarmach. Argentyńczycy na 2-1, później jednak numer 3-1. No i przypomnijmy, że tak zaczął się najwspanialszy mundial dla naszych zawodników. W tym roku tego na pewno nie powtórzymy, ponieważ polska reprezentacja na mundial po prostu nie pojechała. No nie udało się awansować. Co zrobić? Swoją drogą to już za kilkanaście minut więcej na temat mundialu w naszym studiu mundialowym, na które już w tym momencie serdecznie zapraszam. Zerknę jeszcze sobie do roku 1883. Ważna data, albowiem wtedy to w Rzeszy Niemieckiej została ogłoszona ustawa o ubezpieczeniu na wypadek choroby dla robotników zarabiających mniej niż 2000 marek rocznie. I w ten oto sposób Bismarck chciał pozbawić wpływów socjaldemokracja, przynajmniej jeżeli chodzi o środowiska robotnicze, ale sam model, jeżeli chodzi o wspieranie tych mniej zarabiających, okazał się być inspirujący dla wielu państw i tak naprawdę, no w sumie to do dzisiaj z pewnymi zmianami funkcjonuje w większości cywilizowanych państw na świecie. No i zerkamy do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze, do roku 1965. Gdyby żył, to świętowałby dzisiaj 61. urodziny. Wokalista grupy Defekt Mózgu. Tomasz Siwy Wojnar. Tak, Siwy dzisiaj miałby urodziny i z tej okazji... Defekt Mózgu, tylko w wersji wykonanej ku czci Siwego. No to Siwy, trzymaj się i wszyscy jedziemy na tym samym wózku.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Deftones na antenie. Jeżeli słucha nas Kroto, wokalista zespołu Hope, którego pozdrawiamy serdecznie, to na pewno teraz bardzo, ale to bardzo mocno kiwał głową, o ile mógł, rzecz jasna, po weekendzie. Kwadrans do godziny 8, drodzy słuchacze, już za momencik Studium Mundialowe. Zanim to nastąpi, po pierwsze przypomnę wam o konkursie. Do wygrania zaproszeniem na koncert czwartkowy w klubie pod Minogą grupy Nioko. Razem z nimi wystąpi także Nowika, więc będzie się działo. A będą panowie i pani Kasia również, będą prezentować najnowszy album Ko, tudzież KO. Po premierze w Gdańsku pakujemy cały ten groove, elektronikę i jazzowe zamieszanie do busa i jedziemy dalej. Bardzo cieszymy się, że kolejnym przystankiem będzie Poznań. To słowa artystów, którzy pokazali, że można wnieść całkiem sporo elektroniki do jazzu i to dalej się nie rozmyje, a będzie świeże i ciekawe. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także napiszcie nam coś kosmicznie tajemniczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 groszy, a koncert Nioko w klubie pod Minogą w najbliższy czwartek. Zapraszamy serdecznie. Tak samo jak zapraszamy na nowość muzyczną. Do ciebie, Natalia Marczuk.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: This is not a love song, jak to śpiewa Till Lindemann w utworze Ameryka, który słyszycie w tle, a Ameryka dlatego, że przecież mundial między innymi w Stanach Zjednoczonych się odbywa. Za nami kolejne spotkania i przed nami z kolei kolejne spotkanie w ramach studia mundialowego. Z nami w studiu Mikołaj. Siema, cześć.
2: Hej.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Mikołaju, to w takim razie pytanie zasadnicze i podstawowe. Czy Niemcy aż tak się zdenerwowali, że wbili im bramkę, że później strzelili aż 7, czy jak to wyglądało?
2: No myślę, że mogli w pewnym momencie się rozdrażnić, no bo najpierw obili prowadzenie takim no ładnym strzale Lukasa Felixa Meczy, bo tam ma jeszcze brata o tym imieniu. Natomiast potem jeszcze trochę okazji sobie stworzyli, ale wkrótce Curaçao zaczęło tak dochodzić do głosu i w 21 minucie wyrównało. Bardzo zaskakująco.
1: No szczęki pospadały
2: wtedy. Tak jest. I w tamtym momencie pomyślałem sobie, o, widmo 2018 i 2022 roku Niemcom zagląda w oczy, ale tak się śmialiśmy z kolegami, że te przerwy na nawodnienie to specjalnie dla Niemców wymyślili, żeby mogli się ogarnąć.
1: Znowu spisek!
2: I po tej przerwie właśnie się ogarnęli, no i jeszcze zdołali objąć prowadzenie w końcówce tej pierwszej połowy. Schlotterbeck po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i z rzutu karnego Kai Havertz, a w drugiej połowie to już się potoczyło, Curaçao nie wytrzymało intensywności tego meczu.
1: Mi to przypominało półfinał mundialu w 2014 roku. Brazylia była tak samo bez szans w starciu z tam ówczesną reprezentacją Niemiec. Przechodzimy szybko, bo tu dużo się działo, a dużo tematów. Holandia i Japonia, czyli najpierw piłkarskie szachy, a później jednak troszeczkę polotu.
2: Dokładnie, bo ten początek pierwszej połowy należał troszkę do Holandii, potem to się wyrównało, jedna szansa ciekawa.
1: To należało do nudy Japonii. Przede wszystkim.
2: No, no tak, dla niedzielnego widza no to było ciężkie do oglądania, szczególnie o tej porze. Natomiast w drugiej połowie, tak jak mówisz, się rozkręciło, zaczęła znowu Holandia dynamicznie, no i po rzucie, po dośrodkowaniu ponowionym po stałym fragmencie gry Grajana Gravenbercha, Virgil van Dijk wyprowadził Holandię na prowadzenie, ale potem Japończycy doszli do głosu i zaczęli kontratakować, no i Nakamura na bramkę wyrównującą się pokusił, bardzo ładnym strzałem zresztą, po zejściu do prawej nogi. Natomiast błyskawicznie Holendrzy odpowiedzieli po golu Somervilla, też podobnie zszedł na swoją lewą nogę i pokonał bramkarza z Jona Sukiego. No i tak ten mecz się toczył niby pod dyktando Holandii, ale w końcówce Holendrzy zaczęli grać z losem i zaczęli tracić troszkę rezon.
1: Zaczęli w ogóle się bronić bez sensu.
2: Tak jest. To jest...
1: Zagrali jak typowa drużyna polskiej ekstraklasy.
2: Dokładnie. No i wykorzystali to Japończycy, którzy w ostatnim czasie lubią tak nadrabiać wyniki w końcówkach i w ogóle odrabiać straty. Tutaj Daichi Kamada. No i było 2-2. Jeszcze Holendrzy próbowali się podnieść, strzelić bramkę na 3-2, ale no za mało czasu mieli.
1: No cóż, chytry traci dwa razy, jak to się zwykło mawiać. Mikołaj, dobrze, mamy jeszcze dwa mecze, króciutko. Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador 1-0 dla Iworyjczyków. I teraz pytanie. Zaskoczenie, że dopiero w 90 minucie WKS zapewnił sobie 3 punkty?
2: Jak na to, że te drużyny dysponują dobrymi defensywami, no bo w eliminacjach bardzo solidnie się spisywały właśnie w tym aspekcie, no to no i ten wynik sugeruje, że to był nudny mecz, to nie. Bo Ekwador miał w pewnym momencie kilka poprzeczek, wkrótce ofensywa Wybrzeża Kości Słoniowej też się rozkręciła i tych okazji było sporo, szczególnie jak Jan Diomande zaczął tam kręcić na boku.

0: to zawodnik RB Lipsk, warto go obserwować. No i ten czas biegu, no i głównie taka nieskuteczność i pewnie też postawa solidna bramkarzy nie pozwalała na to, żeby tam te bramki padły, no ale w końcówce Amad Diallo znalazł drogę do bramki.
1: Szwecja, Tunezja 5-1. Ja końcówkę meczu mogłem zobaczyć. Dużo się działo w tym spotkaniu. Nie mamy już za bardzo czasu, Mikołaj, więc tylko jedno pytanie. Szwedzi są tak mocni?
0: Isak oraz Gyökeres są tak mocni.
1: Poznaniak z ciebie wyszedł.
0: Tak, no to też go lubię. Mógłby być powołany.
1: Mógłby być. Nie. Niech on już lepiej zostanie u nas. Niech strzela dla kolejorza, a nie tam jeździ gdzieś po jakichś zagranicach. Dzisiejsze spotkania. Przewidujemy jakieś perełki? Przewidujemy jakieś... Być może znajdziemy tutaj czarnego konia podczas spotkań, które dziś od godziny 18 do godziny 6 rano?
0: Może Nowa Zelandia by się postawiła Iranowi. Może zaskoczyć. No i tak myślę, czy Belgia nie powtórzy tego swojego występu z poprzedniego mundialu z Egiptem, ale wątpię. Natomiast warto też to obserwować.
1: Przypomnijmy, że jeszcze pozostałe spotkanie to Arabia Saudyjska, Urugwaj, a zaczniemy od meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Może tutaj niespodzianka.
0: Może, chociaż jakaś tam brameczka wpadnie. Zobaczymy.
1: Ja sądzę, że nawet brameczka to będzie sensacja w takiej sytuacji.
0: Tak.
1: Dzięki wielkie, Mikołaju. Dziękujemy za ten worek z informacjami, prezentami, który nam przyniosłeś i widzimy się podczas któryś kolejnych dni mundialu.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy. Pięknie. To było studio mundialowe. Aż klasnąłem w dłonie, no bo w końcu mundial. Wiecie, jak to jest, że człowiek wstaje na poranek na 6:30 i jeszcze końcówkę meczu mundialu zobaczy? To Kawasaki prawdziwe.

0: Jak najbliżej serwis informacyjny. 3 minuty do godziny 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Znamy nowych zastępców prezydenta Poznania. Zostali nimi Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech. Pietrusik-Adamska przejęła już obowiązki po Jędrzeju Solarskim, natomiast Derech schedę po Mariuszu Wiśniewskim obejmie od 1 lipca. Pierwsza z nowych zastępców pełniła wcześniej funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Bartosz Derech z kolei to wójt gminy Rokietnica od 2006 roku. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówi, że była to jego samodzielna decyzja.
2: Są pewne obszary, za które ja ponoszę osobistą odpowiedzialność. Decyzje, które podejmuję w zakresie zastępców, to jest odpowiedzialność moja osobista i to nie partia decyduje, kto jest moim zastępcą. Bardzo zawsze chętnie rozmawiam z władzami partyjnymi, z kolegami z zarządu regionu czy z poziomu krajowego na temat tego, co należy zrobić, jakie są słabe punkty w zakresie funkcjonowania struktury.
1: Wybór Bartosza Derecha na to stanowisko wzbudził sprzeciw wśród niektórych działaczy Wielkopolskiej KO. Szef Wielkopolskich Struktur Partii Jarosław Urbaniak wyraził zdziwienie takim obrotem spraw, a poseł i szef poznańskiej KO Bartosz Zawieja powiedział Radiu Poznań, że taka decyzja to przejaw braku chęci współpracy. Już jutro sesja Rady Miasta, na której będzie głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Jackowi Jaśkowiakowi. Wydaje się, że prezydent może być spokojny, bo pomimo początkowych wątpliwości radnych KO, wszystko wygląda na to, że udzielą poparcia prezydentowi.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Radni miejscy pytają włodarzy o plany powstania tzw. Bramy Zachodniej. Ma być to węzeł komunikacyjny na zachodzie Poznania, który umożliwi wygodny przejazd do centrum. W 2018 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do uchwalenia nowego planu przestrzennego w rejonie ulic Polskiej i Dąbrowskiego. Plan ten ma uwzględniać m.in. pętlę tramwajową, węzeł przesiadkowy czy wielopiętrowy parking.
4: To jest inwestycja na pewno bardzo kosztowna i wręcz rewolucyjna dla tego obszaru miasta. Sporo takich inwestycji na przestrzeni lat pamiętamy. O samej pestce, zanim powstała w latach 90. mówiło się już kilkadziesiąt lat wcześniej. I to jest tego typu duża inwestycja. Same koszty, no to jest jedna rzecz, ale właśnie takie kwestie planistyczne to druga. Niecały ten teren był zawsze w posiadaniu miasta. Tam jeszcze kwestie przestrzenne są do dopracowania.
1: Mówił radny Andrzej Prędkę. W interpelacji radni pytają prezydenta o harmonogram pracy nad nowym planem przestrzennym w tym rejonie, o to, czy miasto planuje zabezpieczyć pieniądze na ten cel i czy władze podjęły jakieś kroki w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycję. W Parku Wilsona odbyły się czwarte poznańskie targi wolontariatu. Obok palmiarni poznańskiej wystawiło się ponad 30 organizacji pozarządowych i instytucji. Na uczestników czekały także warsztaty stworzenia bransoletek czy ekologicznych zabawek. W strefie doświadczeń i animacji można było ubrać się w kombinezon starości, który pozwolił przekonać się, z jakimi trudnościami muszą sobie radzić seniorzy. Targi były objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Letnia pływania na Kasprowicza już otwarta. Do 21 czerwca będzie ona czynna od 12 do 20. Od 22 czerwca czas otwarcia zostanie wydłużony. Chętni pływacy będą już mogli skorzystać z pływania od godziny 9. Ponadto zostaną wprowadzone godziny dla pływaków na 50-metrowym basenie. Oprócz basenu sportowego na poznaniaków czeka niecka ze zjeżdżalnią, brodzik dla najmłodszych oraz boisko do siatkówki plażowej. Letnia pływalnia ma się jeszcze otworzyć na Chwiałce. Szacuje się, że nastąpi to pod koniec czerwca, choć dokładnej daty jeszcze nie znamy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ja. Wybiła godzina 8.

Marcel mi tak uciekł ze studia, chciałem z nim porozmawiać o tym skafandrze starości, staroci, coś takiego było chyba, tak mi się wydaje, tylko nie mogę teraz znaleźć informacji. Zaznaczcie mi tam, dziewczyny, jeżeli gdzieś znajdziecie, albo może ja to wymyśliłem przed chwilą. Dobrze, w każdym razie, o, kombinezon starości, dobrze, ja na początku myślałem, że chodzi o starostę i mówię, jak on tutaj deklinuje, a to nie, chodzi o kombinezon starości, mi już niepotrzebny, ja już mam tak w swoim własnym ciele. Drodzy słuchacze, minęła godzina 8:00, słuchacie audycji porannej Radia Afera, mamy dzisiaj Dzień Wiatru, Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych, imieniny świętuje dzisiaj Germana, Placyda, Lothar, proszę bardzo, Izolda, czy Tristan także, Tristan nie świętuje wtedy, kiedy Izolda, to się nie dzieje. Dobrze, godzina 8:00, czyli żenujące powiedzenia. Uwaga! Gdy przychodzi Witus suchy, tedy wiedzie z sobą muchy. Nie wiem, co na to Wiraszko. Kolejne. Na świętego Wita zboże zakwita. No i teraz ostatnie. Prawdziwy bęgerek, proszę bardzo. Na świętego Wita ze śpiewem ptaków kwita.

Friends Forever i Septembi na naszej antenie. Na zegarach dokładnie w tym momencie pojawiła się piąteczka, co oznacza, że mamy 5 minut po godzinie 8 i czas na ten punkt programu. No to wyjdzie w praniu. Rzeczywiście, wyjdzie w praniu, ponieważ to pranie to ten cały tydzień i prania będą dwa. Będzie wstępne 5 minut po godzinie 8 i będzie zasadnicze po godzinie 19 podczas aferytmu, ponieważ to wtedy spotykamy się z naszym krążkiem tygodnia i wyjdzie w praniu. To nieprzypadkowo użyte przeze mnie sformułowanie, albowiem jest to nazwa poznańskiego zespołu, kwartetu, którzy, no powiedzmy, że taki garażowy rok. To będzie chyba najlepsze określenie. 29 maja miała miejsce premiera ich najnowszego, a zarazem debiutanckiego albumu Kalejdoskop. No i to taka podróż. Podróż z jednej strony takie grunge'owe granie, momentami funkowe, momentami taka ballada, trochę pościeluwa. A teraz spotkamy Fistaszka. Fistaszek to utwór numer 3 spośród 8, które znajdziemy na krążku Kalejdoskop od grupy Wyjdzie w praniu.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Sigur Rós, Inimer Zingur Witle Zingur. Gdyby Szymon Litke mnie słuchał, to na pewno by teraz powiedział: jak ty to wymawiasz, to się nie tak wymawia. A mi by było nie szkoda. I tak samo nie szkoda to jest najnowszy singiel od Olki, czyli Aleksandry Borak-Pietrza, która razem z Błażejem Sudnikowiczem stworzyła singiel, w którym mówi o tym, żeby, no właśnie, odpuszczać bez poczucia winy. Co odpuszczać, komu odpuszczać, to usłyszycie zaraz, zresztą tak samo jak to, w jaki sposób Olka podchodzi do tematu popu, takiego alternatywnego, ale także i ze sporą garścią muzyki funkowej, a także elektronicznej. No to dobra, zerkamy. Nie szkoda, najnowszy singiel od Olki, www.afera.com.pl, a na zegarach już prawie 17 minut po godzinie 8, za chwilę kultura.

dobra, sorry, miała być kultura, jednak nie będzie kultury, będzie Edgar. Ha, ha, ha, ha, ha. Drodzy słuchacze, dzisiaj po godzinie 9 będziemy rozmawiać o kulturze, ale fizycznej, albo wiemy, przypomnijmy, że od wczoraj w Poznaniu ATP Challenger Enea Poznań Open 2026, bo taka to jest pełna nazwa tegoż wydarzenia, i z panią Streczewską sobie porozmawiamy po godzinie 9 na temat tego, co dzieje się w parku tenisowym Olimpia i kto tam gra, kto nie gra i co z tym deszczem i jak to wszystko się gdzieś tam porozchodziło i czy czekam na wiatry, co rozgoni, pogoni, parafrazując słynny utwór od grupy Manam. 19-20 minut po godzinie 8 w tym momencie. Tak jak mówiłem, zamiast kultury jest Edgar, to jest wielki upadek kultury. To jest sztuka wysoka sięgnęła rynsztoka, jak to co niektórzy mawiają, dlatego przejdźmy do muzyki. If I could, no if I could, to Coco Die.

Ja wiem, że już o tym było mówione w dzisiejszym serwisie, że już mówił o tym nasz kolega Marcel, ale ja muszę do tego wrócić. Uwaga, szczątki pierwszego króla i królowej Polski zostaną przywiezione do Poznania. Nie można obok tego przejść obojętnie. Zobaczcie, kiedyś Bolesław ściągał szczątki świętego Wojciecha, to znaczy wtedy jeszcze Wojciecha, później świętego, a teraz jego szczątki ściągają. W każdym razie prezentacja szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy odbędzie się już za 2 dni, w najbliższą środę, 17 czerwca, w 1001 rocznicę śmierci pierwszego króla Polski. W 1001 rocznicę. To jest to, drodzy słuchacze. W Poznaniu potrafimy się bawić, 1001. No, ale poprzez wystawienie historycznych artefaktów oraz towarzyszącą temu konferencję naukową, koncert oraz modlitwę chcemy oddać cześć pierwszym władcom Polski, a zarazem przypomnieć o nieustającej pracy badaczy różnych dziedzin nauki nad dziejami początków państwa polskiego. Tak tłumaczą organizatorzy z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej. W Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej od godziny 9 do 17.30 będzie można podziwiać szczątki, które mają ponad 1000 lat. No, dobrze. W każdym razie, drodzy słuchacze, co możemy powiedzieć? Wielka to sprawa, na pewno. Wiecie, jak przyjechał Otton III na zjazd gnieźnieński, to mu oddał, Bolesław Chrobry oddał ramię świętego Wojciecha, więc wy może nie zabierajcie żadnego ramienia, chociaż to niektórzy by stwierdzili, że polegać na kimś jak na Zawiszy już by odeszło do lamusa, bo teraz to już mamy wsparcie Bolesława. I to wcale nie świętego, bo on to swoje miał za uszami. 1001 rocznica śmierci pierwszego króla Polski. Jak widać, jaki kraj, takie baśnie 1001 nocy.

Małpa i paznokcie. Ciekawe, czy paznokcie Bolesława Chrobrego i Rychezy także będzie można zobaczyć. Nie, no w ogóle przepraszam, ja czaję popularyzację nauki i tak dalej, ale wystawianie na widok publiczny zwłok sprzed 1000 lat to naprawdę jest całkiem... Swoją drogą, Bolesław Chrobry miał bliżej do czasów Chrystusa niż do nas, tak o ile dobrze liczę. Dobrze, drodzy słuchacze, właśnie przed chwileczką moje realizatorki napisały mi 3 literki i chodziło o to, że o co mi chodzi, więc ja już może za bardzo nie będę się odzywał, za to będę wam przypominał o konkursie, dzięki któremu będziecie mogli w czwartek wybrać się na koncert grupy Nioko, razem z nimi przyjeżdża Nowika, będą prezentować album z najnowszego albumu Ko, tudzież KO, i ten album naprawdę świetny i to jest gdzieś tam takie rozwinięcie tego, co zrobili na Aurorze, czyli debiutanckim krążku, ale jest zdecydowanie więcej transu, elektroniki, ale jazzowego charakteru absolutnie nie tracą. Jeżeli chcielibyście podwójne zaproszenie na czwartkowy koncert pod Minogą zgarnąć, to ślijcie SMS-y pod numer 7148, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko i napiszcie nam coś kosmicznie tajemniczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, na zegarach 28 minut po godzinie 8, a teraz przypominają mi się czasy, jak Grabarz przychodził do nas i robiliśmy razem poranek, bo był taki dzień. No i wyszło z tego niebotyczne niebowstąpienie.

0: Twój drink jest nie do pitem. W pół do dziewiątej, no nawet już minuta po.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym zajmiemy się człowiekiem, który rozłożył na czynniki pierwsze substancje, o których większość ludzi woli nie rozmawiać, czyli kwasy żółciowe. To historia o niesamowitej cierpliwości, o chemicznym detektywizmie i odkryciu sekretu, jak nasze ciało radzi sobie z tłuszczem. Monachium, początek XX wieku. Henryk Otto Winland bierze na warsztat coś, co inni chemicy omijali szerokim łukiem – żółć i kwasy żółciowe. Dlaczego? Ponieważ te substancje w laboratorium zachowywały się koszmarnie. Nie chciały tworzyć ładnych, czystych kryształów. Zmieniały się w gęste, bezkształtne mazie, które niesamowicie trudno było badać metodami tradycyjnej chemii organicznej. On się jednak nie poddał. Przez ponad dekadę z uporem maniaka izolował i oczyszczał i analizował kolejne związki. Pokazał światu, że kwasy żółciowe nie są jakimś przypadkowym odpadem organizmu, ale mają niezwykle skomplikowaną, ściśle uporządkowaną strukturę węglową. Największy przełom nastąpił, gdy Winland zdał sobie sprawę z czegoś genialnego. Kwasy żółciowe mają ten sam rdzeń węglowy, co inna niezwykle ważna w naszym ciele cząsteczka, czyli cholesterol. Nagle układanka zaczęła pasować. Winland udowodnił, że organizm używa cholesterolu jako bazy, z której produkuje kwasy żółciowe. A te z kolei działają w naszych jelitach jak naturalny płyn do naczyń. Rozbijają tłuszcze z jedzenia na maleńkie kropelki, umożliwiając ich strawienie. Za te monumentalne badania nad budową kwasów żółciowych i pokrewnych substancji otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1927 roku. Większość naukowców uważała, że komórki spalają glukozę, bezpośrednio wciskając w nią tlen. Winland opracował teorię odwodornienia, czyli dehydrogenacji. Pokazał, że biologiczne utlenianie polega na tym, że specjalne enzymy dosłownie zrywają atomy wodoru z cząsteczki i paliwa, czyli na przykład cukrów, i przekazują je dalej. Tlen jest na samym końcu tego łańcucha tylko po to, aby ten wodór złapać i zamienić w bezpieczną wodę. To był fundament pod całą nowoczesną wiedzę o oddychaniu komórkowym. Miał jednak też mroczniejszą, niezwykle fascynującą pasję. Badał naturalne toksyny. To on wyizolował i opisał strukturę alfa-amanityny, zabójczej toksyny z mchomora schomotnikowego. Badał też jady wydzielane przez skórę ropku. Dlaczego? Ponieważ uważał, że trucizny to po prostu super skuteczne klucze, które natura stworzyła, aby blokować konkretne zamki w naszych organizmach. Badając, jak trucizna zabija, Winland dowiedział się, jak działa zdrowy organizm. Kiedy w Niemczech do władzy doszli naziści, Winland pokazał, że ma nie tylko wielki umysł, ale też wielki charakter. Głośno sprzeciwiał się rasistowskiej polityce na uniwersytetach. W swoim laboratorium w Monachium bez wahania zatrudniał i chronił studentów pochodzenia żydowskiego oraz tych, którzy byli politycznie podejrzani dla reżimu. Gdy jego studenci zostali aresztowani po powiązaniach z antynazistowskim ruchem Biała Róża, Winland miał odwagę pójść do sądu i zeznawać jako świadek obrony, ryzykując własną karierę i życie. Był człowiekiem, dla którego prawda w nauce była nierozerwalnie związana z przyzwoitością w życiu. Winland zmarł w 1957 roku. Pozostawił po sobie biochemię, która przestała błądzić po omacku. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile, to listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
5: Kemot, B2B, Łęcki.
6: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
5: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
6: Wtorek, godzina 20.
5: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja.

13 stopni na termometrach, ale nie dajcie się zwieść pozorom, albowiem temperatura odczuwalna to zaledwie 8,5 i tak będzie w ciągu dnia, że temperatura na termometrach będzie zdecydowanie niższa od tej, którą nasze organizmy będą odczuwać. Na termometrach będzie maksymalnie 18 stopni, odczuwalna gdzieś tam na poziomie około 13, no 14, jak dobrze pójdzie. Dzisiaj padać nie powinno, wypadało się już za wszystkie czasy, coś mi się wydaje, w ciągu ostatniego weekendu, chociaż nie, wiemy doskonale, że susza hydrologiczna trwa i ten deszcz jest potrzebny, tylko może lepiej niech tak sobie siąpi przez kilka dni, a nie, że spadnie, spłynie i tak dalej. Wiatry dzisiaj w porywach do 50 km na godzinę, będzie wiał z zachodu, ciśnienie na poziomie około 1008 hektopaskali. To te informacje, które mogę wam przekazać na ten moment, jeżeli chodzi o pogodę, z kolei jeżeli chodzi o sytuację na poznańskich ulicach, no to właśnie, po pierwsze wy możecie mi pomóc, dzwoniąc do mnie, do nas, przepraszam dziewczyny, 618750213 i wtedy być może Ida, a być może Aniela odbiorą telefon i powiedzą: ola, ola, kompadre, co tam słychać? Sprawdźcie, zadzwońcie i tak powiedzą na pewno: ola, ola, kompadre. Jeżeli chodzi o korki, już wracam teraz do was, no nie ma zbyt dużych, tak jakby, nie wiem, jakby poznańcy stwierdzili, że ciągle zimno i pada i co, ja będę z chaty wychodzić, dzisiaj biorę zdalne albo w ogóle na żądania. Przypomnę jeszcze raz, ola, kompadre, 618750213. Kiedy pada deszcz, to robią się kałuże. I kałuże są fajne, bo jak ma się założone takie gumiaki, to można sobie do nich wskoczyć, poskakać, tak jak każde dziecko to robiło. A kałuże mamy także na antenie naszego radia. Od Nuance.

Podróże małe i duże to Nions i Kałuże. Na zegarach mamy kwadrans do godziny 9:00 i już za momencik przejdziemy do kolejnego utworu z listy aferowych nowości. Przypomnijmy, że te utwory, które mamy na nowościach, one trafiają później na aferzastą listę przebojów, gdzie możecie znaleźć swoje ulubione utwory, ale także możecie im pomóc, głosując na stronie afera.com.pl/aferzasta. Swoją drogą to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy teraz jadą do pracy i trzymają kciuki za swoich bliskich. Mamo Anieli, tak, Aniela już jest teraz sławna i imię padło na antenie, więc pozdrawiamy serdecznie, chwaliła się tutaj, skakała pod niebiosa. No, tak, tak to właśnie wyglądało. I teraz chyba na mnie spojrzała takim karcącym wzrokiem, ale ja nie patrzę w tamtą stronę. Ninja Episkopat, The Ball of Shame, to jest ta zapowiadana nowość, a ja chyba zapadam się pod ziemię.

Uwaga, uwaga, to była nowość muzyczna, Ninja Episkopat, The Ball of Shame. Tymczasem my teraz zerkniemy sobie do Kuby Folwarecznego, który zapowiada dym i niech tak się stanie, albowiem kiedy już skończymy z tym dymem od Kuby, to będziemy mieli dla was wycieczkę. Wycieczkę do krainy bobrów, czyli do obornik wielkopolskich. Zafascynowani? Zafrapowani? Zostańcie z nami.

Uwaga, uwaga, oborniki wielkopolskie, czyli tak zwany archipelag wielkopolski, bo tam jest tyle wysepek na ulicy, że o, kiedyś wam zrobią tę drogę, spokojnie, i będzie można jakoś przejechać przez wasze miasto, ale okazuje się, że co niektórzy chcą, żeby inni wyjeżdżali, a raczej żeby inne osobniki wyjeżdżały czy wychodziły, albowiem pewien mieszkaniec obornik wielkopolskich, jak poinformował program telewizja Polsat News, w Nadleśnictwie Oborniki koło Poznania zniszczył bobrową tamę. Wziął i zniszczył, no bo twierdził, że jak zniszczy im tamę, to one wezmą i się wyniosą, no ale okazuje się, że bobry stwierdziły: elo mordo, jak ty nam tak, to my tak, i zbudowały nową zaporę. Nie jedną, nie dwie, siedem nowych zapór zbudowały bobry w zamian za to, że ktoś im zniszczył jedną. To są mściwe bestie, bez dwóch zdań. Zresztą spójrzcie na takiego bobra, to widać w tych oczach spory potencjał wendetty. Jednakże my przypominamy, i to jest teraz ważne, to jest teraz element edukacyjny aferanka, że jeżeli chodzi o bobry, no to ich praca jest bardzo dobra, przynosi nam bardzo wiele korzyści, przede wszystkim nadleśnictwu, bo chociażby poprawiają retencję wody, wspierając tym samym pracę leśników. Jak mówi pan Adam Jóźwiak, leśniczy leśnictwa Wełna, chodzi o to, żeby wodę zatrzymać, żeby nam nie uciekała do rzek, do Bałtyku, także serce się raduje, gdy widzę takie urządzenia, które wspomagają naszą pracę w retencjonowaniu wody.

my wydajemy bardzo duże pieniądze na małą retencję, a bobry robią to za darmo. No, drodzy słuchacze, to jest właśnie o to chodzi. Dziękujemy wszystkim bobrom za to, co robicie. Zielona Interia podaje, że według szacunków Wód Polskich bobrowe tamy zatrzymują nawet 70 milionów metrów sześciennych wody, ale jak widać nie zatrzymują co niektórych problemów z nimi i jeżeli zobaczycie gdzieś bobra, no nie róbcie mu krzywdy. A poza tym nie od dziś wiadomo, że w piśmie stoi jasno jak byk. Zło bobrem zwyciężaj. A letnie noce z bobrami to syndrom paryski.

0: Letnie noce nie były tak zimne? No, ja nie pamiętam czerwca, żebym tak zmarzł jak w ostatnią sobotę. Nie, rok temu. Zapomniałem. No, jak widać, już pamięć nie ta. Za to serwis informacyjny jak zawsze na najwyższym poziomie. No to czas na serwis.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Ruszyła kampania społeczna 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatywa ma uświadamiać skalę niebezpieczeństw płynących z korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodszych.
2: To jest wykorzystywanie seksualne, to jest pornografia, to jest cyberprzemoc, to jest zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, zaburzenia psychiczne, wpływ na zdrowie i tak dalej, czyli pokazujemy w ten sposób tą paletę zagrożeń.
1: Mówił Łukasz Wojtasiak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej na ten temat oraz o zjawisku przemocy rówieśniczej usłyszycie na naszej antenie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów po godzinie 20. Naszym gościem będzie współautorka raportu Rówieśnicy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Kopycka. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na Facebooku i YouTube.
3: O sporcie na 98,6.
1: Ruszyła 31. edycja Poznań Open. Jest to turniej tenisowy rangi ATP Challenger Tour 100. Pula nagród tegorocznej edycji wynosi 160 tysięcy euro. Wczoraj w sprawnym przeprowadzeniu zawodów przeszkodził deszcz, przez to rozegrano tylko 3 mecze kwalifikacyjne do głównej drabinki. W jednym ze spotkań zwyciężył Karol Filar. Dzisiaj dogrywane będą kwalifikacje, ale zaczną się też mecze w głównej drabince. Przed poznańską publiką zagra dziś m.in. Max Kaśnikowski. W stawce jest także chociażby Tomasz Berkieta, czyli finalista juniorskiego French Open 2024 w singlu. Najwyżej rozstawiony jest Kazach Aleksander Szewczenko, który jest również jedynym zawodnikiem z top 100 rankingu w całym turnieju. Po godzinie 9 na naszej antenie będzie również rozmowa o tym turnieju. System PK zostanie zmodernizowany. Będzie można zapłacić za przejechane przystanki przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub telefonu bez konieczności wyrobienia karty PK. Nowe rozwiązania mają przede wszystkim zwiększyć wygodę korzystania z komunikacji miejskiej.
4: Warto już dzisiaj pamiętać o tym, że jeżeli będziemy z tego systemu korzystać, korzystając z kart zbliżeniowych, to żebyśmy w danej dobie płatności dokonywali z jednej karty. Ponieważ jeżeli będziemy robić to właśnie z jednej karty, to będziemy korzystać z wszystkich dodatkowych bonusów związanych z portmonetką.
1: Mówił rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 39 milionów złotych, z czego 22 miliony pokryje unijne dofinansowanie. Nowy system powinien funkcjonować od 2028 roku.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Na poznańskiej Cytadeli odbyły się 32. Mistrzostwa Polski w udzielaniu pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Udział wzięło 16 drużyn, po jednej z każdego województwa. Były to reprezentacje młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wszystkie czynności musieli wykonywać na czas, a oceniano przede wszystkim poziom zgrania drużyn. Statystyki mówią, że mniej niż połowa Polaków potrafiłaby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W Polsce co 4 minuty zatrzymuje się komuś serce. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ola Boga, koniec świata. Peką będzie można telefonem płacić. To ja nie wierzę, że ja dożyłem.

Kyrie i Sonna, dziewczyny, trzymajcie mnie, bo ja naprawdę, to jest, ja nie wiedziałem o tym. Czyli co, czyli w końcu wejdziemy gdzieś tak w epokę roku 2018, tak jak mniej więcej to powinno być wprowadzone. Przypomnę, że system PK, kiedy był wprowadzany, on już był przestarzały. A tutaj proszę, 13 milionów złotych i można, będzie można zapłacić za przejazdy. Nie, coś niesamowitego. Marcel, popsułeś mnie, ja już nie dokończę tej audycji, ja już jestem rozwalony, ja straciłem teraz głowę. Coś mi nie pyka, nie peka, no właśnie peka. Dobrze, już koniec tych suchych żartów. Jesteśmy dosyć wysuszeni, bo mamy dzisiaj Dzień Wiatru. Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Do tego dorzucamy imieniny Jolanty. Wita Oliwii, Witolda, Bernarda, Angelina, Adelaide, Izoldy, Tristana, nie? No ale dzisiaj także świętuje Germana. Także wszystkim Niemkom, wszystkim Helgom i wszystkim przedstawicielkom narodów niemieckojęzycznych życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście tym kobietom imieniu Germana także. Swoją drogą, ciekawe, czy znacie jakąś Germanę, czy ktoś kiedyś poznał. No ale ktoś może tak samo Edgara się kiedyś zapytał. Dobrze, drodzy słuchacze, koniec już naprawdę, albowiem za momencik będziemy rozmawiali o jednym z większych wydarzeń sportowych w naszym mieście. Ewelina Sterczewska będzie opowiadać nam o Enea Poznań Open. Tak naprawdę rywalizacja już się rozpoczęła. Turniej ma rangę ATP Challenger 100, to znaczy, że za zwycięstwo można otrzymać nawet do 100 punktów rankingowych. No i właśnie, menadżerka parku tenisowego Olimpia Ewelina Sterczewska będzie naszą dzisiejszą gościnią, także zostańcie razem z nami, tym bardziej, że tenis w naszym kraju bardzo na topie. No i oby tylko padały jasne deklaracje, a nic z nieba.

0: ATP Challenger Arena Poznań Open 2026 to ten turniej odbywa się na terenie parku tenisowego Olimpia i to właśnie ten turniej powoduje, że o ile cały świat skupiony jest na mundialu, tak wydaje mi się, że sportowy Poznań skupiony jest na tym, co dzieje się na poznańskim Golęcinie. I na ten temat porozmawiamy z naszą dzisiejszą telefoniczną gościnią. Witamy serdecznie menadżerkę parku tenisowego Olimpia, panią Ewelinę Sterczewską. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witamy. No musimy od tego zacząć, pani Ewelino. Kogo wyobraziliście w niebie albo tam na dole, że to tak padało wczoraj w tym Poznaniu?
1: Ale jak właśnie, to właśnie nie wiemy. Przez cały rok przygotowywaliśmy się do turnieju, licząc na świetny start, no ale niestety wczoraj udało nam się wykonać zaledwie 25% planu, jeśli chodzi o ilość rozegranych meczy. No niemniej jest to początek turnieju, więc mamy sporo dni do nadrobienia. Dzisiejszy dzień będzie kluczowy.
0: Właśnie patrzyliśmy od rana, gdzieś tam patrzyliśmy na pogodę, ona się zapowiada zdecydowanie lepiej, praktycznie nie ma padać, więc trzymamy kciuki, ale no właśnie, w jak dużym stopniu dezorganizuje to pracę sytuacja, kiedy tyle deszczu spada na metr kwadratowy jak wczoraj w Poznaniu?
1: No tak, zdecydowanie ten wczorajszy dzień był naprawdę wyjątkowo trudny. Mecze rozpoczynały się, były przerywane, kontynuowane. No, zaledwie 3 z 12, jak powiedziałam. No i dzisiaj czeka nas w związku z tym 19 meczy. I co ciekawe, musieliśmy jako organizatorzy udostępnić czwarty kort do gry turniejowej. Jako Challenger jesteśmy zobligowani do tego, aby dysponować trzema kortami turniejowymi. Dodatkowe korty to są korty treningowe, a w dniu dzisiejszym będziemy rozgrywać naszego Challengera na czterech kortach. Więc jest to pewna nowość i ta pewna trudność, o której pan wspomina, ponieważ no nagle musieliśmy czwarty kort przygotować do warunków turniejowych, więc cała instalacja sprzętu, internetu, transmisja ATP na żywo, stołki sędziowskie i tak dalej, cała ta infrastruktura musi być na tak samo wysokim poziomie, jak na pozostałych kortach turniejowych.
0: Czyli to nie były ruchy ćwiczebne, tylko teraz to było naprawdę działanie na żywym organizmie i okazało się, że egzamin zdany.
1: Tak jest, jesteśmy gotowi, zaczynamy o 10:00. No i tak naprawdę, jeżeli tutaj pogoda już nam dzisiaj nie przeszkodzi, to myślę, że nadrobimy te wczorajsze stracone mecze.
0: Jak widać, dla niektórych poniedziałek oby okazał się szczęśliwy i przechodząc teraz do samego turnieju. Jak ważnym turniejem jest Poznań Open w skali naszego kraju, jeżeli chodzi o światek tenisowy?
1: No myślę tutaj z pełnym zdecydowaniem mogę powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w Polsce. Oprócz tego, że jest to turniej, jeśli chodzi o rangę polską, niezwykle wysokiej randze, bo jest to ATP Challenger 100, no to dodatkowo jesteśmy w zasadzie niemalże jedynym turniejem, w którym zwyciężyło trzech Polaków. Staramy się, aby ten turniej był miejscem, gdzie nasi młodzi zawodnicy, czy jeszcze ci mniej doświadczeni na tej arenie takiej międzynarodowej, na tym wyższym poziomie sportowym, aby mogli rywalizować. No i ta poznańska publiczność sprzyja tym zawodnikom. Mówi się tutaj o tym, że ta atmosfera jest wyjątkowa. Zawodnicy czują wsparcie. Poznańscy kibice dopisują na każdym etapie, nawet w tym wczorajszym dniu, kiedy ta pogoda od początku było wiadomo, że będzie deszczowa. Kibice dopisali i to było coś naprawdę fantastycznego. Więc no, czujemy, że jest to niezwykle ważne wydarzenie dla Poznania, dla polskiego tenisa. No i cieszymy się, że mamy na koncie te zwycięstwa zarówno Jerzego Janowicza, Huberta Hurkacza, Maksa Kaśnikowskiego. No i w tym roku również mamy niezwykle wielu Polaków i liczymy, że któryś z nich przedrze się do finału, a może nawet sięgnie po tytuł.
0: Trzymamy kciuki oczywiście za naszych reprezentantów, ale także i za wszystkich grających, rzecz jasna. Panie Ewelino, ja tak w sumie chciałem zahaczyć troszeczkę, no bo po ostatnich sukcesach Maji Chwalińskiej gdzieś znowu wrócił temat kondycji tenisa w naszym kraju. Tak z pani perspektywy, jakby pani mogła powiedzieć, to ten nasz tenis to faktycznie w ciągu ostatnich lat zrobił tak wielki krok do przodu, jak to się o tym ostatnio mawiało?
1: Powiem tak, faktycznie te sukcesy polskich zawodników w ostatnim czasie są imponujące. Myślę, że należy też wspomnieć nie tylko o sukcesie Maji Chwalińskiej, który oczywiście jest gigantycznym osiągnięciem, ale także wczorajszym sukcesie Kamila Majchrzaka, który zwyciężył w turnieju ATP 250. Jest to jego największy sukces w karierze. Więc naprawdę dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o wyniki naszych sportowców. Natomiast w kontekście tego, jak wygląda ten system szkolenia w Polsce, no to na pewno on się w jaki sposób rozwija, niemniej brakuje infrastruktury. Brakuje infrastruktury. My jesteśmy klubem, nasz Park Tenisowy Olimpia to klub, który funkcjonuje od 15 lat i powiem szczerze, że nasze szkółki, akademia to są przepełnione. Są przepełnione. Jest wielu chętnych, ale brakuje miejsca. W związku z powyższym jakby wydaje się tutaj, że ten rozwój infrastruktury jest kluczowy. No a w kolejnych etapach no faktycznie wsparcie tych zawodników, ponieważ niezwykle dużym osiągnięciem i tą największą trudnością jest to przejście z kariery juniora do seniora. To jest ten najbardziej newralgiczny moment. Mamy niezwykle wielu zdolnych juniorów. No i chciałoby się, żeby ci juniorzy tak płynnie przeszli tego zawodowego tenisa. No, ale między innymi temu też służy taki turniej jak nasz. To właśnie ten turniej powoduje, że młodzi zawodnicy mogą grać, rywalizować, zdobywać czasem pierwsze punkty ATP, jeśli tu mówimy o mężczyznach, tak? Mm-hmm. I te punkty z kolei powodują, że łatwiej im się potem kwalifikować do turniejów wyższej rangi. Jak zaczynają się kwalifikować do wyższej rangi, to z kolei pozwala im no, zarobić trochę więcej pieniędzy. No i jakiś dzięki temu mają potem środki na dalszy rozwój.
0: Które, jak wiadomo, są niezbędne do tego, żeby bądź co bądź tak drogi sport, jakim jest tenis, bo zresztą w ostatnich wypowiedziach też można to było znaleźć. No, ileż można samemu dokładać i w końcu gdzieś, jak nie przyjdzie ten sukces, to wiele osób niestety rezygnuje. Panie Ewelino, ja chciałbym wrócić jeszcze teraz tylko do tych kwestii organizacyjnych związanych z turniejem, no bo jak pani mówiła, udało się zrealizować małą część wczoraj, dzisiaj, jeżeli będzie pogoda, wszystko się nadgoni. O 10 startujemy ze spotkaniami. Ja tak sobie zerknąłem na waszą stronę, na plan gier, który jest na stronie. Czy należy się nim kierować, jeżeli chodzi o kolejność, czy to będzie tutaj jeszcze więcej sporego zamieszania?
1: No mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy rozgrywać turniej zgodnie z planem. Mhm. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z tym, że te wczorajsze mecze zostały przełożone na dzisiaj, no możemy się spodziewać wielu gier z Polakami. Więc tak naprawdę o każdej porze dnia na którymś z kortów będą grali Polacy. Więc to na pewno jest dobra wiadomość dla kibiców. Zaczynamy faktycznie meczem Alana Ważnego, który będzie kontynuował wczoraj rozpoczęty pojedynek z Kazachem. Wygrał pierwszego seta, więc obiecujący początek. No i mamy nadzieję, że tutaj dokończy ten mecz z pozytywnym wynikiem. Po tym meczu z kolei mamy aż, znaczy mniej więcej czasowo, bo to są mecze następujące po tym meczu wcześniejszym o godzinie 10:00, możemy spodziewać się aż trzech Polaków. I to będą nasi tutaj juniorzy. Mogę powiedzieć tutaj Jan Sadzik, który zwyciężył w turnieju prekwalifikacyjnym, czyli wywalczył sobie dziką kartę do eliminacji naszego challengera. I to jest chłopak, który jest numerem 1 do lat 18, więc junior. Na korcie numer 3 zagra Aleksander Buś. To z kolei jest nasz wychowanek, nasz zawodnik, który trenuje z nami od w zasadzie tam 13 lat, więc też cieszymy się, że rozegra ten turniej. I co ciekawe, jest numerem 2 do lat 18, więc mamy dwóch naszych juniorów grających w jednym momencie, a także Filip Pieczonka, trzeci Polak, więc w zasadzie na prawie każdym korcie będzie komu kibicować. W zasadzie trzeba się będzie zdecydować, to będzie trudny wybór. No a po tych meczu z kolei Karol Filler, który wczoraj fenomenalnie rozegrał swój pierwszy pojedynek, będzie grał ze zwycięzcą z pierwszego spotkania. Mamy nadzieję, że będzie to Alan Ważny.
0: Być może w takim razie będzie bratobójcza walka.
1: Dokładnie tak. A jeszcze dodam tylko, że z kolei no, takim meczem dnia, mamy nadzieję, będzie już mecz Maksa Kaśnikowskiego, czyli to będzie mecz już z turnieju głównego, który otrzymał od nas dziką kartę do turnieju głównego właśnie.
0: To wszystko będzie działo się na kortach, to wszystko oczywiście zmagania sportowców, które wy, drodzy słuchacze, możecie podziwiać na poznańskim Golęcinie, ale nie tylko samym tenisem człowiek żyje, bo tak zerknąłem, że zestaw wydarzeń towarzyszących naprawdę bardzo bogaty przez was przygotowany.
1: Tak, zdecydowanie tak. Każdego roku staramy się, aby nasz turniej był oczywiście świętem tenisa, świętem sportu, ale wykorzystując to, że tak duże zasięgi medialne ma to wydarzenie i tak duże zainteresowanie wokół tego wydarzenia się utworzyło, to chcemy mówić o rzeczach ważnych, chcemy promować sportową postawę. W związku z tym organizujemy już od dzisiaj, startuje wielka akcja z klasą na korty. Jest to akcja dedykowana dla dzieci z klas podstawowych 1-3. Zapraszamy szkoły całymi klasami. Dzieci mają tam możliwość zagrania w tenisa, poznania etykiety, zachowania kibica. Robimy warsztaty ekologiczne, dużo fajnych, wartościowych rzeczy i przez I ta akcja trwa od poniedziałku do czwartku. Spodziewamy się blisko tysiąca dzieci, które, a najlepsze szkoły, które wezmą w tym udział, otrzymają od nas sprzęt sportowy. Więc jest to naprawdę takie wydarzenie, myślę, o całkiem sporej skali rażenia. Oprócz tej akcji dedykowanej...
0: To jeszcze tylko zapytam, bo jako nauczyciel mnie to bardzo zainteresowało teraz. Czy można jeszcze się jakoś zgłaszać, czy jak to wygląda? Po prostu przychodzimy?
1: Tak, powiem tak. Zostało jeszcze miejsc dla około 10 klas, więc jak najbardziej zapraszamy chętne szkoły, klasy do tego, aby się zgłaszały na stronie z klasą na korty. Można wejść na stronę, tam są zapisy, można śmiało jeszcze te 10 miejsc wykorzystać. Jestem przekonana, że warto, bo widzimy, że szkoły, które były rok temu, przychodzą również w tym, więc wiemy, że jakby te wrażenia były bardzo pozytywne.
0: No, czyli okazuje się, że być może dzisiaj rozpocznie się, albo w ciągu najbliższych kilku dni, rozpocznie się wielka kariera, któregoś z młodziaków, który się wybierze. Także drodzy nauczyciele, zamiast wystawiać oceny, to marsz na Golęcin, proszę się zgłaszać z klasą na korty akcja. I jeszcze króciutko, pani Ewelino, odnośnie tych wydarzeń towarzyszących, no bo i sportowo, ale także kulturalnie.
1: Tak jest. Od poniedziałku do czwartku mamy też na kortach kino plenerowe, filmy o tematyce sportowej, więc każdego kibica sportu na pewno zainteresują. Poza tym w środę strefa równowagi mentalnej. Wydarzenie dedykowane rodzicom młodych zawodników, zawodnikom, trenerom. Będą spotkania z liczną grupą mistrzów sportu na poziomie mistrzostw świata, medalistów olimpijskich, więc naprawdę będzie to niebagatelne wydarzenie skierowane właśnie w obszarze zdrowia mentalnego wśród sportowców, więc myślę, że temat bardzo na czasie, temat bardzo aktualny i potrzebny. No i z wydarzeń jeszcze mogę wspomnieć o koncercie Tania Oliu wraz z Filharmonią Orkiestry, wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To też jest wydarzenie, które myślę, że będzie takim taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o te wydarzenia kulturalne, które w trakcie naszego eventu się dzieją.
0: To z kolei w czwartek, no nie ma co ukrywać, ale wydaje mi się, że mało jest takich miejsc w naszym kraju i na świecie, gdzie właśnie Orkiestra Filharmonii pojawia się na kortach tenisowych, więc chociażby z tego powodu warto się zaznajomić. Tak samo jak i z innymi wydarzeniami, które towarzyszą Enea Poznań Open i na temat tegoż jakże ważnego turnieju, któremu życzymy suchych kortów przede wszystkim. Rozmawialiśmy z menadżerką Parku Tenisowego Olimpia, panią Eweliną Sterczewską. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I tu jeszcze na koniec tylko jedno pytanie. Czego się życzy tenisistom?
1: No, tenisistom, że jednak życzy się przede wszystkim pogody i po prostu wygranych meczy.
0: Dobrze, okej, to w takim razie niech i tak będzie. Dziękujemy pięknie i faktycznie życzymy dobrej pogody i wygranych spotkań. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera.

I życzymy, tak jak mówiliśmy w rozmowie z panią Eweliną, wszystkim tenisistom, ale także osobom zaangażowanym w organizację Poznania Open, żeby no już dzisiaj wam nie padało. Nie, no, musimy znieść, musi pogoda, musi ziemia gdzieś to znieść. Dostała trochę wody, może w nocy sobie może troszeczkę popadać, tak mi się wydaje. No nie ma dzisiaj niby padać deszczu, nie ma, ma być, nie ma być deszczu. Widzicie, jakie tutaj kombinacje, aż Ida zrobiła taką minę, co on gada na tej antenie, a ja tylko chcę wam przekazać, że dzisiaj 18 stopni na termometrach, ale odczuwalna będzie niższa. Wiatry w porywach do 50 km na godzinę, z zachodu będzie wiał, ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali. No, no moi drodzy, no te, taki scenariusz nam napisało życie. A jak scenariusz, to i film. A jak film, to Czorski. Tak chyba należałoby przeczytać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czorski i film to lista aferowych nowości. Późno dzisiaj, 25 minut po godzinie 9.

Za to wy możecie szukać teraz swojego, poszukać swój telefon. Dlaczego? No to dlatego, żeby wysłać SMS-a pod numer 7148 w treści, wpisując aferę, wasze imię i nazwisko i napiszcie nam coś kosmicznie tajemniczego. Dlaczego? No to dlatego, że mamy dla was z Idą do rozdania wejściówki. I to podwójne wejściówki na czwartkowy koncert grupy Nioko, którzy przyjeżdżają ze swoim nowym albumem K.O.K.O. No właśnie, tutaj nie wiem do końca, jak należałoby przeczytać. Krążek, na którym z jednej strony pozostali wierni jazzowej ekspresji, ale poszli zdecydowanie bardziej w stronę takiego transowego, elektronicznego grania, ale jeszcze raz to podkreślę, jazzowy charakter pozostał. Materiał świetny, polecam, naprawdę fantastyczne granie. Na dodatek ten krążek będzie prezentowany pod Minogą w najbliższy czwartek, a na dodatek również i będzie gościni, taka sama co na płycie, czyli pani Nowika. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenie czekamy jeszcze przez pół godziny. Już jesteśmy głodni? W takim razie jest to ten ostatni moment, żeby kur zapiał po

0: That's Junior. And as we bonjour our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23. w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Seba. Zawsze szacunek. Szacunek i Seba na naszej antenie. Tymczasem, zanim przejdziemy do nowości muzycznej, to szybko wam przekażę informację, że w Poznaniu na ulicach wygląda to wszystko całkiem nieźle. Jakby korków za bardzo nie było, przynajmniej nie większe niż zazwyczaj. Być może wiele osób stwierdziło, że no, nie pojedzie dzisiaj do pracy. Dzisiaj użetka, albo zdalne, albo w ogóle jeszcze jakoś inaczej pokombinowane. Jeżeli wy macie inne informacje na temat sytuacji na poznańskich i nie tylko poznańskich ulicach, to dajcie nam znać. 618750213 na końcu. No i teraz już możemy wam podać ciało elektryczne. A to ciało elektryczne od Michała Kisielewskiego. I panie Michale, mamy nadzieję, że prokuratura nie będzie nas ścigać. Chociaż w sumie, skoro ciało jest elektryczne, to może nie prokuratura, ale energetyka będzie nas ścigać. Swoją drogą, rachunki do zapłacenia.

ciało elektrycznej Michał Kisielewski. My tymczasem mamy jeszcze ile to? 12 minut do końca audycji. To układ jest taki, drodzy słuchacze. Teraz wyciągamy swoje time machine, ustawiamy je na godzinę 9.47 i 45 sekund i zapraszamy na antenę grupy The Stubs. A jak już Stubsi skończą grać, to przypomnimy wam o konkursie.

The Stuffs i Time Machine. Z kolei my po raz ostatni przypominamy wam, tak jak obiecaliśmy, o naszym konkursie, dzięki któremu będziecie mogli w najbliższy czwartek wybrać się do klubu Pod Minogą. Tam Nioko, którzy będą prezentować swój ostatni album KO, który, no, jest rozwinięciem Aurory, czyli ich debiutu. Zdecydowanie więcej transowego grania elektronicznego, ale jazzowy charakter pozostał zachowany. Oprócz Nioko, albo razem z artystami z grupy Nioko, wystąpi także Nowika. Chyba w trzech utworach, tak coś mi się wydaje. Także zapraszamy serdecznie w najbliższy czwartek Pod Minogę. My mamy dla was zaproszenia podwójne, także z osobą towarzyszącą będziecie mogli się wybrać. 7148, pod tym numerem jeszcze przez 9 minut czekamy na wasze SMS-y. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a do tego coś kosmicznie tajemniczego nam napiszcie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenie czekamy jeszcze przez kilka minut, a już teraz ci, którzy zagrają w najbliższy czwartek Pod Minogą. Nioko na wokalu, Nowika.

0: Czy znowu będziemy mieli teraz, Marcel, jakieś informacje na temat, nie wiem, pogrzebu, to znaczy wystawienia zwłok 1001 lat po koronacji, albo...
1: Nic z tych rzeczy już nie będzie.
0: O flirtach będziemy coś mieć, bo
1: nie,
0: też mieliśmy.
1: Nie, miałeś. O flirtach też,
0: też nie będzie.
1: Będzie.
0: No, o czym będzie?
1: O wyborach w Koźminie Wielkopolskim.
0: No ja to szanuję, to jest to, co chciałem usłyszeć. 3 minuty do godziny 10, czas na ostatni dziś poranny serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Grunwald Poznań nie obroni tytułu mistrzowskiego w hokej Superlidze. Poznaniacy musieli uznać wyższość Pomorzanina Toruń, z którym przegrali oba spotkania półfinałowe. W pierwszym meczu do przerwy podopieczni Szymona Chutka prowadzili 2-0, po to, by ostatecznie przegrać 2-3.
2: Stałe fragmenty gry, kurczę, mieliśmy dzisiaj, myślę, z 14-15 krótkich rogów, no i niestety nie strzelamy żadnej bramki. No niestety musimy się odpychać z tych stałych fragmentów gry, bo inaczej nie wygrasz meczu.
1: Mówił po pierwszym meczu zawodnik Grunwaldu Poznań Damian Jarzębowski. W meczu rewanżowym poznaniacy ulegli rywalom 5-4. Grunwaldowi pozostał mecz o trzecie miejsce, w którym zagra z Wartą Poznań. Zieloni z kolei ulegli Siemianowiczance Siemianowice Śląskie.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Koźmin Wielkopolski wybrał burmistrza. Zwyciężył polityk PSL Piotr Osuch, który zdobył 4,5 tysiąca głosów, co przełożyło się na 94% poparcie. Na drugiego kandydata, Grzegorza Króla ze Zjednoczonej Prawicy, zagłosowało 255 mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego. Burmistrza wybierano w wyborach przedterminowych po tragicznej śmierci wieloletniego włodarza Macieja Bratborskiego. W Wielkopolskim Centrum Onkologicznym stanął nowy rezonans magnetyczny. Zakup w większości sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja wymagała też dofinansowania diagnostyki w szpitalu.
4: Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną.
1: Mówił dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego Julian Malicki. Pieniądze z KPO przeznaczono również na modernizację bloku operacyjnego oraz na cyberbezpieczeństwo.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Poznań uczcił pamięć Bohdana Smolenia. Na skwerze jego imienia odbyły się koncerty Rokietnickiej Orkiestry Dętej i zespołów Młodzi w Rytmie Niepodległej oraz Ukupola Lele. Dla dzieci wystawiono spektakl Dobry Żart, Tym Fawart. Uroczystości uświetnił też występ kabaretowy Marcina Samolczyka i Lecha Farona. Ostatnim akcentem był koncert Dominika Czurza. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Poniedziałku, poniedziałku. Czemuż ty jesteś poniedziałkiem? Tym bardziej o godzinie 10.00.

Dziękujemy pięknie. Dziękujemy najpiękniej za ten poranek. Dziękujemy w składzie. Ida Mikołajczak, Aniela Matuszkowa, która zdezerterowała. Jesteśmy tutaj niepocieszeni. Marcel Kujawa od samego początku do samego końca, jak orkiestra na Titaniku. Dziękujemy pięknie. Ja mam na imię Edgar, miałem wielką przyjemność być z wami przez ostatnie 3,5 godziny w imieniu Kamila Strużyńskiego. Zapraszam na jutrzejszy poranek, ale w ogóle to zostańcie z nami. Altermixer, Hurtownia Studencki Patrol, magazyn reporterów. Dzisiaj bardzo ciekawy po godzinie 20, zresztą jak co tydzień, a szczegółowe informacje na naszej stronie afera.com.pl. Dobra, tak patrzę, komu by tutaj rozdać zaproszenia na czwartkowy koncert Nioko, z którymi to wystąpi Nowika. Co mi ta Nowika? Jakiś zły akcent mi się wkrada. Pod Minogą zagrają w czwartek, a my rozdawaliśmy wam wyjściówkę podwójną. No i dobra, tak myślę. No kurczę, tutaj do pana będziemy musieli zadzwonić, bo nam nie podał nazwiska, ale Konrad zdecydowanie najlepiej napisał. Kosmiczne, pytaliśmy o coś kosmicznego i takiego, wiecie, dziwnego, kosmicznego i tajemniczego. Kosmiczna pogoda za oknem przypomina nasz Poznań, jak jakaś obca planeta i potrzeba ubierać się jak kosmonauta. Konrad, ja nie wiem, co ty od rana, ale ja chciałbym wiedzieć. Jestem twoim fanem, starym. Zaraz do ciebie zadzwonię, się dowiemy wszystkiego i poinformujemy ciebie w każdym razie, co będziesz musiał zrobić, ale wiem, że musisz zaplanować sobie wieczór na czwartek. To znaczy już masz zaplanowany, tylko ty musisz dobić do klubu pod Minogą i znaleźć sobie osobę towarzyszącą, z którą na koncert się wybierzesz. Dziękujemy pięknie, to by było na tyle. No i my na koniec jeszcze zaglądamy do kalendarium muzycznego, niezwykle ważnego. Wiadomo, wszystkie kartki z kalendarza są ważne, ale niektóre tak jakby ważą troszeczkę więcej. Albowiem 47 lat temu, to jest coś niewyobrażalnego, ukazał się album, który chyba zaryzykuje to sformułowanie, zmienił muzykę popularną. A No Pleasure to oczywiście Joy Division. I my nie zagramy tego największego klasyka, ale zagramy Shadow Play. Ku chwale Joy Division. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofibs.
3: Poniedziałek, godzina 22. Jecha!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Słuchasz, ale...

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
4: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
5: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio

0: Autopromocja.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

Krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: Autopromocja.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

nic tu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje. Wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Kemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
4: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
3: i Marcina z zespołu Audiofils.
4: Poniedziałek, godzina 22.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

0: Minęła 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy 15 czerwca. Witamy was w poniedziałek. Za konsoletą realizatorską mamy dzisiaj naszą koleżankę Weronikę Ledochowską. Natomiast po drugiej stronie, przed mikrofonami,
2: Nina Frąckowiak
0: i Kamil Gruszka. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Jolanta czy Wit.
2: Ale także Witold, Bernard, Angelika, Adelaida.
0: Tak, także mamy bardzo takie oryginalne imiona. Wszystkim solenizantkom i solenizantom oczywiście z góry serdeczne życzenia przesyłamy. Życzymy wiele radości dzisiaj w sumie w ten taki, no taki umiarkowany, bym powiedział, pogodowo dzień.
2: A no właśnie jest tak trochę, powiedziałabym ci, chłodno, zimno i to tak myślę, że nawiązując do dzisiejszego nietypowego święta, a mianowicie Dnia Wiatru.
0: No właśnie, a poza tym jeszcze mamy, wyobraźcie sobie, Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, no i Światowy Dzień Praw Osób Starszych, więc mamy dzisiaj bardzo zróżnicowane święta. No ale poza tym zapraszamy was serdecznie do zostania z nami do samego końca. Przede wszystkim no, tradycyjnie czeka na was konkurs i duża dawka dobrej, naprawdę bardzo dobrej muzy. Zostańcie z nami. I'm ready.

0: 15.05 na naszych zegarach. Wracamy, przechodzimy w sumie do was z naszym konkursem dzisiejszym. No i wyobraźcie sobie, że no mamy dla was bardzo ciekawą propozycję na sobotę, a mowa tutaj o imprezie tanecznej Wehikuł, ile dałbym, by zapomnieć. Czyli mowa tutaj o latach 90. i 2000., które powracają. No i mamy tutaj w związku z tym do rozdania jedną podwójną wejściówkę.
1: A żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe z uzasadnieniem. A koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł.
0: Zgadza się, a nasze pytanie dzisiejsze konkursowe brzmi następująco. No z racji tego, że mamy wśród nietypowych świąt Światowy Dzień Dogoterapii, czyli święta związanego z naszymi czworonogami, no to po prostu dajcie nam znać w SMS-ach, jaka rasa psów jest wasza, no, ulubiona, którą po prostu najbardziej lubicie. No i dlaczego oczywiście. Na te SMS-y wraz z uzasadnieniem czekamy do końca naszej audycji. No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wam powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: I czas na pierwszą naszą nowość dla was dzisiaj, a mowa tutaj o wykonawcy Polki i utworze pod tytułem Ache.
1: Jeżeli chodzi o warstwę taką liryczną, to zafascynowała mnie ona najbardziej, chociaż instrumentalna też jest fascynująca, ale nawiązując do tej lirycznej, to ten utwór się skupia na motywie właśnie młodej kobiety, która została wygnana z domu przez matkę po utracie wianka. I tak trochę feministyczno tutaj bym powiedziała, zahaczamy.
0: Chciałam właśnie powiedzieć, że
1: to jest takie... że tak redefiniuje ten utwór na nowo, ten motyw.
0: Mhm. Czyli po prostu poruszają się w tej sferze tej takiej tradycjonalistycznej troszeczkę.
1: No właśnie chyba się nad tym reflektują, czy aby na pewno te wszystkie tradycje są...
0: A poza tym, no dzisiaj się naprawdę wszystko wiąże z tymi psami i ogólnie, no bo wyobraźcie sobie, że nawet instrument, na którym będzie wykonywana ta piosenka, czyli tak zwana suka biłgorajska, tak się nazywa ten instrument.

0: Słuchajcie, przechodzimy do was z dzisiejszym kalendarium. Mianowicie 15 czerwca 1912 roku założono klub sportowy Warta Poznań, więc taki lokalny akcent z naszej strony, a Kamil też ma taki, może nie lokalny, ale też sportowy.
1: Ale też sportowy i też związany z piłką, w sumie i nożną, ale ogólnie ze światem sportu związaną datę, bo chodzi tutaj mianowicie o rok 1954. No i to, że właśnie w Bazylei wówczas założono Unię Europejskich Związków Piłkarskich, czyli w skrócie tak zwaną UEFA. No, więc a to tak a propos odbywającego się właśnie Mundialu Mistrzostw Świata.
0: Oglądasz?
1: No, powiem ci, że śledzę na bieżąco. Może nie, że tak na bieżąco. Staram się przynajmniej nadrabiać zaległości, bo na bieżąco nie jestem w stanie. Ale no, powoli i powoli i do przodu, tak myślę, nie?
0: No niektóre mecze pewno, podobno są, wiesz...
1: No bardzo spektakularne.
0: Tak.
1: To, że Niemcy teraz, no tam 7-1 wygrali, to skorekało.
0: Tak? Ja to nawet tak nie słyszałam, ale to chyba więcej w Sportingu będzie, myślę, dzisiaj.
1: Wiem, że na pewno wyczyn Szwecji przejdzie teraz do historii, zwłaszcza tam u nich, bo ostatni raz, teraz w meczu tam wygrali 5-1 bodajże i drugi raz taką sytuację mieli bodajże w 1938.
0: Okej, to minęło trochę czasu.
1: Trochę czasu musiało minąć, nie? Żeby faktycznie zbliżyli się do tego rekordu. A co my tam jeszcze mamy takiego ciekawego?
0: No właśnie tak bardziej z kultury my chyba chciałeś jeszcze tutaj
1: pewnie. Ja mam na przykład datę odnośnie filmu animowanego. I tutaj mowa o Królu Lwie. No bo właśnie w 1994 roku, 15 czerwca, właśnie miała ta premiera tego filmu miejsce. No i wyobraźcie sobie, że twórcy tam założyli sobie, że cały projekt będzie kosztował niecałe 50 milionów dolarów, no a dochód naprawdę przyniósł spory ten film, no bo prawie miliard dolarów.
0: No jest to jedna z bardziej takich kultowych bajek, moim zdaniem. A ja, żeby nie być gorszą, to też powiem ci tutaj o premierze filmu, ale innego, z 1967, a mianowicie Parszywa dwunastka. Nie wiem, czy oglądałeś Parszywą dwunastkę.
1: Słyszałem, ale powiem ci, że nie obejrzałem chwilę, ale no, nie cały. Część tylko.
0: To musisz nadrobić.
1: Nadrobię.

0: A co w kalendarzu muzycznym dzisiaj, Nina? No dzisiaj mamy bardzo ciekawe daty, ale my sobie tak tutaj stwierdziliśmy, że wybieramy rok 1979, no i związaną z tym premierę singla The Cure, Boys Don't Cry.
1: No ze wszystkich dat oczywiście ta najbardziej przykuła moje uszy, bo... Przykuła moje oczy, ale no, jesteśmy w radiu, więc no dobra.
0: Więc mowa tutaj o dźwiękach, tak. Więc uszy są niezbędne.
1: Ale oczy przykuła właśnie tutaj informacja o tym, że ta premiera singla miała miejsce, no bo jest to jeden z moich ukochanych zespołów. Myślę, że też wraca do łask, bo gothic rock staje się coraz bardziej popularny i widzę, że jest dużo młodzieży właśnie gotyckiej.
0: No, która gdzieś na nowo po prostu, tak, nie? Próbuje tak. nawiązywać do tej tradycji.
1: Tak, ta subkultura, tak właśnie, tak jak powiedziałam, wraca do łask, a to jest jeden z takich, bym powiedziała, wręcz nawet hymnów.
0: Zgadza
1: Gothic
0: się.
1: Rocka.
0: Tak, tak.
1: I czy tutaj masz jakieś informacje, co byś,
0: no, coś tam,
1: byś
0: coś tam
1: się
0: znalazłem,
1: podzielić?
0: Coś tam znalazłem, no na pewno o genezie tej piosenki, że no jest ten utwór, no opowiada o takiej, no bezsilności, ale tym razem mężczyzny, który po prostu próbuje ukryć no po prostu złamane serce. Czyli mowa tutaj jak zwykle o miłości troszeczkę. Mm. Takiej złamanej uczuciu.
1: Coś w tym jest. A wcześniejszy utwór, nasza nowość muzyczna, tak właśnie napomknęliśmy o tym takim feminizmie, redefiniowaniu roli kobiet na nowo. I tutaj też ten utwór jest, a raczej tytuł utworu jest bardziej taki, może nie powiedziałabym, że prześmiewczy, ale właśnie tak pokazuje, że mówi się o tym, że chłopacy nie płaczą, a to nie jest prawda.
0: Zgadza się. No więc słuchajcie, no musicie sami posłuchać The Cure.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Przechodzimy do Was z serwisem i o pogodzie zaczniemy, bo jest tak dość chłodniej, 18 stopni, ale jest częściowo słonecznie z przednimi opadami. No i pogoda ma się trochę polepszyć. W tym tygodniu ma być nawet 32 stopnie w sobotę, także trochę nam to słoneczko wyjdzie.
2: A co na drogę? No przede wszystkim musicie się, zwłaszcza kierowcy, nastawić na to, że dłużej postoicie, zwłaszcza na ulicy Lutyckiej, to już myślę, że tutaj tradycyjnie, czyli wszystkie poznańskie tutaj wylotówki, mowa też m.in. o Głogowskiej czy Hetmańskiej. Poza tym już też mocno zakorkowana okolica, tutaj Ronda Śródka, także Rataj. No i mowa też o Śródmieściu. Tutaj też dłużej postoicie, zwłaszcza na garbarach czy na alejach. Poza tym, jak informuje ZDM, naprawy cząstkowe i usuwanie takich niebezpiecznych ubytków na nawierzchni będzie trwało m.in. na ulicy Michałowo. To tutaj chodzi o skrzyżowanie od ulicy Kobylego do Ronda Szczepankowo, no ale także na Szwedzkiej i Obodrzyckiej. A tutaj mowa o rejonie przystanku autobusowego Warowna. Poza tym spodziewajcie się też, że będą przy wiadukcie Antoninek naprawiane odwodnienia, więc tam też można będzie dłużej postać. Jeżeli spotka Was coś na drogach i macie coś ciekawego nam do przekazania, to oczywiście dawajcie nam znać na numer 618750213. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
5: z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama.

0: 15.36 na naszych zegarach. W zasadzie patrzę, to już 37 nawet. Czas szybko leci, nie? Naprawdę.
1: W dobrym towarzystwie? O. To już w ogóle.
0: No, miodzik na moje serduszko. Słuchajcie, wracamy do was z konkursem naszym dzisiejszym. A konkurs jest taki. No, na imprezę przede wszystkim taneczną. Wehikuł, ile dałbym, by zapomnieć. Mowa tutaj o latach 90. 2000, które powracają. No i to wydarzenie będzie w tę sobotę, czyli 20 czerwca w klubie pod Minogą. No i mamy tutaj dla was właśnie jedną podwójną wejściówkę na tę imprezę.
1: A żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a nasze pytanie konkursowe brzmi następująco.
0: Tak, jaka rasa psów waszych czworonogów jest dla was no, najbardziej ulubiona?
1: Dajcie nam znać.
0: I dlaczego? Tak, liczymy na wasze kreatywne odpowiedzi, a to wszystko właśnie z Światowym Dniem Dogoterapii.

Życie, które chciałbym mieć. Twą w środku noc zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz.

z powodem słów tęskniący, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą.

0: Na miuch mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem korek. Zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za maladryj we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, maladryj mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się wrócę, jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: słuch.
1: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
2: Masz pecha,
1: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ledry po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni.

0: Słuchajcie, w najbliższy weekend Poznań znów stanie się europejską stolicą fantastyki. Myślę, że to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, za które słynie Poznań. No i co? No i chcemy wam powiedzieć, co będzie nowego w tegorocznej edycji. A o tym powie nam więcej Piotr Derkacz, czyli prezes zarządu Stowarzyszenia Klubu Fantastyki Druga Era.
1: Mamy dodatkową scenę powietrza, która powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma.
2: Poza tym w tym roku wydarzenia wypełnią aż 15 pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich. No i w programie znalazło się aż 61 koncertów, wyobraźcie sobie. A o szczegółach, między innymi jakie gwiazdy będą obecne podczas tegorocznej edycji Pyrkonu, powie Iga Tomaszewska, czyli wicedyrektorka artystyczna festiwalu.
3: Pojawi się wiele gwiazd świata filmu i seriali, m.in. Giancarlo Esposito, Michel Gomez czy Anton Lesser. Będą też takie gwiazdy jak Andrew Wincott, zdobywca nagrody BAFTA, bardzo dobrze znany jako głos Rafaela w Baldur's Gate 3, znani literaci jak Maggie Stiefwater, komiksiarze, więc będzie tego naprawdę dużo.
0: Z tego, co jeszcze wiem, to będzie zaproszony w ogóle nasz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, także no, będzie
2: tak,
0: to śmietanka towarzyska. A jeszcze z takich bardzo istotnych tematów, które cieszę się, że w dzisiejszych czasach są poruszane, czyli to, że obecność uczestników z niepełnosprawnościami z roku na rok jest coraz większa i o tym nam właśnie powie znowu Anna Pawłowska-Zygorowicz, rzeczniczka dostępności festiwalu oraz organizatorka strefy naukowej Pyrkonu.
4: To muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że z roku na rok widzimy to przede wszystkim po liczbie zgłoszeń bezpłatnych akredytacji, których jest coraz więcej, ale też widzimy te osoby na terenie. Mamy osoby, które wchodzą z psami pracującymi, z psami asystującymi, które są też przybrane, też mają swój cosplay. Także widzimy, że te kasy pierwszeństwa cieszą się naprawdę zainteresowaniem i że sporo osób z nich skorzysta.
2: I warto też podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy odbędzie się konkurs Maskarada, ale także koncert zespołu Łydka Grubasa, które, o dziwo, to też jest warte tutaj podkreślenia, będą tłumaczone na polski język migowy. Więc ta inkluzywność naprawdę z roku na rok też staje się coraz bardziej obecna, coraz powszechniejsza. No a poza tym, słuchajcie, no, pełny program festiwalu, ale także bilety są dostępne na stronie www.pyrkon.pl. I tutaj was odsyłamy na stronę organizatorów. A poza tym, no zostańcie z nami, bo przed wami druga nasza nowość.

0: Słuchajcie, powoli ten czas nam umyka, naprawdę, więc 15 już w zasadzie 52 na naszych zegarach, to oznacza, że czas hurtowni no, powoli dobiega końca. Dzisiaj za konsoltą realizatorską była Weronika Ledychowska, natomiast po drugiej stronie przed mikrofonami
1: Nina Frąckowiak
0: i Kamil Gruszka. Bardzo wam dziękujemy za dziś, no ale poza tym jeszcze chcieliśmy tak pokrótce jeszcze coś powiedzieć.
1: Chciałam zakończyć takim ładnym cytatem Archibalda Josepha Cronina, że uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła.
0: O, i niech to przesłanie z wami zostanie na resztę dzisiejszego dnia. Ale poza tym, no może i każdy kolejny dzień dłużej. Jak myślisz, Nina?
1: Myślę, że tak.
0: Do końca tygodnia najlepiej. Trzymajcie się, cześć.

0: Wybiła godzina 15:57, a my zapraszamy Was na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Znamy nowych następców prezydenta Poznania. Zostanie u linii Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech. Pietrusik-Adamska przejęła już powiązki po Jędrzeju Solarskim, natomiast Derech schedę po Mariuszu Wiśniewskim obejmie od 1 lipca. Pierwsza z nowych zastępców pełniła wcześniej funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Bartosz Derech z kolei to wójt gminy Rokitnica od 2006 roku, który deklaruje ciężką pracę.
2: Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać się do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
1: Wybór Bartosza Derecha na stanowisko wzbudził sprzeciw wśród niektórych działaczy wielkopolskiej KO. Szef wielkopolskich struktur partii Jarosław Urbaniak wyraził zdziwienie takim obrotem spraw, a poseł i szef poznańskiej KO Bartosz Zawieja powiedział Radiu Poznań, że taka decyzja to przejaw braku chęci współpracy. Już jutro sesja Rady Miasta, na której będzie głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Jackowi Jaśkowiakowi. Wydaje się, że prezydent może być spokojny, bo pomimo początkowych wątpliwości radnych KO, wszystko wygląda na to, że udzielą poparcia prezydentowi. Szczątki króla Bolesława Chrobrego i królowej Polski Rychezy zostaną wyeksponowane w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Jest to związane z uroczystościami 1001 rocznicy śmierci pierwszego króla Polski. Szczątki będzie można zobaczyć od 9 do 17.30 w dniu 17 czerwca. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa, koncert i msza święta. Partnerami wydarzenia jest miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Uroczystości patronatem honorowym objął arcybiskup poznański.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Pyrkon już w tym tygodniu. Na niektórych poznańskich przystankach pojawiły się dodatkowe nazwy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest kosmos. Stąd nazwy przystanków inspirowane są nazwami planet i fantastycznych światów. W ramach promocji konwentu po Poznaniu kursuje już specjalny tramwaj. Na Placu Wolności stanęła nietypowa interaktywna kopuła, w której można zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98.6.
1: Letnia pływalnia Kasprowicza już otwarta. Do 21 czerwca będzie ona czynna od 12 do 20. Od 22 czerwca czas otwarcia zostanie wydłużony. Chętni pływacy będą już mogli skorzystać z pływalni od godziny 9. Ponadto zostaną wprowadzone godziny dla pływaków na 50-metrowym basenie.

0: scenie. Oprócz basenu sportowego na poznaniaków czeka niecka ze zjeżdżalnią, brodzik dla najmłodszych oraz boisko do siatkówki plażowej. Letnia pływalnia ma się jeszcze otworzyć na Chwiałce. Szacuje się, że nastąpi to pod koniec czerwca, choć dokładnej daty jeszcze nie znamy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Mamy dzisiaj 15 czerwca, właśnie wybija godzina 16, a na razie słuchacie Radio Afera.
1: Studencki patrol na 98,6.
2: Za realizację dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu odpowiedzialna jest Weronika Leduchowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga, a w repertuarze audycji czeka nas dzisiaj rozmowa. O godzinie 16.10 mamy przyjemność gościć na naszej antenie pana doktora Wojciecha Strzeleckiego z Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będzie to, jak działa muzykoterapia i komu może ona pomóc. Do tego będą nasze oczywiście mini audycje, czyli o 16.30 odrestaurowani i o godzinie 17.30 ekonomia szczęścia. Do tego oczywiście będzie dużo informacji akademickich, dużo dobrej muzyki i konkurs, który ogłosimy dla Was już za moment. A tymczasem na naszej antenie Daria Zawiołow z utworem Za krótki sen. Gościnnie Dawid Podsiadło.

0: Tak jak wspominałem, mamy dla Was konkurs, a oczywiście jak to bywa przy okazji konkursów, jest także nagroda. W dzisiejszym konkursie nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Tętno. Wydarzenie odbywa się 19 czerwca pod Minogą i aby wziąć udział w tym konkursie, wysyłamy SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, która brzmi następująco. Gdybyście mogli wziąć ze sobą na ten koncert jedną dowolną postać, może to być zarówno muzyk, aktor czy postać historyczna, kogo byście wybrali i dlaczego byłaby to właśnie ta osoba? Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Tak jak wcześniej wspominałem, w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć pana doktora Wojciecha Strzeleckiego z Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będzie to, jak muzykoterapia działa, jak pomaga, a przede wszystkim komu może pomóc. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek chciałbym zapytać, czym jest muzykoterapia, jak wygląda definicja tej dziedziny?
1: Definicji jest kilka, natomiast ta, która jest najbardziej obecnie przyjmowana jako taką, jako aktualna i obejmująca swoim zakresem jakby wszystkie obszary oddziaływania muzykoterapii, to jest definicja Światowej Federacji Muzykoterapii. Jeżeli mieli sobie ją tak w skrócie przytoczyć, no to jest to procesualne działanie terapeutyczne, które poprzez oddziaływanie na różne obszary, mam tu na myśli obszar społeczny, komunikacyjny, poznawczy, emocjonalny, a także i psychomotoryczny, poprawia jakość życia człowieka. No to tak powiedzmy w takim ujęciu nieco skróconym.
0: A przy jakich schorzeniach lub trudnościach muzykoterapia jest najczęściej wykorzystywana?
1: Najczęściej stosowana jest w dalszym ciągu w lecznictwie psychiatrycznym. Zresztą ona wyrosła z lecznictwa psychiatrycznego, natomiast to tutaj mam na myśli zastosowanie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, psychotycznymi. No, ale mimo wszystko najczęściej jednak, jeżeli mówimy o takiej ofercie terapeutycznej, realnym istnieniu oferty terapeutycznej, no to najczęściej stosowana jest w pracy z dziećmi. Natomiast w tej chwili już stopniowo, na szczęście, zaczyna być również i u nas też dostrzegana jako metoda, która może być również stosowana w obszarze pracy z osobami z różnego rodzaju trudnościami w zakresie funkcjonowania ruchowego. Tak. Także właściwie jest też cały dział muzykoterapii w onkologii. Także można powiedzieć, że ten zakres się poszerza, natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie najczęściej, no to istotnie w dalszym ciągu to lecznictwo psychiatryczne wiedzie prym w zakresie sięgania po muzykoterapię, może tak.
0: A jakie gatunki muzyczne są wykorzystywane przy tego typu terapii?
1: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ należałoby sobie zadać pytanie, które nie są. Właśnie to od samego początku działania muzykoterapii to dosięgano głównie w muzykę klasyczną, jako tą, która ma najszerszy, największy wachlarz różnorodności w zakresie różnych elementów dzieła muzycznego, ale tak naprawdę stosowane jest wszystko. Zresztą można również pracować muzykoterapeutycznie, nie sięgając za bardzo po gatunki muzyczne, dlatego że w niektórych podejściach muzykoterapeutycznych dominuje właściwie praca przy zastosowaniu technik muzykoterapii aktywnej, czyli jest to w tym momencie śpiew, gra na instrumentach i tak dalej, w dużym stopniu oparta o wspólną improwizację muzyczną z pacjentem, klientem.
0: To naprawdę niesamowite. A czy różne gatunki muzyczne mogą wywoływać różne efekty terapeutyczne?
1: Ja jestem bardzo daleki od tego, co nazywa się taką apteczką muzyczną, czyli że na taką dolegliwość posłuchajmy sobie tego, na taką dolegliwość posłuchajmy sobie tego, bo tak po prostu nie działa, tak po prostu nie jest. Dużą rolę odgrywają na przykład preferencje muzyczne, no bo część współczesnych badań pokazuje, że utwory, które są dla nas bliskie, wywołują pozytywne doświadczenia, pozytywne wspomnienia, osadzają w jakimś takim, w jakiejś bezpiecznej rzeczywistości, bardziej wpływają nam na przykład na parametry życiowe, jak wykazują badania, niż klasycznie dobrana tak zwana muzyka relaksacyjna. Więc tu jest to bardzo mocno indywidualne i trudno jest tutaj mówić w ogóle o takim podziale gatunkowym na różne rzeczy. Oczywiście istnieją pewne takie uniwersalne, można powiedzieć, prawidła. Jednym z nich jest na przykład to, że utwory relaksacyjne, tak stricte nazywane relaksacyjnymi, to mają pewne określone cechy, zupełnie odmienne od tych, które mają charakter aktywizujący, ale bardzo duży wpływ mają preferencje muzyczne, minione muzyczne doświadczenia, no i oczywiście cel terapeutyczny, no bo zupełnie czym innym jest sytuacja, jeżeli chcemy kogoś uspokoić, zupełnie czym innym jest, jeżeli chcemy kogoś zaktywizować do działania. Z różnego powodu, powiem, ta aktywizacja może być niezwykle przydatna.
0: A co dzieje się w naszym mózgu, kiedy słuchamy muzyki? Które obszary mózgu są wtedy najbardziej aktywne?
1: Odbiór muzyki to też jest jednoznaczna rzecz, dlatego że to zależy od tego, czy słuchamy muzyki, w jaki sposób ją odbieramy. Jest coś takiego jak odbiór muzyki referencjalny i absolutystyczny. I to można by powiedzieć, jeżeli mówimy o odbiorze absolutystycznym, no to jest to odbiór muzyki jako takiej. Czyli słuchamy przede wszystkim muzyki, na tym się skupiamy i główną rzeczywistością jest dla nas w tym momencie muzyka. Natomiast w odbiorze referencjalnym, no to odbieramy ją wielozmysłowo, czyli krótko mówiąc, uruchamiają się od razu obszary obrazowe, wizualizacje, uruchamiają się skojarzenia i tak dalej. Ale gdyby odpowiedzieć ogólnie, no to są pewne obszary, które można uznać, już tak wypominając te inne elementy, które się uruchamiają podczas słuchania muzyki, no to płat skroniowy, tutaj mówimy o tym, że taki pierwszy, że jest to pewnego rodzaju pierwszy przystanek podczas słuchania. Układ limbiczny, który w tym momencie odpowiadając za reakcje emocjonalne, jest odpowiedzialny za ten emocjonalny odbiór muzyki, czyli to, co się nazywa emocjonalnym wodzeniem muzycznym, tak? Czyli wzruszenie, poprawa nastroju, wywoływanie złości. No i właściwie można powiedzieć, że to głównie to. No jeszcze, jeżeli mówimy, że podczas słuchania muzyki, nawet jeżeli nie słuchamy jej w ruchu, to mózg i tak podświadomie wyczuwa rytm, a więc w tym momencie można mówić też o mózgu i o układzie ruchowym. Generalnie to jest też to znowu indywidualne, niemniej można powiedzieć, że jakieś obszary jednak w jakimś tam stopniu są w miarę uniwersalne. Zresztą to jest też tak, że my słuchając muzyki odbieramy ją różnie, w zależności od tego, czy bardziej słuchamy jej emocjami, czy bardziej słuchamy jej analitycznie, tak jak na przykład zawodowi muzycy, no to odruchowo nierzadko i czasami trzeba się tego oduczać paradoksalnie, zaczynają słuchać muzyki w zupełnie inny sposób, czyli słuchają jej w pełni analitycznie, czyli na przykład słuchają i mówią, o to wykonanie jednak nie jest najlepsze, bo można by to zagrać na przykład wolniej albo pogłębić tam interpretacyjnie.
0: Zastanawia mnie także, jak wygląda typowa sesja muzykoterapii.
1: Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo dużo nurtów i podejść, no to wygląda bardzo różnie, bo czasami to polega na tym, że się muzyki słucha, czasami polega to na tym, że się muzykę wykonuje. No ja pracując w gabinecie najczęściej głównie z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, bo to jest to, z nimi pracuję najczęściej, ale w ogóle z dziećmi z innego rodzaju trudnościami, bo to i mózgowe porażenie, różnorakie sprzężenia też, to najczęściej stosuje muzykoterapię aktywną i tutaj wprowadzamy takie elementy jak wspólna improwizacja, gra na instrumentach, podążanie za drugą osobą, kształtowanie uważności na drugą osobę. Także tutaj to jest głównie muzykoterapia aktywna. No dużo można w tym momencie osiągnąć, no bo można aktywizować na przykład te różnego rodzaju objętymi różnego rodzaju deficytami, obszary cielesne. Tak miałem chłopca, on akurat miał kilka diagnoz, więc miał sprzężenia, no ale on w związku ze stałym zaniedbaniem nie używał jednej kończyny zupełnie, a naśladując, wzorowując grę na instrumencie, stopniowo zaczął jej używać. Ale też jest śpiew samogłoskowy, który trochę poprawia czasami funkcję mowy i też mam kilka takich przypadków, no ale to oczywiście na dłuższą rozmowę. Niemniej w większości przypadków pracy z dziećmi głównie stosuje się, to zależy od podejścia, no ale powiedzmy, stosuje się strategie aktywne. Ja obserwuję u swoich pacjentów, klientów takie zmiany oddziaływania, pod wpływem oddziaływania, jak na przykład umiejętność, powiedzmy, u osób z spektrum autyzmu, większej uważności na drugą osobę, czyli podczas naszej wspólnej improwizacji, na przykład ludzie zaczynają, te dzieci, najczęściej dzieci zaczynają podążać za mną, jeżeli w zakresie tempa, głośności i tak dalej. i w ten sposób kształtuje się umiejętność wykonywania czynności równoczesnych, naprzemiennych, pewnej uważności na drugą osobę, co w przypadku osób z cechą autyzmu na przykład jest celem samym sobie w założeniu terapeutycznym.
0: Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.
0: Dziękuję również, a naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Olka, nie szkoda.

Ogłoszenia akademickie rozpoczynamy oczywiście od Politechniki Poznańskiej, czyli informacji, że rozpoczęła się rekrutacja na studia na Politechnice Poznańskiej. Na stronie internetowej znajdziecie oczywiście szczegółowy harmonogram tego przedsięwzięcia, znajdziecie także oczywiście przede wszystkim listę kierunków, na które możecie kandydować. Lista jest niesamowicie obszerna, więc myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Do tego znajdziecie oczywiście wszystkie inne niezbędne informacje, jak chociażby numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeśli tylko macie jakieś pytania. Do wzięcia udziału w rekrutacji oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy i zachęcamy do sprawdzenia wszystkich niezbędnych informacji na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

0: Na naszych zegarach godzina 16.30 właśnie wybiła, więc zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16.30.
2: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Odrestaurowanych. Po ostatnim odcinku, bardziej muzycznym, wracamy z powrotem na tematykę samochodowo-motoryzacyjną. Razem ze mną w studiu dzisiaj po raz kolejny jest...
3: Jakub Świątek, witam.
2: Jakubie, z tego co rozumiem, chciałeś opowiedzieć na temat rajdu charytatywnego.
3: Tak, jak już na pewno słyszeliście, uczestniczę często w różnych eventach charytatywnych, w rajdach, w zbiórkach i tak dalej. W tym roku, 27 czerwca, startuje 20. edycja rajdu z Łombol, czyli największego charytatywnego rajdu na świecie.
2: 27 czerwca to będzie praktycznie zaraz, jak
3: praktycznie
2: ten
3: zaraz, dokładnie tak, więc to jest wszystko na gorąco, nagrywamy to dosłownie chwilę przed. Samochód jest nadal rozebrany, ale w nas bije serce, które po prostu napędzi nas dalej i damy radę, bo ten rajd w tym roku jedzie do Maroka, czyli jedziemy na zupełnie inny kontynent, do Afryki, żeby zbierać pieniążki dla dzieci z domów dziecka z Polski oczywiście.
2: Rozumiem, że na rajd wybierasz się jednym z pojazdów, o których wspominałeś na swoich odcinkach od A do B.
3: Dokładnie tak, oczywiście jadę Polonezem, bo czym innym? Bo Polonez to jest najlepszy samochód na świecie, żeby było jasne. Tylko że stwierdziliśmy z kolegą, że to nie ma sensu, żeby jechać seryjnym Polonezem po raz kolejny, więc rzucimy mu 2.8 VR6 pod maskę.
2: Była opcja, wiecie. To będzie kolejny odcinek osobny.
3: Była moc. Był wybór. Albo klimatyzacja, albo więcej mocy. Nie, no jakby
2: odpowiedź jest oczywista. No. A powiedz mi, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawi z tego całego przedsięwzięcia. Ja na najdłuższej wycieczce, na jakiej byłem, to były 3000 kilometrów i to był samochód nowy, o który nie musiałem się martwić.
3: 10.
2: Jak w ogóle przygotować samochód do przejechania 10 tysięcy kilometrów i to w takich warunkach? Bo znam osobiście parę osób, które Polonezem się boją pojechać do sklepu na zakupy, a wy planujecie nim przejechać przez cały kontynent.
3: Znaczy wiesz co, my już wiele razy podejmowaliśmy takie wyzwanie i dla nas nie jest to czymś nowym, że nie wiemy, czy ten samochód dojedzie na start, a czy co dopiero na metę. Jakby zdajemy sobie sprawę, że wszystko może w tym aucie zawieść. Są 2 tygodnie przed startem rajdu, a my nadal nie mamy silnika w aucie, więc tak naprawdę możemy dojechać do połowy, zatrzymać się, no i co? No i życie, tak? My nie jedziemy tam, żeby się przede wszystkim dobrze bawić, my tam jedziemy, żeby przede wszystkim pomóc dzieciom. I najważniejsze w tym rajdzie jest zbiórka właśnie pieniędzy na leczenie, na wakacje dla tych dzieci z domów dziecka, żeby one miały po prostu godny start. I my jesteśmy świadomi takiego momentu, że dajmy na to, dojeżdżamy do Hiszpanii, ten samochód się psuje, do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie znaleźć części i my ten samochód po prostu tam zostawiamy i wracamy do Polski samolotem, tak? Albo wracamy do Polski z inną ekipą i za jakiś czas przyjeżdżamy na miejsce, gdzie zostawiliśmy ten samochód z częściami, które pomogą nam je naprawić. Oczywiście mamy wiele rzeczy, które pozwalają nam na naprawę tego auta w trasie i wiele też było takiej sytuacji, że coś szwankowało, ale z takich poważniejszych problemów wychodzimy właśnie w ten sposób.
2: Powiem ci, że to im dłużej o tym mówisz, tym bardziej to zaczyna trochę przypominać jeden z takich, wiesz, specjalnych odcinków Top Geara, gdzie oni wsiadali w 3 samochody zabrane z ulicy i przejeżdżali nimi przez pół kontynentu. I w sumie też mi się wydaje, że wypadałoby ten samochód po tym rajdzie w ten sposób upamiętnić, żeby on stał gdzieś widoczny i żeby można było się nim pochwalić, bo da radę czy nie, to będzie gigawyczyn.
3: Wiesz co, nie ukrywam, że nie wystawimy tego auta nigdzie, bo ten samochód ma jeździć dalej i pomagać. I uważam tak zupełnie szczerze, że jesteśmy lepsi od Top Geara, bo my nie reżyserujemy i jedziemy faktycznie z złomem na drugi koniec świata. Przepraszam tutaj Anglię, ale no sorry, Polonez to nie jest złom, to jest najlepszy samochód na świecie. Także zapraszam was wszystkich do wsparcia z Łombola, bo to jest niesamowita inicjatywa, to jest coś cudownego, jeśli chodzi właśnie o takie zjednoczenie się ludzi, by pomagać innym. I z tego miejsca chciałem właśnie wszystkich was zaprosić do naszego, na nasz profil na Instagramie, gdzie będziecie mogli śledzić naszą wyprawę.
2: Cel cudowny, inicjatywa cudowna, samochód ciekawy, osoba za samochód odpowiedzialna jeszcze ciekawsza, więc myślę, że jak najbardziej warto prześledzić trochę ten temat. Nam się niestety czas już powoli kończy, także Jakubie, dziękuję tobie bardzo za zapowieść tak w sumie dużego, tak ciekawego eventu, bo jest to coś, o którym całkiem sporo osób nie słyszała, więc warto o tym mówić. Pozostałem, dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
3: Również dziękuję tobie, Adamie, dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam was na jeszcze zlot samochodowy w Inowrocławiu, gdzie będziecie mogli poznać bliżej naszą historię.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
4: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.
7: Studencki Patrol na 98,6.

Przypominamy o trwającym aktualnie konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Tętno. Wydarzenie odbywa się 19 czerwca pod Minogą i aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli wziąć na to wydarzenie dowolną osobę, może to być zarówno postać ze świata muzyki, postać ze świata filmów, postać ze wszelakich innych źródeł historycznych chociażby. Kogo byście wybrali i dlaczego byłaby to właśnie ta osoba? Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Jeśli chodzi o ogłoszenia akademickie, pozostaniemy jeszcze na moment przy temacie rekrutacji na poznańskie uczelnie, ponieważ rekrutacja trwa także na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dotyczy ona kierunków takich jak na przykład sport, dietetyka, psychologia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, taniec w kulturze czy fizjoterapia. Oczywiście szczegółową listę kompletną znajdziecie na stronie uczelni. Tam znajdziecie także szczegółowe informacje na temat harmonogramu, procesu rekrutacyjnego i wszystkie inne niezbędne informacje. Do wzięcia udziału w rekrutacji bardzo serdecznie oczywiście zapraszamy i tak samo bardzo serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym będzie Martyna Baranowska z utworem Ptak.

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięły się planety i jak powstał Układ Słoneczny, Instytut Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki i Astronomii UM już 8 lipca udzieli odpowiedzi na właśnie to pytanie. O godzinie 19 odbywa się wykład otwarty pod tytułem Jak meteoryty i odległe światy pomagają zrozumieć powstanie Układu Słonecznego. Wykład zostanie wygłoszony przez panią dr Joannę Drążykowską. Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście jak zwykle na stronie Wydziału. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje. Do wzięcia udziału w wydarzeniu jak zwykle bardzo serdecznie zapraszamy.

Jeśli nie macie jeszcze planów na 18 czerwca, może zainteresować Was informacja, że w Centrum Kultury Zamek odbywa się kolejny wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Wykład, tytuł najbliższego wykładu to Wokół idealizacji. Wykład zostanie wygłoszony przez pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Brzechczyna z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 18, tak jak wcześniej wspomniałem, 18 czerwca. Charakter wydarzenia ma wstęp wolny, w związku z czym zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Szczegółowy opis wykładu, tematyki i wszystkie inne niezbędne szczegóły, jak zwykle, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do wzięcia udziału w wydarzeniu, jak zwykle, bardzo serdecznie zachęcamy i czas na kolejny utwór na naszej antenie, czyli Laocze, Kapitan Polska.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 czerwca, właśnie wybija godzina 16:57. W związku z tym bardzo serdecznie zachęcamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
2: Anna Grzyb, zapraszam. 15 powodów dla ograniczenia dostępności mediów społecznościowych wśród dzieci. Taki cel przyświeca organizatorom nowej kampanii społecznej. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest inicjatorem wydarzenia opartego na wynikach rzetelnych badań i wiedzy specjalistów pracujących na co dzień z niepełnoletnimi, którzy podkreślają coraz większy wpływ technologii na zdrowie psychiczne. Głównym celem akcji jest ustanowienie 15 roku życia jako minimalnej granicy wieku uprawniającej do korzystania z tych platform. Według ekspertów obecne rozwiązania są niewystarczające.
3: 13 rok życia to po pierwsze nie jest fikcja, bo de facto dużo młodsze dzieci korzystają z mediów społecznościowych, ale też to nie jest granica, która odpowiada jakimś możliwościom czy takim momentowi rozwojowemu dziecka.
2: Wyjaśnia Łukasz Wojtasiak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jak podaje, najpopularniejszą platformą wśród najmłodszych jest TikTok. Wpływ mediów społecznościowych jest ogromny.
4: To możemy powiedzieć tak, że to już nie chodzi tylko o to, że to jest właśnie takie trochę telefonu po szkole, prawda? Bo to właśnie tak nie wygląda, tylko rzeczywiście jeżeli to jest 5 godzin dziennie, no to rzeczywiście jest taka przestrzeń, która konkuruje z innymi aktywnościami, czyli konkuruje ze snem, bo często też wpływa na zaburzenia snu, ale też czasem właśnie na naukę, czasem na ruch, czasem na relacje.
2: Mówi dr Karolina Apelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Więcej na ten temat, a także o zjawisku przemocy rówieśniczej usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie współautorka raportu Rówieśnicy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Kopycka. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym, serwisie YouTube i na Facebooku. W związku z Pyrkonem, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od piątku do niedzieli, a także zaplanowanym na sobotę piknikiem na Fest na Cytadeli, nastąpią wzmocnienia komunikacji miejskiej. Tramwaje w rejonie imprez pojadą z większą częstotliwością, a w dniach od 19 do 21 czerwca, w godzinach od 8 do 23, autobusy na linii numer 195 będą kursowały co 15 minut. Dodatkowo wszystkie linie autobusowe nocne, z wyjątkiem linii numer 220 i 227 oraz linia T7, będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Uczestnicy Pyrkonu mogą dojechać i wrócić na festiwal na podstawie ważnego biletu na festiwal. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZTM.
5: Na antenę wchodzi kultura.
2: Poznań uczcił pamięć Bohdana Smolenia. Na skwerze jego imienia odbyły się koncerty Rokietnickiej Orkiestry Dętej i zespołów Młodzi w Rytmie Niepodległej oraz Uku Polalele. Dla dzieci wystawiono spektakl Dobry Żart, Tynfa Wart. Uroczystości uświetnił też występ kabaretowy Marcina Somolczyka i Lecha Farona. Ostatnim akcentem był koncert Dominika Czurza.
5: O sporcie na 98,6.
2: W najbliższą niedzielę o godzinie 10 odbędzie się coroczny bieg upamiętniający strajk generalny poznańskich robotników z czerwca 1956 roku. Rywalizacja odbywać się będzie na dwóch dystansach 5 i 10 kilometrów oraz w formie sztafety pamięci czerwca 1956 roku. Wystartuje także bieg dziecięcy. W pakietach startowych znajdzie się niecodzienny dodatek.
6: Anna Matuszek przygotowała broszurę, która w bardzo treściwy sposób opowiada historię Poznańskiego Czerwca. Myślę, że ta

0: broszura będzie stanowiła bardzo atrakcyjny element pakietów startowych, ponieważ każdy po powrocie do domu będzie mógł trochę więcej dowiedzieć się o tej niezwykłej części historii naszego miasta.
1: Informuje dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego czerwca 1956 roku Kinga Przyborowska. Nadal można się rejestrować na bieg, a formularze znajdziecie na stronie biegczerwca56.pl. Swoją obecność na wydarzeniu zapowiedział prezydent Polski Karol Nawrocki. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Właśnie wybiła godzina 17. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji.
4: Studencki Patrol.
3: Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. W repertuarze Studenckiego Patrolu czeka nas jeszcze dzisiaj mini audycja o godzinie 17.30. Ekonomia szczęścia. Do tego oczywiście informacje akademickie i dużo dobrej muzyki, a o dobrej muzyce oczywiście już za moment. Przypomnimy także oczywiście o konkursie, na którego odpowiedzi nadal czekamy. A tymczasem na naszej antenie Waluś Kraksa Kryzys utworem Na Noże.

0: W dalszym ciągu czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego patrolowego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Tętno. Wydarzenie odbywa się w piątek 19 czerwca w klubie pod Minogą i aby wziąć udział w tym konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Chciałbym zapytać, dowiedzieć się, gdybyście mogli wziąć jedną dowolną postać, zarówno fikcyjną, jak i literacką, jakąkolwiek z jakiegokolwiek świata, branży, przedsięwzięcia i kogo byście wybrali ze sobą na jako kompana na właśnie ten koncert. Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my team. Ofera!
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Studencki patrol na 98 i 6.

Jestem przekonany, że mamy wśród naszych słuchaczy uzdolnionych fotografów. Może akurat zainteresuje was informacja, że odbywa się konkurs, którego partnerem jest Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł tego konkursu to Tropem Leśnych Sadów – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny. Motywem przewodnim są drzewa, głównie chodzi tutaj o drzewa owocowe. Wszystkie szczegółowe wymagania na temat tego konkursu znajdziecie oczywiście w artykule. Takie najważniejsze to myślę, że można przesłać od 1 do 5 zdjęć zapisanych w formacie JPG, a termin nadsyłania prac trwa do 30 września bieżącego roku. W związku z tym jest jeszcze sporo czasu. Myślę, że każdy, kto planuje wziąć w tym udział, zdąży znaleźć chwilę na zrobienie paru ładnych zdjęć. Wszystkich oczywiście serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, a szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, dokładnie mówiąc, chodzi o Wydział Leśny i Technologii Drewna. A tymczasem na naszej antenie nowość, czyli Koji, Better Sorry Than Safe.

Politechnika Poznańska zaprasza na wykład otwarty. Wydarzenie pod tytułem Sól szkodzi czy pomaga? Wydarzenie ma miejsce 18 czerwca, czyli w czwartek o godzinie 16 w sali numer 123 Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Prelegentem wydarzenia będzie profesor Piotr Krawczyk, który wygłosi wykład właśnie na ten temat. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej, a także zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. A tymczasem na naszej antenie Maciek Bąk z utworem Kolejny rok upłynął.

Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a warto na pewno wspomnieć, ponieważ również trwa tam właśnie rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i wiele, wiele innych oczywiście. Między innymi, jeśli chodzi o studia stacjonarne pierwszego stopnia, rekrutacja obejmuje takie kierunki jak na przykład gospodarka turystyczna, czy także międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka, finanse, audyt i inwestycje i wiele, wiele więcej. Wszystkie osoby zainteresowane, zwłaszcza świeżo upieczonych maturzystów, zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, a przede wszystkim do wzięcia udziału w rekrutacji. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście jak zwykle na stronie internetowej uczelni. W związku z tym zachęcam Was do wzięcia udziału i do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

Już jutro, 16 czerwca w Welcome Center UAM odbywa się wydarzenie pod tytułem Porozmawiajmy o studiach. Będzie to idealna okazja, żeby porozmawiać o studiach. Wydarzenie skierowane jest właśnie dla absolwentów rekrutujących się na poznańskie uczelnie, dokładnie mówiąc oczywiście na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie wydarzenia będzie okazja, aby poznać ofertę edukacyjną uczelni, dowiedzieć się o jakich zasadach rekrutacji, poznać wszelakie projekty, inicjatywy i aktywności, które mają miejsce właśnie na UAM-ie. Oczywiście będzie wiele, wiele więcej. Wszystkie informacje znajdziecie jak zwykle w artykule na stronie internetowej. Do tego oczywiście na pewno warto wspomnieć, że na wydarzenie obowiązują zapisy. W artykule znajdziecie właśnie na samym końcu link do formularza zgłoszeniowego, który oczywiście należy wypełnić, jeśli chcecie wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Oczywiście zachęcamy jak zwykle bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Magiera z gościnnym udziałem Od co chodzi, Fisza i PZ.

0: Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co łączy pralkę i AI, dzisiejszy odcinek Ekonomii Szczęścia powinien rozwiać wasze wątpliwości. Godzina 17.30. Zapraszamy.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 270. Czyta Jacek Kaczmarski. Tyrania wygody. Jak przeszliśmy od pralki do AI i co z tego mamy? Zacznijmy od pytania. Kiedy ostatni raz na coś długo czekaliście? Na autobus? Na odpowiedź na wiadomość? Ulubiony serial? Dostawę zamówionego produktu? Jeszcze 30 lat temu większość naszego życia składała się z czekania. Czekaliśmy na list, na telefon, na wyniki badań, na książkę sprowadzoną do biblioteki. Czekaliśmy na film emitowany o konkretnej godzinie. Dziś, jeżeli strona internetowa ładuje się dłużej niż kilka sekund, jesteśmy zirytowani. Jeżeli kurier spóźni się o dzień, mamy poczucie, że coś poszło nie tak. Jeżeli chatbot nie odpowiada natychmiast, szukamy lepszego. To nie jest przypadek. Amerykański prawnik i badacz technologii Tim Wu nazwał to zjawisko tyranią wygody. Jego zdaniem wygoda jest jedną z najpotężniejszych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych sił kształtujących współczesny świat. Nie dlatego, że zmusza nas do określonych zachowań, ale dlatego, że sprawia, iż alternatywy stają się niewyobrażalne. Po wynalezieniu pralki ręczne pranie wydaje się absurdem. Po pojawieniu się streamingu oglądanie serialu raz na tydzień o wyznaczonej godzinie to jakaś fanaberia. Po przyzwyczajeniu się do Google, szukanie informacji w katalogu bibliotecznym zalatuje stęchlizną. Wygoda nie konkuruje z innymi rozwiązaniami. Ona je eliminuje. A kiedy coś staje się wystarczająco wygodne, przestaje być wyborem. Staje się standardem. Przyczyny naszej obsesji na punkcie wygody są w nas głęboko zakorzenione. Psychologia ewolucyjna wskazuje wprost. Nasze ciała i mózgi ewoluowały w świecie niedoboru, gdzie energia była cenna i trudna do zdobycia. W takich warunkach unikanie zbędnego wysiłku było strategią przetrwania. George Kingsley Zipf sformułował to jako zasadę najmniejszego wysiłku, principle of least effort, argumentując, że ludzie instynktownie wybierają ścieżki do celu obarczone najmniejszym nakładem energetycznym. Dziś w świecie obfitości zaprojektowanym pod nasze dyktando ten instynkt obraca się przeciwko nam. Jeff Robbins z Rutgers University zauważa, że czynienie życia odrobinę łatwiejszym nie jest problemem. Problemem jest suma tych ułatwień. Robbins przeprowadził badania w Penn Station w Nowym Jorku, obserwując pasażerów wybierających między tradycyjnymi i ruchomymi schodami. Mimo że korzystanie z wersji ruchomej często oznaczało czekanie w kolejce, stosunek osób wybierających łatwiejszą drogę do tych idących pieszo wynosił średnio 7,2:1. Ta automatyczna pogoń za brakiem wysiłku prowadzi do tego, co Robbins nazywa wewnętrznym globalnym ociepleniem, epidemii otyłości wynikającej z nadmiaru kalorii i braku ich spalania w codziennych, wygodnych czynnościach. Historycznie wygoda była utopijnym ideałem wyzwolenia człowieka z mozołu pracy fizycznej. Wynalezienie pralki, odkurzacza czy kuchenki mikrofalowej miało stworzyć przestrzeń dla nauki, hobby i samorealizacji. Jednak jak pisałem o tym w mojej książce Praca, opieka, płeć, nowoczesne udogodnienia domowe zamiast zredukować pracę stworzyły nowe standardy i wymagania. Współczesna gospodyni domowa może spędzać na pracach domowych tyle samo czasu, co jej babcia, ponieważ wygoda pozwala na mnożenie łatwych zadań, które w sumie wypełniają cały dzień. Co więcej, technologia, która redukuje wysiłek fizyczny, często wprowadza nowe formy obciążenia – technostres i napięcie poznawcze. Jesteśmy zmuszeni do ciągłej adaptacji, nauki obsługi nowych interfejsów i zarządzania cyfrową tożsamością, co staje się niewidzialną pracą. Wygoda, zamiast nas uwalniać, jest kosztem wejścia do społeczeństwa. Rezygnacja ze smartfona czy internetu jest dziś postrzegana jako ekscentryzm lub wręcz konserwatywny fanatyzm. Tyrania wygody najmocniej uderza w nasze zdolności intelektualne. Thomas Mann z Biblioteki Amerykańskiego Kongresu wskazuje na destrukcyjny wpływ wygody na badania naukowe. Zgodnie z jego obserwacjami, większość badaczy skłonna jest zadowolić się łatwo dostępnymi źródłami, nawet jeśli są one niskiej jakości, zamiast szukać rzetelnych informacji wymagających wysiłku. Zjawisko to nazywa się satisficing, ustalaniem umiarkowanych celów i zaprzestawaniem poszukiwań w momencie ich przybliżonego osiągnięcia. Coraz częściej zwraca się uwagę, że systemy informacyjne są projektowane tak, by oszczędzać ludziom wysiłek. W efekcie stajemy się coraz mniej świadomi własnej ignorancji. Przekonanie, że wszystko można znaleźć za pomocą kilku słów kluczowych, osłabia nasz mięsień cierpliwości i umiejętność krytycznego myślenia. Stajemy się clueless, co dosłownie oznacza, że nie mamy pojęcia o systemach, od których zależy nasze przetrwanie. Potrafimy kliknąć myszką, by zamówić produkt, ale nie mamy pojęcia o logistyce, technologii czy kosztach ludzkich stojących za tym procesem. W dobie platform cyfrowych, takich jak Netflix, Amazon czy Spotify, wygoda stała się nadrzędnym produktem. Badania sugerują, że użytkownicy subskrybują Netflixa nie ze względu na unikalne treści, lecz dla wygody przesyłania strumieniowego na żądanie. Logistyka i dystrybucja dominują nad samą wartością produktu. Platformy te sprzedają nam bezproblemowe doświadczenie, które eliminuje wszelkie tarcie, friction. Jednak życie bez tarcia niekoniecznie prowadzi do szczęścia. Analogowe doświadczenia, jak słuchanie płyt winylowych, wymagają wysiłku, fizycznego wstawania, czyszczenia płyty, szukania albumu w sklepie. Te niedogodności tworzą jednak rytuał i głębszą więź z muzyką, którą Spotify, oferując nieskończoność utworów za jednym kliknięciem, zmienia w farbę na ścianach, tło, którego niemal nie zauważamy. Tyrania wygody sprawia, że przestajemy być uczestnikami doświadczeń, a stajemy się jedynie ich konsumentami, poruszającymi się po wyznaczonych przez algorytmy ścieżkach. Myślenie o wygodzie prowadzi mnie do AI. Większość dyskusji o sztucznej inteligencji jest moim zdaniem jałowa, bo źle je zaczynamy. Pytamy, czy AI zastąpi ludzi, czy AI będzie inteligentniejsza od człowieka, czy AI odbierze nam pracę. To ciekawe pytania, ale być może ważniejsze jest inne. Co stanie się z nami, gdy AI stanie się najwygodniejszym sposobem myślenia? Bo proszę, zauważcie, że sztuczna inteligencja jest po prostu kolejnym etapem procesu, który trwa od ponad 100 lat. Najpierw uwalnialiśmy się od wysiłku fizycznego. Pralka przejęła pranie, odkurzacz sprzątanie, a samochód przynajmniej częściowo chodzenie. Potem zaczęliśmy uwalniać się od wysiłku organizacyjnego. GPS przejął planowanie trasy. Smartfon przejął pamiętanie numerów telefonów i organizację dnia. Wyszukiwarki przejęły część procesu szukania informacji. A dziś po raz pierwszy stworzyliśmy technologię, która może przejmować również część wysiłku intelektualnego. To właśnie dlatego AI jest czymś jakościowo nowym. Historia technologii pokazuje pewien powtarzający się paradoks. Każde nowe udogodnienie rozwiązuje jakiś problem, ale jednocześnie osłabia potrzebę ćwiczenia określonych umiejętności. Kalkulator zmniejsza potrzebę liczenia w pamięci. GPS zmniejsza potrzebę orientacji przestrzennej. Media społecznościowe zmniejszają potrzebę bezpośredniego kontaktu, a AI może zmniejszyć potrzebę myślenia, samodzielnego analizowania, argumentowania i rozwiązywania problemów. Nie dlatego, że ludzie są leniwi. Dlatego, że są racjonalni. Jeżeli istnieje łatwiejsza droga do celu, zwykle z niej korzystamy. To głęboko zakorzeniona cecha naszej psychiki. Psychologowie od dawna wiedzą, że człowiek preferuje rozwiązania wymagające najmniejszego wysiłku poznawczego. Przez tysiące lat była to zaleta. Dzisiaj może stać się pułapką. Bo problem z wygodą polega na tym, że bardzo rzadko zatrzymuje się w miejscu. Kiedyś luksusem była pralka. Potem samochód, internet, smartfon, dzisiaj sztuczna inteligencja. Każde kolejne udogodnienie szybko staje się nową normą. A gdy norma się zmienia, zmieniają się również nasze oczekiwania. Tim Wu zauważa, że współczesny człowiek coraz częściej traktuje wszelkie opóźnienia jak niedopuszczalną przeszkodę. Świat ma działać natychmiast, na żądanie, bez wysiłku. Problem polega na tym, że rozwój człowieka rzadko przebiega wygodnie. Nauka jest niewygodna. Pisanie książki jest niewygodne. Prowadzenie badań jest niewygodne. Budowanie związku jest niewygodne. Wychowywanie dzieci jest niewygodne. Większość rzeczy, które naprawdę nas rozwijają, wymaga cierpliwości. Czasami rodzi frustrację i wymaga wysiłku. Tymczasem logika współczesnych technologii jest dokładnie odwrotna. Mają eliminować frustrację, oczekiwanie, wysiłek. I właśnie dlatego sztuczna inteligencja stawia przed nami pytanie znacznie głębsze niż wszystkie techniczne dyskusje o algorytmach. Nie chodzi o to, czy AI będzie mądrzejsza od człowieka. Chodzi o to, czy człowiek będzie nadal ćwiczył własną inteligencję. Może, jeżeli będzie właściwie wykorzystywał sztuczną inteligencję, jeżeli to będzie slow AI. Bo istnieją dwa sposoby korzystania ze sztucznej inteligencji. Slow and fast. Coś na wzór slow i fast food. Możemy korzystać z niej w trybie fast AI. Szybko, wygodnie, bez wysiłku. Pojawia się problem, pytamy, pojawia się odpowiedź. Nie musimy niczego analizować, niczego sprawdzać, niczego kwestionować. Tyle, że podobnie jak fast food nie buduje dobrej kondycji fizycznej, tak fast AI nie buduje dobrej kondycji intelektualnej. Dostarcza rezultat, nie rozwija kompetencji. Wynik działania bez zrozumienia drogi dochodzenia do rozwiązania. Istnieje jednak drugi sposób korzystania ze sztucznej inteligencji. Nazwałbym go slow AI. Tutaj AI nie jest automatem do produkowania odpowiedzi. Jest partnerem do myślenia. Zadaje pytania. Pokazuje kontrargumenty. Pomaga dostrzec błędy w naszym rozumowaniu. Nie skraca drogi. Pomaga lepiej ją przejść. I właśnie dlatego nie sądzę, że przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI. To będzie zbyt powszechna umiejętność. Przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI w sposób, który wzmacnia ich własny wysiłek, wiedzę, doświadczenie. Do ludzi, którzy nie traktują sztucznej inteligencji jak intelektualnego fast foodu. Największym zagrożeniem nie jest to, że maszyny nauczą się myśleć. Największym zagrożeniem jest to, że w świecie pełnym natychmiastowych odpowiedzi ludzie odzwyczają się od zadawania pytań. Tyrania wygody jest groźna nie wtedy, gdy wszystko stanie się łatwe, ale wtedy, gdy uznamy, że wygodniej jest przestać myśleć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

Jeszcze niecałe 13 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Tętno. Wydarzenie odbywa się pod Minogą w piątek 19 czerwca i aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli wziąć jedną dowolną osobę ze sobą jako kompana na ten koncert, może to być zarówno postać z filmu, postać z książki, z muzyk, ktokolwiek, kogo byście wybrali. Na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18. Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem zapraszamy bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

Politechnika Poznańska zaprasza nas do udziału w wydarzeniu pod tytułem Doktorant wdrożeniowy. Nauka, która zmienia biznes. Konferencja właśnie pod takim tytułem odbywa się już 29 czerwca bieżącego roku od godziny 11 do godziny 14.30. Na pewno warto wspomnieć, że wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Link do zapisów znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Znajdziecie tam także szczegółowy opis wydarzenia i wszystkie inne niezbędne informacje. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy bardzo serdecznie i tak samo bardzo serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

0: Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny był Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18, a na ten moment mówimy na razie, do usłyszenia i cześć, jednocześnie zapraszając Was do wysłuchania serwisu informacyjnego.
1: Anna Grzyb, zapraszam. W Poznaniu powstała Onkobaza, czyli pierwsze kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich. Powstało ono dzięki Fundacji Dar Szpiku i jej prezesce Dorocie Raczkiewicz, która odpowiedziała o szczegółach inicjatywy.
2: Tutaj będą przyjmować psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, terapeuci rodzinni. Będzie dyżurował prawnik, będziemy mieć grupy wsparcia, warsztaty. To też miejsce, do którego zapraszamy, kiedy ktoś czeka na swoje leczenie, na chemię, na radioterapię. Można do nas przyjść, miejsce będzie czynne codziennie.
1: Mówiła Dorota Raczkiewicz, wsparcia potrzebują nie tylko chorzy onkologicznie.
2: System trochę nie przewiduje, czy nie opiekuje się rodzinami chorego, a kiedy pada diagnoza na konkretną osobę, to tak naprawdę ta diagnoza dotyczy całej rodziny, całej społeczności, całej grupy. Dlatego postanowiliśmy, że chcemy wesprzeć rodzinę, chcemy nauczyć, jak rozmawiać z chorym onkologicznie, jak go wspierać, jak być obok.
1: Onkobaza została otwarta w ubiegły czwartek i mieści się przy ulicy 27 grudnia. Inicjatywę współfinansowało miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na modernizację systemu PK. Główną zmianą będzie możliwość zapłaty za konkretną liczbę przejechanych przystanków zbliżeniowo przy pomocy karty płatniczej lub smartfona. Plastikowe karty PK nadal będą obowiązywać.
3: W całości system PK będzie niezależny od kart plastikowych, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych decyzji ani żadnych takich zakusów, żeby od tych kart odchodzić. Oczywiście my będziemy obserwować, patrzeć, jak klienci korzystają z tego systemu i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: Informuje rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzebiatowski. 70% funduszy na modernizację pochodzi z Unii Europejskiej. Pierwsze efekty unowocześnienia systemu zobaczymy w 2028 roku.
4: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od dziś obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy linii numer 320, 321, 323, 388, 394 oraz 396. Są one spowodowane zamknięciem pętli w Kicinie oraz korektą kolejową. Dodatkowo autobusy linii numer 227 jadące z Poznania będą kończyć oraz rozpoczynać swoje kursy w zmienionej lokalizacji. Autobusy wyjadą z tymczasowego przystanku początkowego, zlokalizowanego przy ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicami Wodną a Nowe Osiedle, a zakończą trasę na przystanku przy ulicy Poznańskiej za skrzyżowaniem z ulicą Wodną. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZTM.
4: A może na koncert?
1: Zaprasza Filharmonia Poznańska. W najbliższy czwartek o godzinie 20 na deskach Auli UAM wystąpi laureatka czwartej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z ubiegłego roku, a także studentka Poznańskiej Akademii Muzycznej Tianyao Liu. Pianistce towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją maestro Macieja Tomasiewicza. W programie usłyszymy koncert fortepianowy E-moll Fryderyka Chopina, za który artystka otrzymała nagrodę specjalną podczas konkursu chopinowskiego, a także muzykę filmową autorstwa Johna Williamsa, Wojciecha Kilara czy Ennio Morriconego. Więcej informacji na temat repertuaru i biletów znajdziecie na stronie Filharmonii. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.

0: Autopromocja.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Radio Afera. www.afera.com

0: Polska.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
4: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
5: Nie ma jak to poniedziałek, godzina 18, więc rozpoczynamy Sporting Club Afera. Za konsoletą Mateusz Las i goście, a przy mikrofonach Edwin Edziu Przybylak oraz Mikołaj Dilc. O czym dzisiaj porozmawiamy? Będą akademickie mistrzostwa Polski, będzie trochę siatkówki, no ogólnie żyjemy dzisiaj sportem. Mogę powiedzieć trochę niczym w Formule 1, Get in there, Lewis, so rozpoczynamy piosenką, więc lecimy.

0: No i wracamy The Heavy, How You Like Me Now. To była ta piosenka, którą usłyszeliście w swoich słuchawkach, głośnikach samochodowych. No i dotarł, jest z nami Lewis Hamilton. Cześć Mikołaj.
1: Cześć, w końcu się udało.
0: Tak jest, no i rozpoczynamy. Od czego tu rozpoczniemy? Zaczniemy może trochę historycznie. Słyszałem, że niektórzy w naszym aferowym studiu chcieli być kiedyś niczym Joanna Dark. No właśnie, o czym będziemy teraz rozmawiać?
1: Dokładnie, porozmawiamy sobie o Black Horns Cup, czyli międzynarodowym turnieju szermierki historycznej, który jest zresztą organizowany od 2018 roku i stanowi takie zwieńczenie cyklu turniejów dawnych europejskich sztuk walki, zaliczonych do polskiej ligi DESW, no czyli no właśnie tych sztuk walki. Czym w ogóle są te dawne europejskie sztuki walki?
0: Tak.
1: To dyscyplina skupiona na odtwarzaniu historycznych technik walki pojedynkowej praktykowanych przez stulecia na naszym kontynencie. Rekonstrukcji dokonuje się na podstawie zachowanych źródeł historycznych, traktatów szermierczych, podręczników fechtunku. No i jedną z form dawnych europejskich sztuk walki jest pełnokontaktowa sportowa walka na punkty z użyciem tępych replik broni białej oraz nowoczesnych ochraniaczy. Można powiedzieć, że ten turniej nie jest taki byle sobie, bo tak emancypował się, powiedzmy, ta dyscyplina sportu się emancypowała na tle sportu i jest to turniej cyklu międzynarodowego, o czym mówił Mieszko Broniarek, przewodniczący składu sędziowskiego turnieju oraz współorganizator Black Horns Cup.
2: W naszej organizacji 7. turniej i 5. w Kórniku. Jest międzynarodowy ranking najlepszych szermierzy. Nazywa się to Hima Ratings. Każdy z szermierzy w swojej kategorii ma punkty w liczonych w tymże rankingu turniejach.
0: No właśnie, a jeżeli jest to turniej przede wszystkim na skalę międzynarodową, no to chyba trzeba wspomnieć o jakichś nagrodach. O tym również mówi pan Mieszko Broniarek.
2: Każdy turniej ma swoje nagrody. Zresztą jest to jeden z atraktorów dobrych szermierzy. Nawet jeżeli dany szermierz jest w stanie sobie pozwolić na świetny sprzęt i tak chętnie przyjeżdża po nagrody dla swojego klubu chociażby. Najlepsi dostają broń i ochraniacze. Popularne są też vouchery, bo to jest nagroda, której nie musi sponsor wydawać natychmiast.
1: No i oczywiście obsada też musi być jakoś taka interesująca. No i o tym również Mieszko Broniarek.
2: Faworytem na pewno jest zawodnik o nazwisku Bogdan Donchenko. Mamy też ekipę z Finlandii, która zwykle radzi sobie wspaniale. W tej chwili bardzo trudno powiedzieć, kto będzie takim prawdziwym faworytem, dlatego że mamy sporo nowych szermierzy. Oni są rzeczywiście z topki.
0: No i właśnie jak ja to sobie tak myślę o tym, póki nie zobaczyłem jeszcze, jak ci panowie no przydzierają tak naprawdę ten strój, to widziałem takich potężnych panów w potężnych zbrojach i to takich stricte bardzo dawnych, średniowiecznych. No ale o ubiorze powiedział również pan współorganizator, pan Mieszko Broniarek.
2: Bardzo piękne, szerokie spodnie z bufami, lampasami, natomiast jest to bardziej funkcja dekoracyjna. Tutaj bardziej chodzi o skuteczną ochronę, o to, żeby całe ciało było zasłonięte. To jest stalowa broń, ona jest tępa, ale ona potrafi zrobić krzywdę. W związku z czym to, co szermierze mają na sobie, ma na celu ochronę ciała przed złamaniami, przed wstrząsem mózgu. I jeżeli wygląda historycznie, super. Jeżeli nie, trudno.
1: Zauważmy jednocześnie, że te szermiercze zmagania już miały miejsce, no bo odbywały się między 12 a 14 czerwca, no czyli w zeszły weekend oraz zeszły piątek. No i właśnie może jeszcze cofniemy się do tego, jak takie przygotowanie do zawodów wyglądało, no bo o tym również opowiedział Mieszko Broniarek.
2: Przygotowanie przypomina w zasadzie każdy sport. Osobę, która chce wygrać taki turniej, czeka sporo wyrzeczeń. Bardzo intensywne treningi, 5-6 razy w tygodniu i nie tylko właśnie z danej broni, również treningi siłowe, wytrzymałościowe, szybkościowe, no i oczywiście treningi z broni w kilku kategoriach. Najczęściej, jeżeli ktoś wygrywa dane zawody, jest dobry w operowaniu kilkoma rodzajami broni.
0: No ale my nie możemy zacząć sportingu. Zaczęliśmy w sumie sporting trochę inaczej, bo porozmawialiśmy o walkach mieczem, sztyletami i wszystkim innym, co jest, można powiedzieć, taką delikatną niszą, ale porozmawiamy sobie o AMPach, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, bo tam mierzyły się panie, jak i panowie.
1: Tak jest i to była dyscyplina piłki nożnej, więc troszkę odmiennie, ale tak w nawiązaniu do mundialu jest
0: ciekawe. Do czego? Do tej imprezy w Stanach Zjednoczonych?
1: Takiej nieznanej imprezy, takiej dziwnej.
0: Kompletnie. Coś obiło mi się uszy, ale nie oglądam niszowej piłki.
1: Powiem szczerze, jestem ciekaw, czy tam może jakiś szczupak nie padł podczas tych zawodów AMPów.
0: Szczupak?
1: No, musiałbym zobaczyć, czyli tak zwany gol, no tak na szczupaka, tak
0: na
1: się
0: szczupaka?
1: Skacze jak kłoda poziomo do piłki i się ją główką odbija.
0: A, to nie znam, nie znam.
1: Nie wiem, to taka terminologia. Natomiast już do rzeczy przejdźmy.
0: Tak.
1: No to jeśli chodzi o ten męski, męskie AMPy, no to wygrali którego zawodnicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy w spotkaniu o złoto pokonali Akademię Wychowania Fizycznego z Katowic 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed roku z Leszna, więc no gratulacje, bo
0: gratulacje,
1: to ładne,
0: gratulacje.
1: Natomiast brązowe medale zdobyli piłkarze AWF-u Warszawa, ale występowały też zespoły poznańskie.
0: Tak, no przede wszystkim AWF Warszawa niestety wygrał z Politechniką Poznańską, to był mecz o trzecie miejsce, no i tam AWF Warszawa, nie chcę powiedzieć, że się przejechał trochę po naszych chłopakach, ale no niestety 5-1, czyli można powiedzieć, że była ta ewidentnie różnica klas widoczna. Ja na pewno mogę powiedzieć, że chłopaki z Politechniki Poznańskiej zostawili serducho, no i można, nie, że było nie widać serca do walki, na pewno walczyli jak dzielne lwy, jak harty, można wręcz powiedzieć.
1: Na pewno tak.
0: Na pewno.
1: No bo to jednak pokazuje taki wynik jednego z meczów, 5-4 z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, to był mecz grupowy, więc no tam się musiało wiele dziać. No i grał Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania, on zajął trzecie miejsce w swojej grupie za AWF-em Katowice, AWF-em Warszawa i Akademią Nauk Stosowanych Nowy Sącz. Natomiast żeńskie zawody były również ciekawe pod kątem poznańskiego zespołu, no bo drugie miejsce
0: tak jest.
1: Zespołu UAM-u, więc to moja reprezentacja, można powiedzieć, bo wychodzę, uczę się
0: twoja?
1: Na UAM-ie.
0: Nasza reprezentacja,
1: znaczy, bo
0: hola, hola.
1: Tak, ale nie wiem, czy tutaj na uczelni się jakoś nie dzieli. Mam nadzieję, że nie chciałbym jakichś ustawek. Natomiast tak, przegrały one w finale zaledwie 1-0 w bardzo wyrównanym meczu z zespołem Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast no, grała też Politechnika.
0: Grała Politechnika i jak najbardziej, no ze względu na Politechnikę te zawody można powiedzieć, no nieco bardziej, mniej zadowolone na pewno, bo Politechnika Poznańska zajęła tutaj 23 miejsce bodajże, to jest chyba ex aequo z Politechniką Warszawską,
1: tak.
0: Więc na pewno niezadowolone dziewczyny z Politechniki Poznańskiej, ale pstryczek w nos, bo miejsce tak naprawdę zapisane jest przed Politechniką Warszawską, więc co by nie mówić, jesteśmy przed Warszawą.
1: Tak, to się liczy ostatecznie, wiadomo, to zawsze problemy. Stosunki międzykrajowe z naszymi warszawiakami są cudowne. No i jeszcze rywalizował AWF Poznański, on był drugi w swojej grupie i w fazie pucharowej zaszedł aż do meczu o piąte miejsce, które udało mu się wygrać po wygranej 1-0, ale w rzutach karnych w podstawowym czasie 1-1. No a Politechnika, tak jak mówisz, 23 miejsce, co oznacza, że zakończyli oni swoje zmagania dopiero na ostatnim miejscu w grupie i na tym postawimy chyba kropkę w kwestii ampów. Tymczasem zostańcie z nami, bo za chwilę trochę opowiemy o plaży wolności.

0: Wielkie święto siatkówki plażowej w Poznaniu. W miniony weekend nad Rusałką odbyła się kolejna już edycja turnieju siatkówki plażowej Plaża Wolności. Od piątku do niedzieli mogliśmy oglądać rywalizację zarówno w kategorii męskiej, jak i damskiej. Turniej ten od lat cieszy się ogromną popularnością zawodników z całej Polski. Nie tylko ze względu na status turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski.
1: No właśnie, no jak co roku, no 7 par oraz jedna z dziką kartą przez wzgląd na ilość punktów rankingowych od razu rozstawione zostały w turnieju głównym. O pozostałe 8 miejsc w każdej z kategorii zawodnicy i zawodniczki musieli walczyć w piątkowych kwalifikacjach. Frekwencja była, no można powiedzieć, rekordowa. Chęć udziału zgłosiło 106 par, a ostatecznie do rywalizacji stanęło aż 89, więc no frekwencja była top, można wręcz powiedzieć. Mecze rozgrywane były od rana do wieczora na 6 boiskach, więc coś dla fanów siatkówki plażowej, no było na czym zawiesić oko. Finalnie najlepsi w kwalifikacjach okazali się Marek Subocz i Michał Witkoś oraz Julia Czuryło i Wiktoria Leśniewicz. Turniej eliminacyjny był no bardzo wymagający. Zawodnicy, którzy wywalczyli awans w kwalifikacjach, przed sobotnim turniejem głównym mieli o 3 mecze no więcej w nogach niż pary już rozstawione. Tomasz Jaroszczak, dobrze znany w Poznaniu, utytułowany siatkarz plażowy oraz założyciel Beach Volleyball Academy, w tegorocznym turnieju wraz ze swoim partnerem Mateuszem Florczykiem rozstawieni byli z numerem 6.
2: Frekwencja niesamowita, 70 par w turnieju, chyba największa eliminacja, jakie ja pamiętam w ogóle w historii polskiego beach volleya. Pewno dla chłopaków, którzy grali w eliminacjach, czy dla dziewczyn, to jest trochę trudniejsze, bo większość z nich ma już 3 mecze w nogach, więc na pewno jest to jakiś handicap dla drużyn z turnieju głównego. Taki jest system, taki jest sport.
0: Zwycięzca kwalifikacji Marek Subocz mówił jednak, że pomimo udziału w eliminacjach do sobotniego turnieju głównego wraz z partnerem podchodzili w bardzo dobrej kondycji.
3: Kwalifikacje to zawsze jest coś, co próbuje utrudnić grę w turnieju głównym, natomiast udało nam się na szczęście wygrać swoje mecze pewnie i dobrze grać. Nie zabrało nam to zbyt wiele sił.
1: No właśnie, jeżeli mówimy już o turnieju głównym w sobotę, to ponad 10 godzin siatkówki plażowej na najwyższym poziomie. No i do samego końca dnia ciężko było ocenić, kto tak naprawdę dostanie się do fazy pucharowej. Oglądaliśmy wiele naprawdę zaciętych pojedynków, no i czekało na nas kilka niespodzianek. Między innymi brak awansu do ćwierćfinału miejscowej pary, czyli Jaroszczak-Florczyk, czy też przegrany 0-2 mecz pary poznanianek Weroniki Antczak i Justyny Czupurniak z parą Lewandowska i Turkot. To potknięcie nie przeszkodziło dziewczynom w awansie do fazy pucharowej.
4: Gramy u siebie, więc zawsze te turnieje u siebie są dla nas szczególnie ważne, ponieważ są tutaj nasi kibice. Dlatego no, na pewno nasze nastawienie jest na jak najwyższe cele. Przyjechałyśmy tutaj, żeby dostać się do czwórki i walczyć o medale.
0: I tu mówiła zawodniczka Weronika Antczak, a z kolei partnerka, tak jak mówiłeś, Justyna Czupryniak, doceniła organizację turnieju.
5: Bardzo dobry poziom, bardzo wysoki. Mamy tutaj jako zawodnicy dostęp do dodatków takich jak jakieś energetyczne posiłki. Mamy dużą trybunę, gdzie mogą nas wspierać nasi kibice. Niczego nam nie brakuje.
1: No właśnie, i przechodzimy teraz do fazy pucharowej, gdzie awansowali Igor Ciemachowski i Kacper Taudul. Marek Subocz i Michał Witkoś, to jest para poznańska. Michał Korycki, Miłosz Kruk oraz Tomasz Warych i Wiktor Musiał, którzy zmierzyli się w ćwierćfinałach, natomiast bezpośrednio udział w półfinałach wywalczyli Tomasz Maziarek i Piotr Filipowicz oraz Mateusz Podbrączcki i Adam Lorenz. I to znowu para poznańska u kobiet. Dzięki zwycięzcom półfinały zafundowały sobie Patrycja Jundziel i Julia Jaroszczak oraz Paulina Szymańska i Paulina Bałdyga. A w 1/4 zmierzyły się Izabela Zaciekiewicz i Martyna Kłoda, Teresa Pulchowa i Michaela Kubickowa. Magdalena Sad i Małgorzata Wilk oraz Weronika Antczak i Justyna Czupurniak, czyli kolejna para poznańska.
0: A dzień trzeci. Bardzo. A gdzie te dzieci? Gdzieś kojarzysz ten baner wielki.
1: Dzień trzeci.
0: Cudowne. Dzień trzeci, ten finałowy, no to wisienka na torcie tego tegorocznego turnieju. Rywalizację panie rozpoczęły od dwóch pojedynków ćwierćfinałowych, gdzie w pierwszym z nich para z Czech, Plucharowa-Kubickowa, pokonała 2-1 po zaciętym meczu Zackiewicz i Kłodę. Drugi ćwierćfinał, tym razem z udziałem poznianek, Antczak i Czupryniak. Zakończył się niestety zwycięstwem przeciwniczek Saad i Vuk, czy jak to się wymawia, z całym szacunkiem, ale
1: dzieci?
0: Jest to, nie ma tutaj żadnej samogłoski, to jest ciężkie. W każdym razie wynik w tym wyniku, w tym meczu było 2-0. Reprezentantki Poznań Beach Volley Group zakończyły więc turniej na 5. miejscu, powtarzając świetny wynik zeszłego roku. W półfinale czekała już kolejna poznańska para, Patrycja Jądził i Julia Jaroszcza, które również musiały uznać wyższość rywalek z Czech, tutaj Pulcharowej i Kubickowej, 0-2. Z kolei w drugim półfinale zwyciężyły Paulina Szymańska i Paulina Bałdyga. One pokonały parę Saad i Wilk, 2-0. I z kolei w meczu o trzecie miejsce już bez przeszkód triumfowały Patrycja Jądził oraz Julia Jaroszczak. One pokonały tą parę Saad Wilk 2-0. I finał kobiet, tego turnieju kobiet okazał się o wiele bardziej wyrównanym pojedynkiem niż ten o trzecie miejsce. No bo ostatecznie po bardzo wyrównanym meczu po tie-breaku na przewagi 19-17 cały turniej w kategorii damskiej wygrały Tereza Pulcharowa i Michaela Kubickowa z Czech, które otrzymały dziką kartę do udziału w turnieju głównym. Z kolei srebrem zadowoliły się Paulina Bałdyga oraz Paulina Szymańska, które aby zagrać w finałach, musiały przejść takie długie piątkowe kwalifikacje.
1: No niczym w Formule 1, na fazie pucharowej mężczyzn mogliśmy oglądać więcej pojedynków, no trzysetowych, bo w pierwszym półfinale para Igor Ciechamowski i Kacper Tadul pokonała 2-1 triumfatorów piątkowych kwalifikacji, czyli Marka Subocza i Michała Witkosa. W drugim zaś ćwierćfinale Michał Korycki i Miłosz Kruk ulegli niespodziewanie 0-2 Tomaszowi Wachrowi i Wiktorowi Musiałowi. Półfinały to znowu dwa bardzo zacięte mecze, oba zakończone tiebreakami. Ostatecznie w pierwszym z nich Tomasz Mazirek oraz Piotr Filipowicz ulegli 1-2 parze Ciechamowski i Tadul, a w drugim Mateusz Podbrączkowski oraz Adam Lorenz wygrali 2-1 z parą Warych i Musiał. Brązowy medal zdobił Piotr Mazirek i Tomasz Filipowicz, który pokonali w dwóch setach parę Tomasz Warych oraz Wiktor Musiał, dla których top 4 to i tak wielki sukces, ponieważ niespodziewanie w ćwierćfinale pokonali oni faworytów do zwycięstwa. To zasłużony medal, walczyli w trzysetowym boju Igor Ciechamowski i Kacper Radul, pokonując 2-1 reprezentantów Poznań Beach Volley Group, Mateusz Podbrączkowskiego oraz Adama Lorenza. Warto dodać, że zwycięska para gra ze sobą dopiero pierwszy turniej, więc tego grania na turniejach tutaj poznańskich, czy chociażby tutaj lokalnych, no nie było, więc tym bardziej chyba cieszy to zwycięstwo.
0: Zdecydowanie, no bo to lokalne zwycięstwa zawsze cieszą. I to tyle w temacie Plaży Wolności. Umówiliśmy zwycięzców, całe podium. No i teraz zostawiamy Was troszkę z muzyką. Tymczasem no niedługo wrócimy z kolejną porcją sportowych wrażeń.

0: No i wracamy, ale dostaliśmy pytanie od jednego z naszych słuchaczy, dlaczego tyle o tej Formule 1 tutaj wspominamy. No bo to nie tylko, że królewski sport, ale Sir Lewis Hamilton doczekał się swojej pierwszej wygranej w Ferrari, więc ja jako osobiście fan, no nie mogę o tym nie wspominać, bo żyłem tym weekendem. George, pamiętaj, kim jesteś, więc przenosimy się na poznańskie podwórko.
1: Tak, a tam złe wiadomości, właściwie można powiedzieć, że w tym naszym okienku, a może witrażu nasz, ten świat sportu, patrzymy na ten hokej na trawie z pogrzebowym, bardzo dosadnie to powiedziałem, ale spojrzeniem, no bo 72 lata tradycji przerwane, w finale hokej Superligi nie będzie żadnej poznańskiej drużyny. I zaczniemy sobie od pary półfinałowej WKS Grunwald Poznań z Pomarzanielem Toruń, który Grunwald przegrał w 2 meczu właśnie z zespołem z Torunia. No i ten pierwszy mecz przegrany 2-3, to sobotnie starcie, które jeszcze no właśnie nie rozstrzygało o końcu rywalizacji, natomiast stawiało Grunwald w trudnej sytuacji. Według Szymona Hutka, czyli grającego trenera Grunwaldu, Torunianie, Pomorzanin, no i Torunianie, co za tym idzie, wygrali dzięki krótkim rogom.
2: Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, druga mieliśmy sytuację na 3, no niestety nie strzelamy, Pomorzanin powtórzę kolejny raz, krótkie rogi wygrywają mecze, my mieliśmy dzisiaj mnóstwo, nie strzeliliśmy żadnego, w tym przyczyna porażki, bo naprawdę mieliśmy sytuację, mogliśmy strzelić, nie udało się.
0: No właśnie i czasami jest coś po prostu, czuć się na boisku, że coś po prostu szwankuje, no i tak powiedział Damian Jarzębowski, czyli zawodnik Grunwaldu Poznań, o tym, co tak najbardziej szwankowało w grze jego drużyny.
3: Stałe fragmenty gry, kurczę, mieliśmy dzisiaj myślę z 14-15 krótkich rogów, no i niestety nie strzelamy żadnej bramki, no niestety musimy się odpychać z tych stałych fragmentów gry, bo inaczej nie wygrasz meczu.
1: Pierwsza odsłona tej półfinałowej rywalizacji, która odbyła się w Poznaniu, no to zaczęło się od tego, że Grunwald doskonale miał tutaj to pod kontrolą, bo do przerwy podobieczni trenera Hutka prowadzili 2-0 po trafieniach Aleksandra Boiko oraz Michała Lange. Trzecia i czwarta kwarta to już inny obraz gry, no bo Torunianie coraz częściej gościli pod bramką gospodarzy, a ci z kolei ograniczali się głównie do kontrataków. Jeden z nich mógł zakończyć się podwyższeniem wyniku, ale Boiko trafił poprzeczkę bramki zamiast w światło bramki Pomorzanina. Z kolei, o czym mówił Damian Jarzębowski, czyli no, drugi zawodników Grunwaldu, zespół na drugą połowę zmienił ustawienie, no i skutkowało to traceniem bramek.
3: No niedosyt, no co mogę więcej powiedzieć, prowadziliśmy 2-0, mieliśmy mecz pod kontrolą, graliśmy bardzo dobrze pierwszą połowę, na drugą połowę trochę zmieniliśmy ustawienie i gdzieś tam zaczęliśmy tracić te bramki.
0: No właśnie, bo zamiast 3-0 zrobiło się tak naprawdę 2-3 i to Pomorzanin mozolnie dążył do odrabiania strat, a pomogła im w tym doskonała skuteczność z krótkich rogów, o których tutaj cały czas wspominamy, jak i to zawodnicy Grunwaldu, których oni tak naprawdę nie wykorzystywali. Zobaczmy, co tutaj powiedział Szymon Hutek o tym, no jak to się stało, że Grunwald wypuścił z rąk no dwubramkowe prowadzenie.
2: Te mecze tak wyglądają, tu nikt nie odpuści, każdy będzie się biło o zwycięstwo do ostatniej minuty. Wykorzystali swoje sytuacje, strzelili, wygrali 3-2, gratulacje dla nich. Jedziemy jutro, możemy odwrócimy losy tam.
1: Z kolei rewanżowe starcie dostarczyło jeszcze więcej emocji, no i więcej goli. Na prowadzenie wszedł Pomorzanin i to już w pierwszej minucie meczu, jednak 4 minuty później Grunwald zdołał wyrównać i 10 minut później Pomorzanin znów był na prowadzeniu i tak to się odbijało, dlatego to się śmieje, bo to taki ping-pong jest. No i tym razem Grunwald potrzebował zaledwie kilku minut potem, żeby wyrównać i zrobił to w 20 minucie Paweł Bratkowski, no a kolejne kwarty już nie układały się po myśli wojskowych. W 36 minucie Pomorzanin znów był na prowadzeniu, a w 44 minucie podwyższył je na 4-2. No właśnie Pomorzanin i to sprawiło, że zespół był w trudnej sytuacji. Potem Grunwald jeszcze zmniejszył stratę w 53 minucie za sprawą Mateusza Sikorskiego, ale 2 minuty później Torunianie znów odskoczyli na 2 trafienia. No i wynik meczu na 5-4 w 57 minucie ustalił Michał Lange z Grunwaldu. Było to już trafienie na otarcie łez, takie honorowe. No i to był pierwszy zakończony półfinał, mecze półfinałowe. No półfinał, który się zakończył źle, a drugi?
0: No właśnie, bo tutaj przechodzimy do spotkania Warty Poznań z Siemianowiczanką i powiemy sobie teraz o pierwszym spotkaniu, które zostało rozegrane w sobotę 13 czerwca. To spotkanie 2-2. No i tu tak naprawdę można powiedzieć, że ten mecz stał tak naprawdę otworem, bo 2-2, obie drużyny miały sytuację, obie potrafiły to wykorzystać, no i tak naprawdę ten pierwszy mały finał był do rozegrania w niedzielę. No i przechodząc tam, no tam niestety warciarze, nie chcę powiedzieć, że nie dowieźli, no ale na pewno czegoś warciarzom zabrakło. Tam niestety Warta Poznań przegrała 1-3 z HKS Siemianowiczanką, gdzie zaczynałem, pamiętam jak zaczynałem swoją tutaj działalność w redakcji sportowej, Siemianowiczanka zaliczyła spadek do ligi niżej, no a po 2-3 latach wraca tutaj do Superligi, no i ma szansę zdobyć tutaj no najwyższy, najbardziej znakomity kruszec, czyli złoto.
1: To, co zadecydowało, to skuteczność zespołu Warty Poznań. No i to bardzo duża niespodzianka, no bo przecież Zieloni rozkręcali się w tej rundzie zasadniczej, rundy wiosennej. No ale cóż, taki jest sport. Tymczasem Siemianowiczanka pisze historię, bo po 56 latach awansowała do finału Mistrzostw Polski. Poza tym jest Beniaminkiem, więc jeśli się nie mylę, tak mi się wydaje. Także bardzo, bardzo dobre wyniki. Na koniec, mecze o trzecie miejsce oraz finały odbędą się w dniach 27-28 czerwca. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o barażach do Superligi, czyli no drużyna 7 miejsca Stela Gniezno, która walczyła o utrzymanie, i UKS SP5 Sfarek, który walczył o awans, Sfarek Swarzędz, więc powiedzmy dwie poznańskie drużyny. No i Stela Gniezno się utrzymała, więc dalej będzie rywalizować. Natomiast no to nie byłaby duża strata, no bo zespół ze Swarzędza też swojski, więc Wielkopolska dalej miała dużą obstawę.
0: Tak, no zdecydowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mówimy tutaj o hokeju na trawie, o hokeju Superlidze, to wydaje mi się, że bardzo długo mówiliśmy tylko i wyłącznie o poznańskich ekipach. Pocztowiec chciałem powiedzieć. Politechnika Poznańska, właśnie Warta Poznań, AWF, no są to ekipy, które tak naprawdę, Grunwald, są to ekipy, które zawsze się meldowały. Jest to trochę dziwne, że w finale nie zobaczymy żadnej. No wiadomo, któraś z nich, Warta czy tutaj Grunwald, zdobędzie, będzie grała o ten medal numer 3, o ten brązowy medal, lecz no dziwnie się teraz czuję, jak w tej redakcji sportowej od tych 3 lat działam, to bardzo dziwnie się czuję, nie zapowiadając finału z udziałem poznańskiej ekipy.
1: Tak, no cóż, no teraz tylko pozostaje się cieszyć tym brązem. No to jest duży fenomen, no bo jednak ten Poznań stoi hokejem na trawie, no ale muszą być takie sezony specyficzne, to się zdarza. Ten sezon rozgrywek w ogóle w różnych dyscyplinach sportu był dziwny, więc ten również w hokeju na trawie się w to wpisuje. Tutaj kończymy, no i zapraszamy Was znowu na dawkę muzyki, a zaraz po tym Poznań Open oraz finał rugby 15.

0: No i weekend nie był, że tak powiem, w odpowiednią pogodę ubrany, bo deszczowa niedziela w parku tenisowym Olimpia sprawiła, że nie udało się rozegrać wszystkich meczów pierwszej rundy eliminacyjnej do turnieju głównego Poznań Open. Wiele radości polskim kibicom przyniósł więc występ Karola Filara. Niestety pozostali biało-czerwoni walczyli o swój turniej w poniedziałek. Tutaj debiut jak marzenie, można tak powiedzieć, tak w skrócie można opisać. Niedzielny występ Karola Filara, 27-latek, pierwszy raz w swojej karierze przyjechał do parku tenisowego Olimpia i rzeszowianin to aktualny mistrz Polski, który w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju głównego skrzyżował rakiety z rozstawionym z numerem trzecim Jonasem Freudkiem. No i oficjalnie spotkanie trwało nieco ponad półtorej godziny, ale czas jego trwania no tak naprawdę było wiele dłuższy ze względu na opady deszczu. Jednak tutaj Karolowi udało się zwyciężyć, no i zameldować się w głównym turnieju. Pierwszy set grał mu się dobrze, o tym mówił 27-latek, no i zameldował się w głównym turnieju. My przechodzimy do poniedziałku, bo tam Alan Ważny jako jedyny Polak przebrnął eliminację tutaj do Poznań Open. Tu już mówimy o meczach, które zostały przeniesione z niedzieli na poniedziałek. Była dzisiaj lepsza zdecydowanie pogoda. No i w meczu decydującym o awansie rzeszowianin pokonał Karola Filara. Po raz drugi w karierze zagra w turnieju głównym poznańskiego Challengera.
1: Tak jest, więc no tutaj szansa na jakiś tytuł oczywiście, że jest.
0: Tak jest.
1: Bardzo przyjemny wynik, więc no, było też parę meczów zawieszonych, to taki problem z tą pogodą dzisiejszą.
0: Tak jest.
1: Lubi sobie popadać. Natomiast myślę, że w kwestii tenisa zostawimy ten temat, bo tutaj będzie jeszcze pełno grania i o tym
0: tak
1: będziemy
0: jest.
1: Oczywiście informować na naszej antenie. Tymczasem duży sukces poznańskiego rugby. Może nie tak duży jak zwycięstwo w Lidze Siódemek, tak, że jednak w Lidze Piętnastek też no, srebrny medal jest dużym sukcesem.
0: No oczywiście, że tak.
1: Poznania rugby. Rugby. Ja muszę to sobie wbić do głowy, że
0: mówimy po polsku rugby.
1: Tak jest. Zdobyła ten srebrny medal w meczu ze Spartą Jarocin. No i to Spartanie ostatecznie się cieszyli z tego końcowego zwycięstwa. Trzeba przyznać, że warunki do gry nie były zbyt dobre, bo i te opady no, weekendowe, które doskonale znamy z poznańskich warunków, też padało w Jarocinie i murawa nie była w najlepszym stanie. Natomiast to nie przeszkodziło zespołowi poznaniaków w przejęciu inicjatywy, bo w pewnym momencie było już 12-0 dla nich. A dopiero w 20 minucie zespół z Jarocina zapunktował po raz pierwszy. To była zasługa Luki Miszwi Wadzego, gruzińskie nazwiska.
0: Tak jest.
1: Wtedy było 5-12. Natomiast po akcji Patryka Popka znów było 17-15 dla zespołu z Poznania. I takim wynikiem zakończyła się ta pierwsza część meczu. Potem rugbyści Sparty w drugą połowę weszli z przytupem. Kolejne punkty Luki Miszwi Wadzego, potem Korne Pienar również zapunktował i zrobiło się 12-17. No a w 51 minucie urwać udało się Błażejowi Kalinkowskiemu, no i na tablicy wyników widniał remis 17-17. Chwila nieuwagi, no i znowu Jarocin zapunktował, zespół z Jarocina zapunktował i było 24-17, a wkrótce aż 29-17. No i po stronie muszkieterów pojawiała się coraz większa frustracja. No i im bliżej końca, tym więcej emocji, bo ostatnie 20 minut gry to próby odrobienia strat przez poznaniaków. No i około 70 minuty właśnie na te 20 minut do końca pojawiła się taka trudna sytuacja, w której Poznania była bliska stracenia kolejnych punktów, natomiast obrona stanęła na wysokości zadania, a potem taki run nastąpił punktowy, bo po podwyższeniu Machlika juniora było już tylko 29-24 dla Sparty. Także pomimo tych prób jednak Poznaniakom po prostu nie starczyło czasu, choć bardzo się starali, co było widać właśnie po tym, że ten wynik nie był aż tak bardzo dla poznaniaków niekorzystny różnicą punktową, no ale ostatecznie no, to Poznania musi cieszyć się wicemistrzostwem pierwszej ligi, ale jednocześnie obroną tytułu mistrza Polski w rugbach siódemek, o czym mówiłem na początku, no i osiągnięciem Dominika Machlika juniora, bo on został najskuteczniejszym graczem całych rozgrywek. No i
0: no tak,
1: to tyle.
0: Tak, tak dokładnie było. Słuchajcie, my się mówimy o tej pogodzie, no i właśnie leje za naszymi oknami, więc może przeniesiemy się w trochę słoneczniejsze klimaty, a my przeniesiemy się trochę w świat muzyki.

0: No i nie ma jak to deszczowa pogoda, więc przenieśmy się teraz tam, gdzie woda jest, powiedzmy, integralną częścią tego sportu.
1: Tak, kajaki.
0: Kajaki.
1: Tam bardzo dużo wody. Tymczasem, no właśnie, skończyły się finały Mistrzostw Europy w kajakarstwie. Bardzo udane dla reprezentacji Polski. Jeszcze chciałbym się ciebie spytać, jak myślisz, ile medali udało się Polakom zdobyć?
0: 7.
1: Pięknie, trafiłeś. Ty chyba coś tam już przygotowany byłeś.
0: Chyba coś tam poczytał, chłopak, chyba coś tam poczytał.
1: Dokładnie, numer 7, tyle medali. Dwa razy na podium Mistrzostw Europy w sobotę stanęła Dorota Borowska z poznańskiej Poznani. Najpierw była trzecia w olimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów, której broniła mistrzowskiego tytułu, a następnie walczyła też brąz w dwójce C2 na 200 metrów. To było razem z Mileną Mackiewicz, więc to był duet kajakarek. Z kolei też uczestniczyła poznańska ekipa mężczyzn K4 na 500 metrów. Tam Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Walerii Wiczew oraz Sławomir Witczak. Tam akurat 9 miejsce, więc tu bez medalu, ale tak chciałem jeszcze zahaczyć o poznaniaków. No i chyba największy bohater dnia, Aleks Borucki, to już nie jest poznański zawodnik, natomiast niespodziewanie wygrał on finał jedynek na 500 metrów. Niespodziewanie pokonał m.in. olimpijskie gwiazdy Adama Wargę, Josepa Dostala, więc tą dwójkę. No, ale myk jest taki, że kiedy szczęśliwy Borucki udzielał wywiadów, no to dowiedział się, że został zdyskwalifikowany. Dlaczego? Miał płynąć zbyt blisko linii toru. Kierownictwo reprezentacji Polski oczywiście zgłosiło protest. No i po tych wszystkich różnych tłumaczeniach, negocjacjach, no i tym rozmowach z sędziami, które zajęły aż 2 godziny, w końcu protest został odrzucony. Natomiast interweniowano potem u jury zawodów i ostatecznie finalne wyniki uznano, dzięki czemu Aleks Borucki mógł się cieszyć ze swojego Mistrzostwa Europy Seniorów. No i poza tym jeszcze w sobotę płynęła kobieca czwórka K4 na 500 metrów w składzie Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adriana Konkol oraz Katarzyna Kościółek. I wywalczyła ona srebrny medal Mistrzostw Europy, przegrała tylko z Hiszpankami. No i przechodząc do niedzieli, ta też była ukoronowana medalami aż 3. No bo tak, w 5 finałach, więc ta statystyka 3-5, 3-5, 3-5 jest fenomenalna. Najpierw K2 na 500 metrów, tam startowały ubiegłoroczne mistrzynie Europy Martyna Klat z AZS-u AWF Poznań i Anna Puławska z AZS-u AWF Gorzów. Ta druga najpierw walczyła srebrny medal, a potem razem z poznanianką, zawodniczką z Poznania w tym duecie zdołały tylko, nie tylko, po prostu miały srebro, przegrały tylko z duetem niemieckim Paulina Paszek, więc tak przewrotnie, no bo takie dosyć polskie to nazwisko, i Paulinę Jaksz, natomiast Paulina blisko. No i trzeci niedzielny medal dla reprezentacji Polski wywalczył Wiktor Głazunow już w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 5000 metrów. Także duże sukcesy na tym kajakarskiej scenie w Montemor o Velo w Portugalii. No i teraz przed naszymi zawodnikami Mistrzostwa Polski w Poznaniu, zresztą na torze regatowym Malta, więc warto to śledzić, bo będzie sporo emocji i będzie dużo ciekawych zawodników. Wezmą udział kajakarze startujący w Mistrzostwach Europy, więc będzie co oglądać. No i jeszcze druga część tych wszystkich zmagań kajakarzy, no to kwalifikacje dla kadry, czyli walka o prawo do startu w m.in. Mistrzostwach Świata. Też odbędą się właśnie na torze regatowym Malta.
0: Wow, dużo tych imprez na Malcie.
1: Tak.
0: A jest woda?
1: No teraz to pewnie dużo wody.
0: Chyba teraz to pewnie jest woda.
1: Napadało. Na pewno dbają o tą wodę. Chciałbyś coś jeszcze dodać?
0: No słuchaj, jeżeli mamy czas, to obserwujemy cały czas rzeczy, które dzieją się przedsezonowe. Tutaj na pewno Lecha Poznań, czy jeszcze zaskoczą nas jakimiś transferami. Cały czas czekamy na decyzję Politechniki Poznańskiej, jeżeli mówimy tutaj o koszykarki z uczelni na Piotrowie. Na pewno będziemy to obserwować. No, nie ma nic, tylko czekać na następną audycję Sporting Club Afera. No, już w piątek.
1: Słyszałem, że Mateusz Lis ma trafić do Lecha Poznań. Wiadomo, ten temat się już sklepie od 2 tygodni około, jak nie dłużej. Natomiast znowu gdzieś taką właśnie widziałem informację, że to coraz bliżej i myślę, że to w końcu będzie dopięte. Może w ten piątek będziemy mogli
0: zobaczyć.
1: Ale tak jak mówiłeś, to w piątek. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć po prostu majonez, tak na dobre zakończenie majonez dnia. Tymczasem kończymy. Audycję realizował Mateusz Szlas. Prowadzili ją
0: Edwin Edziu-Przybylak
1: i Mikołaj Dirc. Do usłyszenia.
0: Cześć.

0: wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Anna Grzyb, zapraszam. Z ostatniej chwili na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Luboń doszło do wypadku. Mężczyzna spadł z wiaduktu i został ranny, informują Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i portal e-Poznań. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Dwa pasy ruchu w kierunku Świecka są zablokowane, a na miejscu tworzy się korek. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20.30. Prezydent miasta powołał nowych zastępców. Zostali nimi Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech. Zastępczyni przejęła już obowiązki po Jędrzeju Solarskim, który zrezygnował ze stanowiska. Sytuację skomentował prezydent Jacek Jaśkowiak.
4: Jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solarskiego. Też mam jakiś taki dyskomfort, bo powinienem zauważyć tak pewien poziom zmęczenia, tak stresu na 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę.
3: Bartosz Derech obejmie schedę po Mariuszu Wiśniewskim od 1 lipca. Więcej na ten temat usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym w serwisie YouTube i na Facebooku.
5: Radio Afera. Pociąg do informacji.
3: Koleje Wielkopolskie pozyskają nowe pojazdy. Tabor zasilą pociągi Flirt, które dostarczy firma Stadler. Umowa na dostawę została podpisana w marcu i obejmuje 10 pociągów z możliwością nabycia 10 kolejnych po realizacji podstawowego kontraktu. Będą to 5-członowe składy regionalne, z których każdy pomieści do 627 pasażerów. Pojazdy są sprawdzone.
6: No myślę, że to jest przede wszystkim bardzo nowoczesny pociąg. Właściwie jest to dominująca rodzina pociągów w całej grupie Stadler. Też już na rynku polskim sprawdzona. Dostarczyliśmy kilkadziesiąt tego typu pojazdów, więc myślę, pasażerowie w Wielkopolsce będą również z tego pociągu zadowoleni, ale też obsługa pociągu.
3: Mówi prezes zarządu Stadler Polska, Radosław Banach. Kontrakt podstawowy opiewa na kwotę ponad 550 milionów złotych. Pociągi wyjadą na trasy na początku 2028 roku.
5: Koncertowy rozkład jazdy w Radiu Afera.
3: Poznański Blue Note zaprasza na koncert. O szczegółach opowiada menadżer klubu Tomasz Rasek.
7: 16 czerwca, festiwal młodego jazzu. Jest to prawdziwe święto jazzu w Poznaniu, ponieważ scenę klubu Blue Note przejmują studenci Wydziału Jazzu z Poznańskiej Akademii Muzycznej. W trakcie festiwalu będziemy mogli usłyszeć recitale dyplomowe studentów.
3: Od godziny 15 wysłuchacie autorskich kompozycji połączonych z reinterpretacją standardów jazzowych. Na scenie wystąpią Michał Pacanek, Michał Żółtowski, Piotr Białas, Emma Kluczyńska i Dawid Trawicki. Opiekę merytoryczną nad koncertem objęła Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej, a organizatorami są Poznańska Akademia Muzyczna i Fundacja This Way. Wstęp na jutrzejsze wydarzenie jest wolny. I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro od godziny 6.57.
5: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów.

0: które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. Właśnie rozpoczęliśmy godzinę 19.02. Za oknami dosyć mocno pada, ale mam na to pewną receptę, dawkę pewnej nowości na poprawę humoru. Zostańcie w domu i wyszilujcie się przed radiem. Zaczniemy od kawałku Bonobo, Me and You, czyli brytyjskiego producenta z legendarnej wytwórni Ninja Tune, który zaszczycił nas nowym singlem zapowiadającym najnowszą płytę i brzmi to bardzo dobrze, więc posłuchajmy.

To było Bonobo, Me and You. Najnowszy album już ukaże się 15 września. Nie, przepraszam, 11 września, więc czekajcie z niecierpliwością. Będzie się nazywał Distance in Static. No, jakby jest to taki spokojniejszy reprezentant wytwórni Ninja Tune, którą bardzo lubię. Nic, tylko jakby czekać na ten najnowszy album. A nowy album w zeszły weekend wydał zespół Koals pod tytułem Magia. No, Koals jest to już całkiem, myślę, że znany zespół na polskiej scenie muzycznej, duet. I jakby tworzą taką muzykę przeróżnie alternatywną, bym powiedział, bo można na ich albumach znaleźć takie bardzo spokojne albumy, utwory po takie bardziej z pazurem, trochę takim jungle, a my posłuchajmy sobie Koals, Smog z najnowszego albumu tego duetu.

To był pierwszy utwór, który dzisiaj zagramy z albumu Coals pod tytułem Magia i Traces. Przepraszam, album się nazywa Magia, to był utwór Smog. Traces zaraz usłyszymy, ponieważ stwierdziłem, że jest to całkiem ciekawy utwór i możemy wyjątkowo zagrać dwa kawałki z tego krążka. A teraz przenosimy się do konkursu, bo jak co tydzień mamy dla was wejściówki do wygrania i tym razem jest do wygrania podwójna wejściówka na Noc z K-popem, która odbędzie się 20 czerwca w klubie Dwa Progi. Aby wygrać taką wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi, dlaczego do was ma trafić wejściówka na Noc z K-popem. Koszt takiego SMS-a to jest złotówka i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekam do godziny 20, więc jeżeli lubicie koreański klimat, koreańską muzykę, to 20 czerwca to jest noc, która jest dedykowana właśnie dla was w klubie Dwa Progi, a ja czekam na SMS-y. No i po tej zapowiedzi konkursu przechodzimy do kolejnego kawałka Coals. Tym razem będzie to kawałek z gościem Molina, którzy razem stworzyli utwór Traces.

To był Koals i zespół Magia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to przyjadą 19 września do Poznania. A my teraz przechodzimy do płyty tygodnia, no bo jest godzina 19.16, więc czas na stały punkt programu. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy dla was wywiad, a dzisiaj ten wywiad to płyta tygodnia w Radiu Afera. Mam tu na myśli czteroosobowy zespół Wyjdzie w Praniu, który wydał płytę pod tytułem Kalejdoskop. Jest to dosyć młody, bym powiedział nawet bardzo młody, poznański zespół tworzący muzykę oscylującą wokół rocka alternatywnego oraz garaże rocka. Na albumie znajdują się kawałki, które mają trochę bardziej takiego, bym powiedział, poprokowego klimatu, po melancholię, aż po metalowy pazur. Posłuchajmy sobie tego bardziej poprokowego klimatu w utworze MW.

To było MW z Płyty Tygodnia, czyli zespołu Wyjdzie w praniu i Kalejdoskop. Świetny kawałek, taki energiczny, zaczął się trochę niewinnie, a potem się bardzo fajnie rozwinął. Czteroosobowy skład z Poznania, więc warto wspierać lokalnych artystów i słuchać ich jeszcze więcej. A my z tej energii takiej poznańsko-alternatywno-garażowej przyniesiemy się w trochę bardziej taką, bym powiedział, z większym pazurem, może trochę nawet alternatywno-metalową, choć tak ciężko mi to w sumie określić. Mam tu na myśli znany zespół dosyć w takich kręgach muzyki. Chad Pyle, amerykański rockowy zespół, który już niedbawem wydaje swój najnowszy album. Album ukaże się na początku sierpnia, chwilę przed ich koncertem w Polsce, więc pewnie dostaniecie świeżą dawkę tej muzyki, jeżeli idziecie na ich koncert. Będzie on się zwał Who Loves the Sun. Jest to oczywiste nawiązanie do piosenki The Velvet Underground, ale członkowie formacji mówią, że nie ma tam głębszego przekazu w tym tytule. Wydali pierwszy singiel, który się nazywa Deep Blue, i cały album będzie, jak to często bywa w takiej muzyce rockowej, z pazurem, będzie buntowniczy, będzie się buntował przeciwko temu, co się nie podoba członkom zespołu. Więcej nie spoileruję i posłuchajmy sobie utworu Deep Blue od Chad Pyle.

To był Chad Pyle i Deep Blue. Całkiem takie, myślę, że mocno metalowe granie, jak na mój gust. Mało w sumie takiej muzyki słucham, ale Chad Pyle jest jednym z wyjątków, których dosyć lubię. A my przechodzimy teraz zrobiliśmy taką piramidę. Zaczęliśmy właśnie od MW, potem Chad Pyle i teraz schodzimy z tej energii takiej mocniejszej i przechodzimy do najnowszego singla znanego zespołu Interpol, który po pewnym czasie wydaje kolejny album i zapowiada go znanym singlem, znaczy nie jeszcze nieznanym, ale singlem See Out Loud. Zespołu myślę, że nie trzeba przedstawiać, więc posłuchajmy, co mają dla nas do zaproponowania. Myślę, że takim legendą z lat 2000-tych, 2010-tych tego indie revival jest jakby jest dosyć wysoko, myślę, poprzeczka postawiona, bo oczekiwania są dosyć duże, nie zawsze są spełniane, więc zobaczmy, czy tym razem zostaną spełnione.

Interpol, See Out Loud. Bardzo przyjemny ten kawałek. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że w takim stylu, w ich stylu po prostu. Nawet takim, nie jakiś, w takim dobrym, starym stylu, tak bym to powiedział. I czekamy na więcej. Zespół Live, który miałem już okazję wam kilka razy grać, wydał kolejny w sumie też singiel pod tytułem, w sumie to jest cała epka, My Jan. Jest to w sumie taki alternatywno też rockowy utwór, więc myślę, że bardzo wpasuje się w klimat zespołu Interpol, więc posłuchajmy.

To był Life My Jan, czyli najnowszy singiel tej grupy, a teraz będzie przez chwilę krautrockowo. Będzie najnowszy album zespołu Deoxys. Jest to zespół psychodeliczno-rockowo-krautrockowy, więc myślę, że coś, co mogliście znać z no już swego czasu prowadzonych Aferytmów przez Adama. Dzisiaj będzie pewna tutaj kontynuacja tego właśnie w moim wykonaniu, pewnie nie takim eksperckim, ale właśnie za pomocą tego zespołu i albumu Of Course. Posłuchajmy sobie tytułowego utworu z tego albumu i tyle.

To był The Oasis i kawałek Of Course z epki o tym samym tytule. Całkiem długi, ale bardzo fajny kawałek tego zespołu. A my zostajemy w klimatach może trochę rockowych, ale bardziej przenosimy się na polską scenę, bardziej takich brzmień low-fi'owych, przesterowanych, gdzie Trujące Kwiaty wydały najnowszy singiel pod tytułem Dwa Lata Później.

To był zespół Trujące Kwiaty 2 lata później, a my już przechodzimy do ostatniego kawałka w dzisiejszym Aferytmie. Będzie to utwór, który ma takie klimaty, bym powiedział, altpopowe, i wykonują go Ola Poskrop, Stas i Światła. Nazywa się Wzory na mostowych przęsłach. Bardzo mi siadł tak muzycznie ten utwór, więc myślę, że idealnie się nada na dzisiejsze zakończenie naszej audycji. Wiele razy go w sumie słuchałem w przeciągu całego tygodnia. I co ja mogę powiedzieć więcej, że dzięki za słuchanie dzisiejszego Aferytmu. Do zwycięzcy konkursu wyślemy SMS-a, który świetnie będzie się bawił na nocy z K-popem, który odbędzie się już w zespołach w klubie Dwa Progi w tą sobotę. A my posłuchajmy tego altpopowego kawałka na sam koniec. Sprzed mikrofonu kłania się Mateusz Karłowski, realizował mnie Szymon Dopierała. To był Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. Słuchacie Radia Afera 98,6 FM, a my przechodzimy do ostatniego utworu, czyli Wzory na mostowych przęsłach.

0: Wiem, że minęło sporo czasu, ale...
1: Kieli błyszczykiem zapluty, a w oczach masz jego poprzednią zawartość. Wdech na mieliźnie przystało mi włożyć ci w twoje oparzone gardło.

Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: żyć.
1: Autopromocja.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
3: i Marcina z zespołu Audiofils.
2: Poniedziałek, godzina 22.
4: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
7: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
8: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
9: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
10: W każdy poniedziałek o godzinie 20, czyli teraz zaczynamy magazyn reporterów Radia Afera. Witamy się z Wami bardzo serdecznie w tej naszej co poniedziałkowej audycji. No i w sumie nie przedłużając, o czym będzie dzisiaj mowa.
11: Poznań ma dwóch nowych wiceprezydentów, Bartosz Derek i Magdalena Pietrusiek-Adamska. Te dwie osoby otrzymały w środę nominacje na stanowiska zastępców Jacka Jaśkowiaka. Z funkcji z powodów osobistych zrezygnował i

0: Jędrzej Solarski, no i właśnie ten decernat po Jędrzeju Solarskim przejmie Magdalena Pietrusik-Adamska, raczej przejęła, a Bartosz Derech, wójt Rokietnicy, jeszcze obecnie, przejmie sedę po Mariuszu Wiśniewskim od 1 lipca. O tym między innymi w naszym materiale, no i będziemy to również analizować w rozmowie około godziny 20:10. Połączymy się z doktorem Andrzejem Rankę, politologiem z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
1: Około 20:30 zmienimy temat, bo co prawda wakacje już tuż, ale to nie oznacza, że dzieci nie dotyczą pewne problemy, o których warto rozmawiać. 87%, taki odsetek ze 141 911 przebadanych uczniów i uczennic doświadczył w ciągu ostatniego roku przemocy rówieśniczej, a liczbę tę podaje za badaniem Rówieśnicy, przeprowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która w kończącym się właśnie roku szkolnym przyjrzała się problemom dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Znamienne jest to, że najczęstszą formą przemocy rówieśniczej, która dotknęła aż 75% ankietowanych, była cyberprzemoc. Między innymi z tego powodu uruchomiono kampanię 15 powodów, która wskazuje opiekunom powody, dla których warto kontrolować korzystanie z mediów społecznościowych przez najmłodszych. To tylko krótki przegląd tego, co się dzieje obecnie w środowisku dzieci i młodzieży, a o rozwinięcie tych problemów poprosiliśmy panią Joannę Kopycką z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z którą porozmawiam właśnie w drugiej części programu.
0: Czas na magazyn reporterów Radia Afera. Za realizację odpowiada Szymon Dopierała. Jeżeli chodzi o streaming na serwisie YouTube, to Mikołaj Pluciński i Franciszek Szymański. Ja przygotowałem program wspólnie z Arkiem Augustiakiem i go również współprowadzę. Mateusz Markiewicz
1: i Zuzanna Połocka-Bulczak.
0: Zapraszamy.

0: Bartosz Derech rozpocznie od 1 lipca pracę na stanowisku zastępcy prezydenta Poznania. To doświadczony samorządowiec, który od lat działa na rzecz lokalnej społeczności. Przynajmniej tak o nim mówi obecny prezydent stolicy Wielkopolski Jacek Jośkowiak. Zastępczynią Jacka Jośkowiaka zostanie również Magdalena Pietrusik-Adamska. Do tej pory pełniła funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. To tak w telegraficznym skrócie. Więcej na ten temat usłyszycie w naszym materiale.
1: Jeśli chodzi o panią Pietruszkę Adamską, to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solarskiego. Też mam jakiś taki dyskomfort, bo być może powinienem zauważyć pewien poziom zmęczenia, stresu.
0: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
1: Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę, również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji, nie mieliśmy takiego hejtu, nie mieliśmy algorytmów, nie mieliśmy tak naprawdę tych wszystkich botów. No i teraz to też prowadzi mnie do pewnych wniosków, jakie są bardzo ważne cechy na takim stanowisku. Na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna i tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym jak ważne są relacje z radnymi, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią.
2: To nie była łatwa dla mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocenimy ten czas, to jestem ponad 20 lat wójtem.
0: Dodaje wójt gminy Rokietnica i przyszły wiceprezydent Poznania Bartosz Derech.
2: Jest to dobry moment dla gminy w momencie, kiedy oddajemy częściowo bardzo duże inwestycje, które rozpoczęliśmy. W części inwestycje, które się toczą, one nie mają żadnego problemu, jeżeli nie mamy problemu z ich realizacją. Praktycznie mamy zakontraktowany budżet na przyszły rok dla naszej gminy. Z bardzo dobrymi relacjami z radnymi, z bardzo dobrym klimatem. Jesteśmy też świeżo po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nas wysoko oceniła pod względem tego, co robimy. Jeżeli spojrzymy na lokalizację gminy Rokietnica i do tej pory związki z Poznaniem, to ten kontakt mimowoli jeszcze będzie, biorąc w szczególności pod uwagę wydziały, którymi się będę zajmował. No bo chociażby kwestia Zarządu Transportu Miejskiego, czyli wspólny system PK, współfinansowanie kolei metropolitalnej, więc kontakt z gminą Rokietnica na pewno pozostanie.
1: Dzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł, powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię. Także uważam, że tutaj będzie dla nas bardzo ważnym wsparciem. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że musimy jeszcze bardziej zawęzić współpracę z sąsiednimi gminami i taka osoba, która też będzie potrafiła lepiej spojrzeć z optyki tychże gmin, to jest przyszłość.
2: Odbieram w tej chwili po tej informacji, która się pojawiła odnośnie mojej kandydatury, różne głosy. W większości są to gratulacje. Niektórzy żałują, co jest dla mnie bardzo miłe, ale wiadomo, też część osób oczywiście może poczuć się zawiedzona. Natomiast biorąc pod uwagę klimat, który mamy w Radzie, biorąc też pod uwagę osoby, które ewentualnie staną do wyborów, jestem przekonany, że przed gminą Rokietnica, po tym olbrzymim rozwoju, który do tej pory się dokonał, są na pewno dobre dni. Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
3: Wiem, że pan prezydent Solarski wprowadził bardzo partycypacyjny, nowatorski, skuteczny sposób zarządzania zarówno kulturą, jak i sprawami społecznymi, zdrowiem i działalnością gospodarczą, i taki trend zamierzam kontynuować.
0: Zaznacza Magdalena Pietrusik-Adamska, nowa wiceprezydent Poznania.
3: Na pewno wiele wyzwań przed nami, bo i poznański program kultury, i budowa teatru muzycznego. W obszarze społecznym cały czas kryzys w pieczy zastępczej i zmiany demograficzne, a także sytuacja podmiotów leczniczych, która no nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce jest dość specyficzna. no i zupełnie nowa odsłona, nowe jednostki, rynki i place, która w tej chwili przejmuje zadania targowisk i już lada dzień rewitalizacja, przede wszystkim społeczna tych obszarów będzie dla nas kluczowa.
1: To jest nominacja na stałe, natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy.
0: I czas na pierwszą rozmowę. Doktor Andrzej Ranka, politolog z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, jest naszym gościem telefonicznie. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Na początek chciałbym zapytać właśnie o te dwa odejścia, jeżeli chodzi o poznański samorząd. Ostatnio Jędrzej Solarski w poprzednim tygodniu, sam prezydent Jacek Jaśkowiak przyznał, że to jest dla niego smutna decyzja, cios nawet. W styczniu pożegnaliśmy Mariusza Wiśniewskiego. W ciągu niespełna pół roku z gabinetu zniknęły dwie bardzo ważne osoby, jeżeli chodzi o tę prezydenturę Jacka Jaśkowiaka. Czy to jest moment jednego z większych kryzysów politycznych, jeżeli chodzi o rządy prezydenta Poznania?
4: Znaczy ja bym tutaj nie mówił o kryzysie, tylko mówiłbym o zmianach, które dokonywane są właściwie w połowie kadencji, tak? I w tej sytuacji myślę, że chodzi o kwestię realizacji planów, które nosi ze sobą prezydent Jaśkowiak.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o Mariusza Wiśniewskiego, on był bardzo raczej pozytywnie postrzegany przez mieszkańców jako samorządowiec. Tak samo Jędrzej Solarski, urzędnik, który starał się budować dialog społeczny, konsensus. Teraz w zespole prezydenta, z tych wiceprezydentów, kto może takie nieformalne role, bardzo ważne w sumie, przejąć?
4: Znaczy, ja myślę, że bierzemy pod uwagę to, że ekipa, którą organizuje wokół siebie prezydent Jaśkowiak, ona jest jego autorskim zespołem, którego głównym zadaniem jest realizacja tego planu, z którym się nosi prezydent. I wobec tego zależy jemu na tym, aby zarządzać strukturą, której będzie pewien, tak, co do tego, w jakim kierunku działania tego zespołu będą podążały. Być może to, co reprezentował sobą prezydent Wiśniewski, tak, wskazywało na nieco większą chęć niezależności, tak, i grania w sposób nieco inny niż ten, który jest bliski prezydentowi Jaśkowiakowi. To jedno. Drugie, jeśli chodzi o pana prezydenta Jędrzeja Solarskiego, no to tutaj bierzemy pod uwagę to, że to jego dymisja, tak, jest związana jednak z pewnymi sprawami osobistymi, które on sam komunikuje. No wobec tego trzeba tutaj kontynuacji przez inną postać, która się w tej chwili w fotelu wiceprezydenta pojawi.
0: Sama Magdalena Pietrusik-Adamska, to padło w naszym materiale, padło też na środowej konferencji, sama zapowiedziała, że będzie kontynuacja tego stylu partycypacyjnego, jak on został nazwany, Jędrzeja Solarskiego. Ten awans wewnętrzny pani Pietrusik-Adamskiej to taki bezpieczny wybór, czy raczej to jest sytuacja taka, że też było mało czasu, też brakowało kogoś, kto może, powiem tak, w cudzysłowie mocnych nazwisk, jeżeli chodzi o wewnętrzną tutaj giełdę samorządowców, radnych Koalicji Obywatelskiej?
4: Znaczy, ja myślę, że tutaj kwestia samego mocnego nazwiska, jak mówił pan redaktor, ona nie jest tak bardzo istotna, jak bardziej istotne jest to, na ile dana osoba jest zaznajomiona z problemami, które przed samorządem miasta Poznania stoją. Tak? Wobec tego to, że pojawia się tam urzędniczka, tak, szefowa jednego z istotnych wydziałów, no to pokazuje, że bierzemy pod uwagę funkcjonowanie w tym oto wiceprezydenta osoby, która zna blisko, tak, problemy funkcjonowania miasta. No i właśnie może wejście w ten dialog ze strukturami obywatelskimi też z jej punktu widzenia będzie no, efektywne, tak, i podbudowane tym wcześniejszym doświadczeniem.
0: Jest również Natalia Weremczuk, która się zajmuje przestrzenią, urbanistyką i mieszkalnictwem, jeżeli chodzi o zastępców prezydenta. Jej pozycja raczej ulegnie zmianie, czy raczej tutaj będzie bez zmiany, jeżeli chodzi o te najnowsze nominacje?
4: No tutaj, jeśli bierzemy pod uwagę te komunikaty, z jakimi żeśmy się spotkali, no to to jakieś usztuplenie, tak, jej pozycji z punktu widzenia zadań, jakie ma realizować, nie zostało dotąd zakomunikowane.
0: Rozumiem. Właśnie, ale największe emocje, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, to jednak transfer, można tak to określić, chyba Bartosza Derecha, który po 20 latach w Rokietnicy przechodzi na stanowisko zastępcy prezydenta. Formalnie to tak naprawdę od 1 lipca będzie się zajmował oświatą i drogami, czyli tym, co, tym czym Mariusz Wiśniewski wcześniej się zajmował. Pan ocenia ten ruch jako taką większą otwartość Jacka Jaśkowiaka na współpracę z samorządami, z tym tak zwanym obważankiem?
4: Znaczy, ja myślę, że ta kwestia współpracy z obażankiem, ona jest bardzo istotna, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę to, że w jakimś momencie mogło się wydawać, że nieco inaczej wygląda kwestia realizacji interesów samego miasta, miasta Poznania, tak, a jednocześnie tych ościennych gmin, tak, i tutaj wzięcie pod uwagę tego doświadczenia samorządowca, jakim niewątpliwie pan Bartosz Derech dysponuje, tak, ono może wskazywać na to, że bierze się kogoś z zewnątrz, ale jednocześnie kto funkcjonował też jako wójt, tak, prężnie rozwijającej się gminy, tak, i być może też ta liczba, tak, podana przez pana redaktora, tak, 20 lat jego pracy w Rokietnicy, no to jest chęć, no, wykorzystania tego potencjału, jakim dysponuje, tak, no co oczywiście jest jakąś kontrowersją związaną z tym, że przecież obywatele Rokietnicy...
0: No właśnie, padały takie zarzuty o nieetyczność, że no obywatele, mieszkańcy Rokietnicy mogą się czuć niektórzy zawiedzeni tą decyzją. No.
4: Mogą się czuć, oczywiście mają do tego prawo. No ja myślę, że pan wójt, czy za chwilę wiceprezydent Derech, tak, on się będzie musiał przed nimi wytłumaczyć, tak, mówiąc bardzo, bardzo prostym językiem, no bo przecież bierzemy pod uwagę to, że on nie zrywa ze samorządem, no jednocześnie będzie jemu zależało pewnie na tym, aby jego polityka lokalna w Rokietnicy była kontynuowana.
0: No właśnie, ktoś taki na takim wysokim stanowisku spoza tak naprawdę Poznania, to jest trochę, można powiedzieć, odważna decyzja, bo raczej to są osoby, które znają bardzo dobrze miasto, jeżeli chodzi o wiceprezydentów.
4: Znaczy, no, jedną kwestią jest znać miasto, drugą kwestią jest mieć te kompetencje, tak, czy tą wiedzę, która dotyczy funkcjonowania takich ważnych i wrażliwych struktur, jak chociażby struktury oświatowe. No i tutaj przecież wiadomo, że mamy do czynienia z kontynuacją chociażby funkcjonowania tego Wydziału Oświaty, na czele którego stoi pan Przemysław Poligowski, i wobec tego chociażby na tym poziomie jest kontynuacja, tak? No, będziemy mieli nowego wiceprezydenta, w którego gestii te kwestie się znajdują, ale to nie znaczy, że tutaj dojdzie do jakiejś rewolucji.
0: A jak będzie wyglądać, no bo to będzie na pewno specyficzna, raczej trudna współpraca z Radą Miasta, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio właśnie wydarzyło. Awans tych dwóch awans Magdaleny Pietrusik-Adamskiej i pan Bartosz Derech, który wchodzi do środowiska z zewnątrz. Tutaj się mogą pojawić tarcia na linii wiceprezydenci, radni miejscy, no bo też niedługo, bo tak naprawdę w tym tygodniu zbliża się sesja, też będzie głosowanie nad wotum zaufania, jeżeli chodzi o pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, absolutorium. Ta współpraca z radnymi też pewnie jest ważna dla pana prezydenta.
4: Znaczy, ja bym zwrócił uwagę na to, że mamy do czynienia w polskim systemie samorządowym z takim konfliktem, tak? Dlatego, że bierzemy pod uwagę mocny mandat wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tak? Bo przecież on pochodzi z wyborów bezpośrednich, no i tak samo z takich samych wyborów też pochodzi rada, tak? Rada gminy czy rada miasta, i wobec tego te dwa mocne mandaty, one powodują to, że mamy do czynienia też, no, z takim starciem interesów, bo jedna i druga strona będzie mówiła, że jest tak stabilnie legitymizowana. No a tutaj przechodząc oczywiście do tej sytuacji, no to na pewno bierzemy pod uwagę to, że środowisko radnych Koalicji Obywatelskiej, ono w jakiś sposób różni się czasem w kwestiach, szczegółowych kwestii z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, no ale myślę, że to nie jest jakby tak radykalny konflikt, który mógłby skutkować tym, że to wotum zaufania byłoby nieprzegłosowane albo że nie udzielono by tego absolutorium z wykonania budżetu.
0: Czyli pan jest spokojny o to, że raczej tutaj zostanie udzielone absolutorium i wotum zaufania?
4: No, można powiedzieć, że prezydent Jaśkowiak raczej jest spokojny, tak, w związku z tym, co chociażby słyszymy z poszczególnych wypowiedzi, tak, które wygłaszają różne osoby, które, że tak powiem, blisko Rady Miejskiej czy struktur partyjnych funkcjonują. Znaczy, ja myślę, że to się musi wiązać w dużej mierze z tym, co realnie się dzieje, tak? A mianowicie tutaj ta stabilna sytuacja finansów miejskich, ten wręcz spadek tego nominalnego zadłużenia, to powoduje to, że
0: 2 miliardy złotych z tego, co gdzieś mi mignęło w internecie.
4: No właśnie, więc mamy do czynienia z podstawą do tego, żeby tego absolutorium udzielić, jednocześnie to głosowanie wotum zaufania, tak, ono jest głosowaniem politycznym, tak, z punktu widzenia praktyki, tak, to jednokrotne nawet sprzeciwienie się, tak, nieudzielenie takiego wotum zaufania, ono ma wymiar polityczny, ale nie ma żadnego wymiaru decyzyjnego.
0: Wielkopolska Platforma Obywatelska, raczej dochodzą też słuchy, można przeczytać w internecie różne artykuły, że raczej nie jest zadowolona z ostatnich ruchów prezydenta Jacka Jaśkowiaka, czy to właśnie nominacja Bartosza Derecha, czy wcześniej kolejnego wiceprezydenta, mowa o Marcinie Gołku. Czy tutaj Jacek Jaśkowiak próbuje się uniezależnić od tych partyjnych struktur w regionie?
4: Znaczy, ja myślę, że cały styl funkcjonowania prezydenta Jaśkowiaka, on wskazuje na to, że on nie chce być traktowany jako że tak powiem, ogniwo funkcjonowania partii politycznej, ale chce być traktowany jako menadżer, który bierze władzę w mieście, tak, związaną z funkcją prezydenta i realizuje ją oczywiście, tak, w tym kontekście akceptacji ze strony partii politycznej, ale jednocześnie myślę, że z o wiele większą własną odpowiedzialnością niż tym chowaniem się za szyldem partii. Tak? Tutaj jest o wiele bardziej niezależny w takim układzie, na pewno sposób wyraźny.
0: Często słychać też głosy niezadowolenia w internecie, na Facebooku, jeżeli chodzi o rządy Jacka Jaśkowiaka, ze strony aktywistów, opozycji miejskiej. No i też często podnosi temat referendum, szczególnie po tych wydarzeniach, które były w Krakowie. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, czy w Poznaniu byłaby taka możliwość, czy raczej jest to nierealna sytuacja, taki political fiction?
4: Znaczy, ja myślę, że nie ma żadnych wyraźnych argumentów, które mogłyby być wykorzystywane przez jakąś grupę polityczną po to, żeby takie przedsięwzięcie zorganizować, czy jeszcze, co ważniejsze, ze skutkiem oczekiwanym przez taką grupę zrealizować, tak? Wobec tego myślę, że tutaj można być o wiele bardziej spokojnym, tak? Niż w kontekście takich miast, gdzie tego rodzaju argumenty byłyby bardziej jednoznaczne, tak, i bardziej wyraźne, jednocześnie, które by się stawały paliwem politycznym.
0: Ten skład wiceprezydentów: Marcin Gołek, Bartosz Derek, pani Pietrosik-Adamska, Natalia Weremczuk. Czy w tym gronie jest ktoś, kogo Jacek Jaśkowiak może namaścić na swojego następcę? Mówi się o Marcinie Gołku, wiadomo, te wybory dopiero za 3 lata. Czy raczej to jest ekipa powołana do administrowania po prostu miastem i tam nikt z tej czwórki raczej nie wystartuje w następnych wyborach?
4: No, o tej szczególnej pozycji wiceprezydenta Marcina Gołka, co i rusz słyszymy, ale myślę, że tu właśnie ta perspektywa tych blisko 3 lat, ona jeszcze powoduje to, że nie możemy tak jasno mówić o przyszłości, tak? a zwłaszcza o personaliach. No i ja bym tutaj zwracał uwagę na tą kwestię właśnie stylu zarządzania, tak? Realizowanego przez prezydenta Jaśkowiaka, stylu, który na pewno ogranicza, tak? Pewnego rodzaju taką otwartą dyskusję, tak? w tym gronie wiceprezydentów.
0: Pewnie głos partii będzie się bardzo liczyć, bo kto wystartuje raczej pod szyldem Koalicji Obywatelskiej będzie miał o wiele, wiele większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach.
4: No tak, ale tutaj ja się ciągnę tego, że on będzie bardziej, znaczy on jest cały czas, prezydent Jaśkowiak jest cały czas zorientowany na realizację tego planu politycznego, z którym on nosi się sama ta kwestia elementu partyjnego, ona na pewno będzie miała tutaj szczególne znaczenie, powiedzmy, w perspektywie roku przed wyborami.
0: Pan doktor sam kogoś widzi w tej czwórce, kto by mógł wystartować? Tak zdaniem pana.
4: Ja myślę, że w tej chwili tutaj nie ma co takiej dywagacji toczyć, tak? No dlatego, że do tej kampanii jest jeszcze bardzo daleko.
0: Rozumiem. Doktor Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa był moim i waszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

żyłeś, 100 lat ci życzą obcy ludzie. Chcieli dobrze, lecz ty już nie żyjesz. Przedziwne czasy, znowu śnił mi się nasz WF-ista. Znał prawdę o mnie jak obserwowana w lustrze blizna. Pół ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa. Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prosto.

0: spać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoi są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy.
1: Jak pop-upy
0: są u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

nie milczy, patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

0: No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.
1: Odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatywa oparta na wynikach rzetelnych badań oraz wiedzy specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i rodzinami ma na celu uświadomienie skali zagrożeń płynących z korzystania z serwisów społecznościowych przez niepełnoletnich. Głównym celem akcji jest ustanowienie 15 roku życia jako minimalnej granicy wieku uprawniającej do korzystania z tych platform. A więcej o tym usłyszycie w naszym materiale.
2: Kampania 15 powodów jest adresowana przede wszystkim do rodziców. Zwracamy uwagę rodziców na to, że media społecznościowe są zagrażające dla dzieci. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szczególnie tych najmłodszych, stąd takie mocne hasło, media społecznościowe niszczą dzieciństwo, ale faktycznie jest tak, że nie tylko badania, ale też takie historie, z którymi się spotykamy w gabinetach terapeutycznych czy przy okazji interwencji w szkołach wskazują na to, że wpływ szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów czy algorytmicznego podawania danych może bardzo poważnie zaburzyć rozwój dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Na pewno jeżeli chodzi o skalę korzystania, to TikTok jest tą platformą, która jest najpopularniejsza, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. My prowadziliśmy badania wśród ponad 20 tysięcy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Okazało się, że połowa z nich korzysta z mediów społecznościowych, większość korzysta właśnie z TikToka.
3: Znaczy widzimy rzeczywiście związek między używaniem mediów i mediów społecznościowych, szczególnie jeżeli chodzi o młode osoby. Możemy sobie pomyśleć o tym, że też znowu badania pokazują, i to polskie badania, że średnio nastolatki spędzają w internecie około 5 godzin dziennie. Karolina Appelt, Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W samych mediach społecznościowych to jest ponad 3 godziny, przy czym jeszcze się okazuje, że są istotne różnice między dziewczętami a chłopcami, że dziewczynki więcej tego czasu spędzają w mediach społecznościowych. No i rzeczywiście widzimy wyraźny związek, tak, między taką kondycją psychiczną, funkcjonowaniem psychicznym, ale też właśnie funkcjonowaniem poznawczym. No i okazuje się, że właśnie jeżeli chodzi o umiejętność zarządzania uwagą, skupienia się, też kwestie pamięciowe, to widzimy, że jest tu rzeczywiście wyraźne pogorszenie wtedy, kiedy młodzież korzysta nadmiarowo z mediów. I to możemy powiedzieć tak, że to już nie chodzi tylko o to, że to jest właśnie takie trochę telefony po szkole, prawda, bo to właśnie tak nie wygląda, tylko rzeczywiście, jeżeli to jest 5 godzin dziennie, no to rzeczywiście jest taka przestrzeń, która konkuruje z innymi aktywnościami, czyli konkuruje ze snem, bo często też wpływa na zaburzenia snu, ale też czasem właśnie na naukę, czasem na ruch, czasem na relacje i spędzanie tego czasu z rodziną czy z przyjaciółmi, znajomymi.
2: Przy okazji tej kampanii też prowadzimy rzecznicze działania na rzecz podniesienia progu dostępu do mediów społecznościowych do 15 roku życia. Tak więc te 15 powodów to jest 15 takich form zagrożeń, które prezentujemy w tej kampanii. To jest wykorzystywanie seksualne, to jest pornografia, to jest cyberprzemoc, to jest zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, zaburzenia psychiczne, wpływ na zdrowie i tak dalej, czyli pokazujemy w ten sposób tą paletę zagrożeń, a jednocześnie zwracamy uwagę, że 13 rok życia to po pierwsze nie jest fikcja, bo de facto dużo młodsze dzieci korzystają z mediów społecznościowych, ale też to nie jest granica, która odpowiada jakimś możliwościom czy takim momentowi rozwojowemu dziecka.
3: To się dzieje kosztem tych relacji twarzą w twarz, tych bezpośrednich relacji, spotkań, a jest tak, że kompetencje społeczne, one wymagają ćwiczenia. To nie jest tak, że my się z nimi od razu rodzimy, prawda, i od razu potrafimy prowadzić rozmowę, nawiązywać kontakty i tak dalej. My musimy to spróbować wielokrotnie, spróbować zobaczyć, że to nie jest nic strasznego, żeby do kogoś podejść, porozmawiać i nawiązać ten kontakt i podtrzymywać później tą relację. I to wymaga właśnie pewnych umiejętności i inwestycji, to znaczy inwestycji też czasu, zaangażowania. No i teraz, kiedy jest tak, że te zasoby są zaangażowane w bycie w mediach, no to siłą rzeczy nie możemy ich poświęcić na te realne kontakty. Przez to, że nie ćwiczymy, to nie rozwijamy swoich kompetencji społecznych, no a później okazuje się, że mamy trudność. I to widzimy, tak, u młodych ludzi rzeczywiście trudność, żeby z kimś przeprowadzić rozmowę, tak, żeby załatwić jakąś kwestię, jakąś sprawę, że to jakby staje się problemem, no bo właśnie nie mamy takiej praktyki. I młodzi ludzie dzisiaj, prawda, wolą napisać jakąś wiadomość, przesłać jakiś komunikat, niż właśnie wejść w jakiś bezpośredni kontakt.
2: Zaprosiliśmy szereg specjalistów ekspertów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, ekspertów od rozwoju dziecka. No, staliliśmy tą granicę 15 roku życia jako taki kompromis pomiędzy z jednej strony potrzebą faktycznie młodych ludzi do korzystania z internetu i takiego uczestniczenia też w tym cyfrowym świecie, a po drugiej stronie jest bezpieczeństwo. No, wzorem też innych rozwiązań w innych krajach ta granica 15-16 roku życia się pojawia jako to minimum.
3: Im jesteśmy młodsi, tym ten czas powinien być krótszy. Jeżeli mówimy o bardzo małych dzieciach, to w ogóle, prawda, to powinien być czas bezekranowy. Natomiast później oczywiście są tak jakieś wskazania, które mówią, no, że właśnie do iluś tam minut dziennie. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia takiego prostego przelicznika, ale też niezwykle ważne jest to, o której godzinie korzystamy z tego telefonu. I tutaj mówimy, że szczególnie właśnie przed snem nie powinniśmy tego robić, tak, czyli odstawić telefon. Niektórzy mówią, najlepiej by było 2 godziny, no ale jak niemożliwe, to przynajmniej godzinę przed snem. Dalej, to jest kwestia też, w jakim stanie emocjonalnym sięgamy po ten telefon, bo też jest pytanie właśnie, na jaki stan te treści jakby u nas trafiają. No i w przypadku młodych ludzi też jest niezwykle ważne to, czy w tej sieci oni są sami, czy też jest tak, że mają w pobliżu swoim jakiegoś bliskiego dorosłego, z którym na przykład potrafią też porozmawiać o tych treściach, na które tam natrafiają, na które czasem natrafiają też przypadkowo, bo to jest jeszcze ten problem, prawda? Takich przypadkowych wejść treści, które docierają i są związane właśnie z takimi treściami niepożądanymi, na które młody człowiek nie jest przygotowany. No i teraz pytanie, czy zostaje z nimi sam, czy też jest ktoś, z kim może właśnie o tym porozmawiać i jakby jakoś sobie poradzić.
1: A ze mną na łączach jest pani Joanna Kopycka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Przed chwilą w naszym materiale przygotowanym przez naszych reporterów była mowa o państwa kampanii 15 powodów, ale ja bym chciała ją trochę połączyć z badaniem, z raportem rówieśnicy, który powstał w ramach państwa innego programu, no bo wśród tych 15 powodów, dla których warto mimo wszystko ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych u dzieci i u młodzieży, pojawia się między innymi również ta przemoc rówieśnicza, ponieważ najczęściej okazuje się, że ta młodzież spotyka się właśnie z cyberprzemocą. Czy są jakieś inne jeszcze tendencje w ramach tego raportu o przemocy rówieśniczej, jakieś wskaźniki, słupki, które państwa niepokoją?
4: Tak, to ja może zacznę od tej cyberprzemocy, bo wspomniała pani, że najczęściej właśnie dzieci i młodzież spotykają się z cyberprzemocą. To prawda, rzeczywiście tutaj w wyniku naszego badania okazało się, że 3/4 dzieci miało co najmniej jedno doświadczenie jakiejś formy cyberprzemocy. Natomiast chciałabym tutaj mocno podkreślić, że gdzieś ta sieć i przemoc w internecie jest jednak tym przedłużeniem, odbiciem tego, co dzieje się w relacjach rówieśniczych. I ona rzeczywiście przez taki łatwy dostęp do mediów społecznościowych, czy przez to, że dzieci są tam bardziej anonimowe, czy przez to, że nie widzą bezpośrednio konsekwencji tego, co się wydarza. Też szybciej te materiały się gdzieś rozprzestrzeniają, dłużej tam są. Rzeczywiście jest to taka forma, która jest bardziej dotkliwa i te media społecznościowe gdzieś multiplikują to doświadczenie tej przemocy rówieśniczej, dlatego że w sieci bardzo łatwo po nią sięgnąć, łatwiej też pomylić tą granicę między żartem, a właśnie zachowaniem krzywdzącym. Jeżeli chodzi o to, co nas tutaj zaskoczyło, czy to, co było takie trudne, to na pewno ta dość wysoka skala w ogóle doświadczenia tej przemocy ogółem. My tutaj przedstawiliśmy dzieciom i młodzieży taką skalę 9 wybranych form różnej przemocy. Były to zachowania zarówno z zakresu takiej przemocy w kontakcie bezpośrednim, przemocy emocjonalnej, takiej jak wyśmiewanie, czy krytykowanie wyglądu, czy wykluczenie z grupy, po przemoc fizyczną, czyli tak naprawdę celowe uderzenie, ale też właśnie tą przemoc w internecie, to znaczy rozsyłanie jakichś nieprzyjemnych treści, wykluczenie z tej aktywności w internecie. No i tutaj okazuje się, że wśród tych wszystkich form aż 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej z tych form przemocy. Jest to taki rzeczywiście bardzo wysoki wskaźnik i pokazuje, jak powszechne są te doświadczenia.
1: Przypomnę tutaj tylko słuchającym, że próba badawcza, na podstawie której mówimy tutaj o jakichś wynikach i statystykach, to było 141 911 uczniów i uczennic w wieku od 10 do 17 lat, więc faktycznie, kiedy mówimy tutaj o tych wynikach i o tych statystykach, to jest to potwierdzone całkiem sporą grupą ankietowanych. No ale powiedziała pani, że ta cyberprzemoc jest przedłużeniem tego, co tak naprawdę dzieje się na co dzień również w tym realu, tak to nazwijmy. I mam wrażenie, że z perspektywy dorosłego to może być trochę trudne do zrozumienia, no, mówiąc kolokwialnie, dlaczego po prostu te dzieci, dlaczego ta młodzież sobie to robi, dlaczego jest dla siebie na przykład niekoleżeńska, dlaczego się nie wspiera. Domyślam się, że to jest trudne pytanie, ale faktycznie to jest taki ciągle powracający temat, że ta przemoc rówieśnicza istnieje i no, jak my możemy z nią walczyć, z czego ona wynika?
4: No właśnie, całe szczęście wiemy mniej więcej dlaczego i gdzieś po części z naszego badania, natomiast też po takiej analizie różnych dostępnych badań naukowych prowadzonych w różnych krajach na całym świecie, wiemy, jakie dzieci i młodzież częściej doświadczają tej przemocy rówieśniczej albo są bardziej narażone na doświadczenie tej przemocy i po tych czynnikach gdzieś możemy wnioskować właśnie dlaczego dzieci właśnie wyrządzają sobie krzywdę. Wiemy przede wszystkim, że przemocy rówieśniczej doświadcza najczęściej młodzież, która w pewien sposób czymś się różni, jeżeli chodzi o jakąś cechę. Czy jest to wygląd fizyczny, czy jest to zachowanie, czy jest to język, czy jest to narodowość. Wiemy, że mamy większą tendencję generalnie, żeby krzywdzić te osoby, których nie znamy. To, w jaki sposób funkcjonuje system szkolny, gdzieś niestety nie wpływa na integrację i nie sprzyja jej. Celem edukacji jest zarówno zdobywanie wiedzy, jak i budowanie relacji, a tutaj mamy bardzo duży położony ten nacisk na tą sferę edukacyjną. Dzieci wciąż bardzo często siedzą w tych drewnianych, podwójnych ławkach, kiedy oglądają swoje plecy, kiedy siedzą tylko z jedną osobą, z którą tak naprawdę być może znalazły się przypadkowo, jeśli nie zaprzyjaźniły się z kimś, a jeżeli się z kimś zaprzyjaźniły, to najprawdopodobniej mają troszkę gorsze więzi albo w ogóle ich nie mają z niektórymi dziećmi w klasie. Brakuje tutaj takiego wsparcia w kontekście takiego zamoderowania tym procesem grupowym, kiedy uczniowie rozpoczynają tak naprawdę edukację w klasie, czy tak naprawdę w każdej nowej szkole, kiedy konstytuuje się grupa, kiedy dzieci się poznają. Brakuje tu właśnie takiej roli nauczyciela, który jest rzeczywiście takim wychowawcą, który sprawi, że te dzieci będą mogły się poznać, będą mogły podjąć wspólne aktywności. To są takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład przez cały rok losowanie co tydzień, z kim się siedzi w ławce. Tak naprawdę tutaj po pierwsze decyduje wtedy o tym los, a nie nauczyciel. Po drugie, dzieciom można wprowadzić też jakąś formę zabawy poprzez różne metody tego losowania, czy to z cukierkami, czy z jakimiś innymi elementami związanymi z kolorami, czy jakimiś zainteresowaniami. Więc tak naprawdę te kwestie związane z przyczyną przemocy rówieśniczej często są związane właśnie z tym, że my siebie nawzajem nie znamy, łatwiej jest nam skrzywdzić osobę, której nie znamy i często krzywdzimy tych, których też nie rozumiemy. A co takie kluczowe, często tak naprawdę, jeżeli jesteśmy dziećmi, nie wiemy, że krzywdzimy. I to się może wydawać banalne, natomiast wyobraźmy sobie dziecko, które nie ma na przykład w domu wzorca, jak odpowiednio rozwiązywać relacje, czy jak rozwiązywać konflikty. Nie zostało nauczone przez rodziców, jak regulować własne emocje, jak właśnie postępować w takich trudnych sytuacjach, jak jest wachlarz tych zachowań też do wyboru. Gdzieś jeżeli nie ma właśnie nabytych tych umiejętności i tej wiedzy, to po prostu reagujemy w sposób taki automatyczny, a ten sposób automatyczny jest takim pierwszym, który gdzieś przychodzi, tak? Jeśli chcemy się wyładować też, jak jesteśmy młodzi. Dlatego tutaj najczęściej pojawia się ta przemoc fizyczna lub właśnie powiedzenie komuś czegoś niemiłego, bo tak naprawdę ja mogę nie wiedzieć, że mogę to zrobić w inny sposób, albo słyszę gdzieś w otoczeniu, że słów obraźliwych używają moi bliscy i to jest jakby normą i wtedy dzieci nie znają takich podstawowych wzorców. Dlatego powinniśmy być tutaj bardzo wyrozumiali i przyglądać się temu, co się dzieje.
1: No, wskazała pani tutaj już też parę czynników, które również się pojawiają w tym badaniu, dosłownie są nazywane, na przykład właśnie klimat szkolny, ale też na przykład poziom empatii u danej osoby, bo według państwa raportu im więcej empatii w danej osobie, w danym dziecku, no to tym mniejsza szansa na bullying ze strony właśnie tej osoby. W jaki sposób my możemy to ocenić, jeśli chodzi o badanie, ile jest empatii w danym dziecku, ale przede wszystkim jak się ją wykształca, jak my jako dorośli możemy wspierać rozwój tej empatii?
4: My tutaj akurat w badaniu zastosowaliśmy taką kilkustopniową skalę empatii. Dzieci otrzymały właśnie kilka stwierdzeń dotyczących tego, które gdzieś są miernikami empatii i dotyczących tego, w jaki sposób one reagują na pewne sytuacje, jeżeli wydarzy się na przykład coś trudnego, albo jeżeli wydarzy się jakaś krzywda drugiej osobie. I na takiej skali zaznaczały, na ile się zgadzają z takimi stwierdzeniami. Każdemu ze stwierdzeń była przypisana poszczególna liczba punktów i zgodnie z tym można było uzyskać maksymalną liczbę punktów na skali i podzieliliśmy ją tutaj na cztery kategorie, dzieląc tą empatię na bardzo wysoką, wysoką, niską i bardzo niską. Tak naprawdę to, co jest takie ważne i bardzo, bardzo warte podkreślenia i kluczowe, to, że empatia nie jest właśnie taką cechą, z którą się rodzimy i po prostu ją mamy lub nie mamy. Tak jak pani wspomniała, tutaj można pracować i żeby wykształcić w dziecku i też w sobie tą empatię. Tak naprawdę dzieci głównie uczą się przez obserwowanie osób dorosłych, takich bezpiecznych dorosłych, bliskich, które cenią albo które są dla nich ważne, głównie rodziców, ale też i nauczycieli czy innych osób dorosłych, które są blisko. Więc tak naprawdę wystarczyłoby nawet to, że nasze dzieci widzą, że my jesteśmy osobami empatycznymi, to znaczy reagujemy na ich emocje, na ich trudne, jakieś złe samopoczucie. Poważnie podchodzimy do problemów, które mają. Nie bagatelizujemy ich, na przykład gdy dziecko zgłasza jakiś konflikt, mówiąc, że na pewno się pogodzicie albo daj spokój. Tylko gdzieś adekwatnie do potrzeb dziecka reagujemy na te sytuacje trudne, reagując też na ten szeroki wachlarz emocji, które się pojawia w różnych sytuacjach. Ale więc jest to tak naprawdę, są to takie kompetencje jak aktywne słuchanie, właśnie takie podejście z taką szeroką perspektywą, zaciekawienie się dzieckiem, ale też ćwiczenia związane z takim treningiem wyobraźni, praca ze sztuką, ale też takie zadawanie otwartych pytań, właśnie jak się z tym czujesz, co mogę dla ciebie zrobić. Tak naprawdę my nie musimy za bardzo dzieci uczyć w taki sposób, jak zazwyczaj przekazujemy im wiedzę w środowisku szkolnym, jeśli chodzi o te kompetencje takie twarde, czy wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Wystarczy właśnie w odpowiedni sposób, taki wrażliwy i empatyczny, budować tą relację z dzieckiem, a dzieci tak naprawdę będą po nas te zachowania powielać i w ten sposób właśnie będą w stanie pokazywać empatię swoim rówieśnikom.
1: My tutaj mówimy o dzieciach, chociaż to badanie faktycznie odnosiło się do osób w wieku od 10 do 17 lat, to właściwie już taka młodzież, nastolatkowie bardzo często, a to jest też ten czas nastoletni jest takim okresem odnajdywania też siebie i państwa badanie wykazało, odbiło troszeczkę, mam wrażenie, taki znak naszych czasów, ponieważ osoby, które najczęściej doświadczały przemocy lub dawały swoim szkołom najniższe oceny w kwestionariuszach, to były osoby, które zaznaczały opcję płci innej niż chłopiec i czy dziewczyna. Więc mam wrażenie, że tutaj odbija się troszeczkę ten problem, o którym pani mówiła, z tą innością, z queerowością. I w tym momencie to trochę trudno faktycznie, mam wrażenie, mówić o jakimś naśladowaniu dorosłych, skoro osoby chociażby nienormatywne spotykają się z wykluczeniem również wśród dorosłych.
4: Tak, dokładnie. Tak naprawdę, jeżeli gdzieś społecznie są powielane i nawet nie powielane, ale jeśli są akceptowane nawet zachowania, które wykluczają osoby, które są w jakikolwiek sposób inne, zarówno dorosłych, jak i nastolatków, no to tak naprawdę poprzez obserwację to dla dziecka jest taka informacja, dajemy przyzwolenie na to, żeby o osobach innych, które są w jakiś sposób inne, mówić źle, czy wypowiadać się właśnie w sposób negatywny. I tutaj znowu bym odbiła do tego środowiska rodzinnego, albo nawet też szkolnego, w jaki sposób też jako pedagodzy, jako nauczyciele podchodzimy do uczniów, którzy w jakiś sposób są inni, nawet w sposób inny się zachowują, taki trudny, tak? Nawet czy my traktujemy ich z szacunkiem i dajemy im odpowiednie też odpowiednią uwagę, czy właśnie jest to taka uwaga stricte negatywna i negowanie tylko tego, jakie te dzieci są. Tutaj akurat wspomniała pani o klimacie szkoły, natomiast jeżeli chodzi o płeć inną, to tutaj też okazało się, że ten wskaźnik doświadczenia i stosowania bullyingu i cyberbullyingu też był wyższy w przypadku osób, w przypadku naszych badanych dzieci i nastolatków, którzy określili swoją płeć jako inną. Pokazuje to, że rzeczywiście my mamy problem z takim włączeniem, taką akceptacją dla różnorodności, bo to nie jest tylko kwestia płci. My tu akurat kierowaliśmy się tym, że wiemy z innych badań, że tak może być, że te dzieci częściej doświadczają i też częściej stosują przemoc rówieśniczą. Natomiast to jest jak w soczewce takie odbicie takiego w ogóle problemu społecznego gdzieś, który mamy jako społeczeństwo, bo jeżeli reagowalibyśmy w sposób adekwatny na sytuację, kiedy właśnie ktoś jest poniżany, nieakceptowany, jeżeli nie wypowiadalibyśmy się w sposób pogardliwy w domach czy publicznie w sieci, na temat jakichkolwiek osób, które się od nas różnią, nie wiem, wiekiem, płcią, poglądami politycznymi, czymkolwiek, to tak naprawdę nie budowalibyśmy tych wzorców. To się nie bierze z niczego. To nie jest tak, że my mamy naturalnie w sobie zakorzenioną chęć skrzywdzenia drugiej osoby. To, co dzieje się z naszymi dziećmi, a później z młodzieżą w wieku szkolnym jest gdzieś odbiciem tego, co wydarzyło się wcześniej, odbiciem obserwacji i modelowania właśnie tych postaw i zachowań nie tylko w środowisku rodzinnym, ale też w społeczeństwie.
1: To w takim razie będziemy musiały powoli już zmierzać do końca, ale chciałabym jeszcze poprosić o taki, powiedzmy, nazwijmy to telegraficzny skrót, bo odnosiłam się tutaj razem z panią cały czas do raportu Rówieśnicy, który jest oczywiście częścią programu Rówieśnicy. Na czym on polega?
4: Program Rówieśnicy właśnie w taki sposób kompleksowy podchodzi do zjawiska przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Bazuje właśnie nie tylko na takiej profilaktyce cyberprzemocy przez uczenie tym, czym jest prywatność, czy jak działają algorytmy w sieci, czy jakie są konsekwencje właśnie rozsyłania treści czy zamieszczania postów w internecie, ale przede wszystkim brania postów

0: prewencji doświadczonej przemocy, pokazując właśnie dzieciom i młodzieży w taki sposób wielowymiarowy, co się dzieje, jeśli ktoś doświadczy przemocy, tak żeby właśnie rozwijać tą empatię i wzmacniać budowanie dobrych więzi.
1: To było o programie rówieśnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i właśnie z tej fundacji przedstawicielką tej fundacji jest pani Joanna Kopycka, czyli moja i wasza dzisiejsza gościni. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I z wami również się powoli żegnam, dziękując wam również za słuchanie magazynu reporterów Radia Afera. Przypomnę tylko, że realizował ten magazyn Szymon Dopierała. Z kolei za transmisję wideo, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, odpowiedzialny był Franciszek Szymański. Audycję przygotował Mateusz Markiewicz w zespole z Arkadiuszem Augustiakiem. Natomiast prowadziliśmy magazyn Mateusz Markiewicz oraz ja, czyli Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami i oczywiście zapraszam na kolejny magazyn za tydzień o 20:00.

0: mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21.

0: 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata. Meldujemy się na antenie Radia Afera i zapraszamy do godziny 22. Jesteśmy tutaj z wami, no i warto odpalić wszystkie możliwe kanały, bo jesteśmy na żywo po raz 866. A kto zagląda do naszego fanpage'a Etna, czyli wulkan muzyki świata na Facebooku, ten już wie, czego może się dzisiaj spodziewać. Trochę te dźwięki, które przed chwilą mogły też was, moi drodzy, naprowadzić. Celowo wziąłem tę płytę do studia, rok 2010. To DJ Click, Deli to Sevilla, tak nazywa się to dwupłytowe wydawnictwo, a ja z premedytacją dzisiaj DJa Clicka, oczywiście dlatego, że wczoraj właśnie jego set oficjalnie zakończył 19. edycję festiwalu Etnoport w Poznaniu. Kto był, ten pewnie przeżył mnóstwo muzycznych wrażeń i odkryć, bo sporo było naprawdę mega ciekawych składów. Pewnie sami to potwierdzicie. Każdy, jak to się mówi, znalazł coś dla siebie. No i czekamy już naprawdę z niecierpliwością na przyszłoroczną 20. edycję Etnoportu. Co to się, moi drodzy, będzie działo? Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. Jesteśmy z wami do 22. No i jesteśmy, moi drodzy, w składzie arcy szerokim, wzmocnionym jak tylko można. Ledwo się w tym studiu mieścimy, ale tak to właśnie powinno być. Formacja Surta Rang ponownie z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i gość specjalny. Prosto od źródła, prosto skąd te dźwięki się biorą. To może przedstawcie waszego gościa.
2: Z nami jest dzisiaj Karti Krishna, czyli niesamowity tablista z Indii, pochodzący z miasta Bangalore. Przyjechał do nas, żeby grać z nami koncerty, robić warsztaty, także na pewno dowiecie się za chwilę od niego więcej. Przestawiamy nasze myślenie teraz na język angielski i możemy zadawać mu jak najwięcej pytań, żeby wykorzystać to, że możemy go dzisiaj tutaj gościć.
0: Tak jest. Dzisiaj, moi drodzy, audycja będzie taka też dwujęzyczna, wielokulturowa. Do 22:00 skorzystamy z obecności naszego specjalnego gościa prosto z Indii, bo to się nie zdarza często i myślę, że rozłożymy sobie na czynniki pierwsze te dźwięki, te rytmy, te wpływy i inspiracje, które w przypadku formacji Surta Rang, jak wiecie dobrze, mają miejsce naprawdę konkretnie. No to pomyśleliśmy, że zaczniemy tak naprawdę od starych tematów, trochę przypomnimy to, co gracie i tak naprawdę skąd to wszystko się gdzieś tam bierze i wzięło, to co gramy na początek.
1: Zagrajmy Dunia, czyli nasz właściwie tytułowy utwór z pierwszej płyty, a Dunia oznacza świat, więc zapraszamy was tym utworem do naszego świata i życzymy miłego odbioru.
0: Ruszamy.

0: Formacja Surtarang, moi drodzy, dzisiaj w naszym studiu, a więc trochę przypominamy sobie ich numery. No ale przede wszystkim będziemy tutaj rozmawiać również z gościem specjalnym, zaproszonym tutaj specjalnie przez właśnie Surtarang w no naprawdę dosyć fajnym, z dosyć fajną koncepcją tutaj na ten czas obecności Katrika Krishny. No właśnie, powiedzmy w ogóle, jak to się stało, że ściągnęliście takiego muzyka, od którego tak naprawdę no, pewnie uczycie się dużo, ale też przy okazji macie całkiem konkretne plany i te plany się tutaj realizują na różnych scenach, w różnych okolicznościach.
1: Tak, te plany już powstały tak naprawdę dawno temu, ale dopiero teraz przyszedł czas na ich realizację, bo już tak naprawdę w zeszłym roku mieliśmy w planie, żeby Kartika zaprosić tu do Polski, ale jakby pomogło w tym roku to, że jakby otworzyliśmy tutaj też swoje działania też pod nazwą Mantra Sound, które jest taką oficjalną tutaj teraz naszą bookingową marką i produkcyjną. No i dzięki temu właśnie z ramienia tej naszej instytucji go zaprosiliśmy, jak również dzięki zaproszeniom od festiwali, bo samo dostanie wizy nie jest taką łatwą sytuacją i wymaga trochę, tym bardziej dla osoby, która jeszcze nie była w Europie z Indii, co innego jak już ktoś był parę razy, a jako że Kartik pierwszy raz tu przyleciał, no to było z tym trochę walki, która się udała zwycięstwem dla nas. Także przez jakieś no, 2 miesiące ostro walczyliśmy o to, składając różne papiery, walcząc o różne zaproszenia właśnie i dzięki temu w końcu się udało, że do nas przyjechał. A Kartika ja tak naprawdę poznałem już, jak byłem pierwszy raz w Indiach w 2018 roku z moim przyjacielem Mustafą, gdzie razem braliśmy u niego lekcje gry na tabli. I spotkaliśmy się drugi raz na żywo właśnie w zeszłym roku, jak pierwszy raz z Hanią byliśmy w marcu. I już wtedy właśnie planowaliśmy, żeby Kartika zaprosić tutaj. A jak spotkaliśmy się ostatnio drugi raz będąc w Indiach już całym zespołem, czyli to było w grudniu, to już wtedy wiedzieliśmy, że na pewno to się uda, już chcieliśmy to zrobić i no i się udało, tak w skrócie mówiąc.
0: To powiedzcie, no jak teraz realizujecie sobie ten czas, jak wyglądają te wasze spotkania, muzykowania, ale również wychodzenie z tą muzyką na zewnątrz, prawda?
2: Na początku intensywnie robiliśmy próby i za nami był pierwszy wspólny koncert w ten weekend na festiwalu Symbioza. I to było naprawdę odświeżające doświadczenie, bo no, graliśmy te utwory na koncertach, na samych koncertach około 200 razy i niezliczone ilości prób do tego, więc zagranie tego w nowej odsłonie było naprawdę zupełnie odmienne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy dotychczas. I ta dodatkowa tabla to dała naprawdę dużo, bo to nie jest tylko to, że są dwie table, tylko tak naprawdę zupełnie nowy wymiar tej muzyki i nowe odsłony już znanych utworów, nowe pomysły tak naprawdę rytmiczne, które bardzo zmieniają odbiór utworu i skoro zmieniają dla nas, to myślę, że dla publiczności też te utwory zyskały nowe życie. A jeśli chodzi o dalsze plany, no to poza koncertami odbędą się też warsztaty na kontenerach, warsztaty właśnie rytmiczne z Kartikiem, które zostaną zwieńczone jam session właśnie na sam koniec tych kilkudniowych warsztatów, ale nawet dzisiaj miały miejsce warsztaty z Kartikiem, więc jest to bardzo intensywny czas dla niego i dla nas.
0: Tak, o tych konkretach myślę, że zdążymy jeszcze powiedzieć, bo to są fajne historie i tutaj można ewidentnie spotkać się z wami na żywo i zasmakować tego, jak ta muzyka gdzieś tam zyskuje kolejny wydźwięk i co tak naprawdę gdzieś tam dochodzi do tego tematu, który być może już co niektórzy słuchacze znają. Ja zapytam gościa tak naprawdę, jak to się stało, że możemy się dzisiaj spotkać i czy w ogóle oczekiwał czegoś odnośnie tego czasu. Kartik, we would like to welcome you here in Poznań in Radio Fera, but also on invitation of Surtarang. Could you explain did you expect anything? What was your expectation when you heard that you're gonna come here to join Surtarang, to play with them, to show your tradition, your culture, all the history?
3: First of all, thank you so much for inviting me over here, and big thanks to my friend Ukash and Mantra Sounds for making me a part of their team, Surtarang, and associated with these three amazing musician friends from past 2 years easily, and Ukash, of course, from 2018. So, first of all, it's just that... Now, music is universal. So when we are being traditionally learning Indian classical music from past, in my case, around 20 years, now that I like to experiment and I like to collaborate with new forms of music. So, of course, Indian music is much more elaborated in each term probably, but to adopt that to the Polish music and to feel how it comes out, it was a very unique experience for me, and also I guess when we had our first concert recently in Symbioza, we all enjoyed a lot, and also the people who listened to us also were very acceptable to that music. So we are so happy, and me being a student of my Guruji Jayachandra Rao sir, and also a very ardent fan of the band Layatharanga, where Giridhar Udupa, and he's like my elder brother. So they have all been collaborating with different forms of music all over the world, and also to bring in our tradition, our flavor into that. So I was really excited. Definitely, I did not expect that would happen so soon, but it happened. So happy for it.
0: It's so fast. You've just played the first concert. How is it actually? How much is the improvisation, or how much is the, you know, practiced tracks and you know, being prepared for that first playing live?
3: Yeah, so being an Indian musician, we always have an urge to play on that moment. That instinctive improvisation happens to each one of the musicians from India. But when it comes to combining it with the electronic music, we also have to, according to me, again, we have to think of so many aspects, like what is the high frequencies, where are the high frequencies being major in the electronic instrument, and there during that time we have to reduce our improvisation with the higher drum or the higher tuned drum and work more on the bass drum, where it complements the groove that is being given by the electronic music, so that it also enriches the song and also doesn't disturb the main groove that has already been there. So I'm just loving it, and I'm enjoying this process.
0: Moi drodzy, no brzmi to naprawdę intrygująco, powiem szczerze, i myślę, że trzeba to sprawdzić na żywo, bo wtedy tak naprawdę chyba wiadomo, rzeczywiście można się przekonać o tym, o czym Katrik przed chwilą powiedział. Dobrze, moi drodzy, no to zagrajmy kolejny numer, i to też jest numer, który już gdzieś tam znamy, bo z tym numerem też już swego czasu, niedawno wręcz, przyszliście tutaj do Etny i graliśmy go wtedy premierowo. To też jest taki przykład tego, jak tak naprawdę wy realizujecie ten temat, czyli ten dialog kulturowy między Indiami a Polską, prawda?
1: Tak jest. I to jest też zresztą utwór zaaranżowany przez Kartika. Był on nagrany właśnie w studiu Bengaluru, gdzie właściwie no tutaj wszystko wyszło od Kartika. Kartik zaaranżował cały utwór, wziął muzyków, zaaranżował studio, także wszystko tutaj jest tak naprawdę z ręki Kartika, a nasz jakby jest tutaj dodany polski akcent instrumentalnie.
4: I jeszcze warto dodać, że na Symbiozie mieliśmy okazję wreszcie pierwszy raz zagrać ten utwór i jednocześnie był z nami właśnie Kartik, który właśnie, tak jak Łukasz wspomniał...
0: Historia zatoczyła koło,
4: tak,
0: można powiedzieć.
4: Tak, i to była w ogóle świetna przygoda. I my też musieliśmy się zmierzyć z tym utworem pierwszy raz. Próby były bardzo inspirujące, bo w ogóle, tak jak Eryk wspomniał, Kartik niesamowitą energię tutaj nam przekazuje i te próby w ogóle są zupełnie inne. Tak jakbyśmy byli w Indiach i w ogóle my zauważyliśmy po sobie pewne indyjskie zachowania, które tutaj nie do końca miały miejsce, a gdy tylko się on pojawił nagle, proszę bardzo, jesteśmy innymi ludźmi. W ogóle polecam podróże, bo naprawdę można odkrywać samych siebie również podczas takiego eksplorowania innych dalekich krain. I właśnie reasumując, zagraliśmy ten Indie Pol, co też było ogromną przyjemnością, ale również wyzwaniem. I bardzo chętnie też usłyszymy ten utwór ponownie.
0: Przypomnijmy sobie, Indie Pol, formacja Surta Rang dzisiaj w naszym studiu do 22. Gramy.
5: O ty ziętku, mój ziętku, o ty ziętku, mój ziętku.

0: Taka to, moi drodzy, dzisiaj muzyka na żywo, gdzieś tam zarejestrowana z różnych koncertów. Shakti, Bending the Rules. No dzisiaj właśnie to uskuteczniamy. Bending the Rules to jest takie trochę hasło, można powiedzieć, dzisiejszej audycji i tego, co formacja Surtarang robi i chwała wam za to, że podejmujecie się takich działań, no niełatwych logistycznie na pewno, bo o tym już wspominaliście, że trochę trzeba było tutaj podziałać i trochę wam to czasu zajęło, żebyście w ogóle mogli się z Kartikiem tutaj w Polsce spotkać i zorganizować te grania, te spotkania, te warsztaty. No właśnie, powiedzcie, co w najbliższych dniach, bo tutaj jest tego sporo, jest intensywnie, ale no chyba tak powinno być, skoro Kartik przybywa na wasze zaproszenie i fajnie będzie spotkać się z kimś takim. Myślę, że dzisiejsza audycja zdecydowanie mogła tutaj co niektórych zainspirować i zachęcić. To powiedzcie, gdzie będzie można was spotkać.
1: Tak, no na pewno będzie można nas spotkać na najbliższych koncertach. Gramy najbliższy koncert w piątek na festiwalu Tyrkon. W sobotę gramy na Kurnickich w Jankach. A w niedzielę zapraszamy do Warszawy, bo odbędą się warsztaty z Kartikiem. Będą to warsztaty już bardziej dla zaawansowanych, ale nie tylko, dla ogólnie muzyków raczej, skierowane warsztaty już dla muzyków. Będzie to przy okazji wydarzenia spotkania perkusyjne, a warsztaty z Kartikiem odbędą się w niedzielę od 14 do 16. Zapraszamy na profil Mantra Sound bądź na nasze relacje Surtarang, gdzie również wrzucamy informacje na ten temat. Jest tam link do zapisów na warsztaty. W przyszłym tygodniu również odbywają się warsztaty już w Poznaniu na Container Art. Od wtorku do czwartku przez 3 dni będą warsztaty od 16 do 18. Niestety wszystkie miejsca już są zajęte, ale zapraszamy wolnych słuchaczy, którzy mogą też poczuć, bo będzie to i trochę konakolu, czyli rytmicznego mówienia, w przełożeniu tego na instrumenty. Także zapraszamy nawet do wolnego słuchania i uczestniczenia w tym nawet z publiczności, bo to będzie super doświadczenie. A kulminacją tych warsztatów będzie jam session czwartkowe od godziny 19, gdzie warsztatowicze biorący udział w tych zajęciach zaprezentują to, co zrobili razem z Kartikiem. Później zagramy z 2-3 nasze numery surtarangowe i będzie wspólne jam session. Później wybieramy się do Czech na festiwal UFO Bufo. I to będzie nasz ostatni koncert już z Kartikiem, ale w międzyczasie zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby brać indywidualne lekcje u Kartika, czy w ogóle zaznajomić się z tą muzyką, poprzebywać z taką osobą, jak słyszycie, jest bardzo inspirującą i sami, jak tutaj siedzimy teraz w studio, to sami tutaj już czujemy tą energię i się inspirujemy tym, także polecamy takie spotkanie z nim na żywo. Może być to spotkanie perkusyjne, muzyczne, to przełożenie, myślenie indyjskie. Na pewno można przełożyć na każdy instrument, także zachęcamy tutaj do skorzystania z tego, bo Kartik jest jeszcze tutaj do 30 czerwca, no ale po UFO Bufo już raczej będzie ciężko z nim załapać tutaj jeszcze kontakt, bo chcemy też mu pokazać trochę polskich krajobrazów i zabrać go w góry, żeby też chociaż trochę zaznał tutaj żeby zobaczył trochę Polski, a wiadomo, muzyka jest najważniejsza, ale też chcemy chociaż 2-3 dni wykorzystać, żeby mu pokazać coś. Także zapraszamy do kontaktu, żebyście nie umknęła wam ta okazja. A pozostałe koncerty, mamy listę naszych koncertów na naszym profilu. Będzie ich jeszcze trochę. Będziemy również grali w Poznaniu w Szelongu. Także jeżeli ktoś nie trafi na nasz koncert podczas festiwalu Pyrkon, to może właśnie przybyć na koncert na Szelongu, który będzie koncertem otwartym. No i oprócz tego będzie jeszcze Organic Festival, Psyna Festival w Czechach. W tym roku pierwszy raz będziemy trochę dalej jechać, bo gramy w Serbii też na Pyramid Festival. Później wracamy znowu do Polski na Tribalanga Festival, a jeszcze na koniec we wrześniu gramy na takim spotkaniu festiwalu Kongres Zaopiekowani w Stresie Natura jako źródło zdrowia psychicznego.
0: Proszę także bardzo.
1: Zapraszamy, a kolejne wydarzenia będziemy rzucać sukcesywnie, bo już są kolejne plany, ale na razie ten jest oficjalny line-up, który wymieniłem.
0: Tak, intensywnie, jak to w przypadku formacji Surtarang, no ale przede wszystkim te najbliższe dni i te możliwości spotkania z Kartikiem Krishną. Skorzystajcie z tego, moi drodzy, bo jak sami słyszycie, no mamy do czynienia z naprawdę niesamowitym gościem i historię z pierwszej ręki. Warto wykorzystać te okazje. Trochę mówiliśmy poza anteną, że wiele wskazuje na to, że takich okazji do spotkań z indyjskimi muzykami może być więcej, ale to może wszystko w swoim czasie. Myślę, że spotkamy się po wakacjach i tutaj będziemy już...

0: super rozmowy zlatują po prostu w sekundę.
1: Właśnie, kiedy
0: godzina posiedzieli jeszcze trzy razy tyle.
2: Tak jest. Hanka, Łukasz, Eryk, formacja Surtarang, Karti Krishna, nasz gość specjalny. Thank you very much for this time and have a great time in Poland. We are really, really grateful that we have somebody like you in here and can go deeper into this tradition. It's really great.
3: Thank you so much. Thank you for having me.
2: Na koniec, moi drodzy, pojawi się Tina Turner i może Łukasz wyjaśni, o co chodzi, bo to chyba ciekawostka.
1: Ja wyjaśnię.
2: Proszę bardzo. To sprawka Hanki.
1: Sarvesham Swastir Bhavatu. Jest to utwór Tiny Turner z albumu Children Beyond i ten utwór jest według mnie po prostu poruszający, niesie pokój, zdrowie, harmonię, dobro dla wszystkich. Jest tam też zaproszony chór dzieci, które mają właśnie symbolizować taką niewinność, które tam śpiewają. I ten utwór ma pokazywać to, że po prostu duchowość, życzliwość mogą łączyć ludzi różnych religii i dawać uniwersalny, piękny spokój dla wszystkich.
2: Piękna puenta na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Szymon Dopierała, Marcin Piosik, to była Etna. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Prosim, hranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
5: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
4: i Marcina z zespołu Audiofils.
5: Poniedziałek, godzina 22.
6: Tu Radio Afera. Kowbojski głos w waszych domach.

0: Dobry wieczór, kowboje. Dobry wieczór, kowbojki. Dobry wieczór, Radio Afera. Dobry wieczór, Poznań.
1: Dobry wieczór, Polsko, chciałoby się powiedzieć.
2: Szczęść Boże.
0: Jeszcze jak. Drodzy nasi, wyjątkowa dzisiaj audycja. Wspominaliśmy o tym na Instagramie, że ona będzie inna niż te, które były do tej pory, niż te 15 poprzednich. Ta 16 okrągła, jubileuszowa. Pod znakiem podróży, podróży kowbojskiej w stronę odwrotnej niż wskazuje nazwa naszej audycji, gdyż...
1: Czasem po prostu kowboj musi jechać na wschód. To jest taka... Nie, wszystkim się kojarzy, że tylko zawsze odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. To nie jest prawda.
0: Nie szukajcie nas w cieniu i gdziekolwiek indziej, bo my nie dajemy cienia. Bo nas w tym radiu dzisiaj nie ma.
1: Nie istniejemy.
0: Nie istniejemy. Tak naprawdę, drodzy nasi, jest piątek. Jesteśmy w pięknym studiu, studiu Chlewnia, na ranczu, na farmie. Nie, na ranczu. I kowboimy się tutaj.
1: Kiedyś to była farma. Teraz już jest bardziej ranczo.
0: Teraz już ranczo. Jest Bolo, jest Jolo, jest Lolo i w ten wyjątkowy sposób spędzamy z wami 16. audycję. Nawet jeżeli się uda, to słuchajcie, nawet będziemy jej słuchać razem z wami, jeżeli...
1: Byłoby genialnie.
0: Jeżeli czas pozwoli.
3: Spacerując po Nałęczowie.
0: Tak, tak, jedziemy. Jedziemy z takim kowbojskim zespołem zagrać country koncert w Nałęczowie.
1: Z kowbojskim zespołem Audiophiles, tak, ale no słuchajcie, plan jest taki, w sensie zobaczymy, czy to się uda, bo jeszcze nie wiemy, nie znamy dokładnej godziny tego koncertu, ale wszystkie znaki na niebie i na wodzie wskazują, że powinno się to udać, że powinniśmy posłuchać swojej własnej audycji i wtedy napiszcie do nas na Instagramie, mamy tam taki profil Kowboje na falach i wtedy będziemy mogli obśmiać tą audycję, my będziemy się śmiać z siebie, a wy z nas.
3: Co wy na to?
1: Brzmi jak dobry deal.
0: Tak zróbmy, tak zróbcie. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od najnowszego singla, pierwszego singla zapowiadającego nowy album znanych tutaj nam lubianych braci kowbojskich, Hermano Gutierrez.
3: Bracia gitarzyści.
0: Ja nawet w sumie nie wiem,
3: Hermanos Gutierrez.
0: Ja nie wiem, jak oni mają na imię, ale sprawdzimy to.
1: Na pewno Juan i...
3: I Paco.
0: I Pablo.
1: Juan i Pablo. Absolutnie.
3: Juan Pablo.
0: Sekundo. No,
1: zobaczysz, że tak mają na imię na bankcie, na stówę.
0: Drodzy kowboje, bracia Gutierrez zapowiadają tym singlem swój najnowszy album. Album o jakże kolorowym i malowniczo brzmiącym tytule Los Ojos del Condor.
3: Oczy kondora.
0: Ja sobie tutaj oczywiście...
1: Co oni mieli na myśli, drogi Lolo? Nadając temu albumowi taki tytuł.
3: Myślicie, że spojrzeli kiedyś kondorów w oczy?
1: Myślę, że spoglądają często kondorowi w oczy.
0: Ja liczyłem, że tytuł tej płyty to będzie Los Ojos de Libelula, czyli... Oczy ważki, ale jednak
1: Libelula ważka.
0: Jednak postawili.
1: Kurde, ta audycja jest jednak naprawdę uczy, ona uczy. Andrzej Duda powinien jej słuchać.
0: Może słucha.
1: Może Zbyszek nas słucha w Stanach.
0: Może Agata Duda nas słucha.
1: Agata Duda, nie wiem czy słyszeliście, ostatnio stwierdziła, że po tej bardzo absorbujących 10 latach prezydentury ona musi się wyciszyć. Więc uwaga, Matko. Pojechała do Nowego Jorku. Jakby tam się wszystko zgadza, nie? Wszystko. Nowy Jork jest idealnym miastem na wyciszenie, moim zdaniem.
0: Trzeba przyznać, że pani Agata...
3: Lepszy jest tylko Sosnowiec.
0: Umie w sarkazm i w żarcik.
1: Znaczy ja myślę, że to jest kolejne potwierdzenie, że żyjemy w symulacji. Bo to jakby nie jest realne, że nie jest realne.
0: Że takie słowa padły. Wiele rzeczy jest nierealne. Tak sobie właśnie tutaj przed nagraniem tej audycji rozmawialiśmy, że ominie nas ważne bardzo wydarzenie, które odbywa się w tym okienku między momentem teraz, kiedy nagrywamy, a poniedziałkiem, kiedy...
1: Ja już myślałem, że mówisz o mundialu.
0: No nie, bo to już się dzieje, to już wiemy, jesteśmy w trakcie. Tutaj na pewno jeszcze ekspert Jolo nam kilka ciekawych, interesujących faktów.
1: Przede wszystkim statystyki, najważniejsze są statystyki.
0: Przytoczy, ale mam na myśli inne wydarzenie sportowe, które prawdopodobnie jest największym wydarzeniem sportowym w historii, Stanów Zjednoczonych na pewno, ale...
1: Nowożytnej ludzkości, nie boję się użyć tego stwierdzenia.
0: Tak mi się wydaje. I sam tutaj nasz pan Karol na to wydarzenie też się wybiera, był. No,
1: to już było, ale my jeszcze nie wiemy, że to było, więc będziemy...
0: My jeszcze nie wiemy, jaki jest wynik tam jego walki, ale na pewno się dowiemy.
3: Wyczuwam nokaut techniczny.
0: Albo...
1: No, wiecie, należy zapytać, bo to jest... No ja bym to sprawdził, nie? Bo, kurczę, różne rzeczy się zdarzają, wiecie, na imprezach nawet najwyższej rangi. No i pytanie, czy na przykład nasz tutaj zawodnik, nasz czempion, nie jest na niedozwolonym dopingu.
0: Tu masz rację, ja nie wziąłem tego pod uwagę, ale...
1: Wiecie, może być dyskwalifikacja, może się okazać, że tak nie można jednak. Że w Polsce można być prezydentem i można.
0: Ale w UFC to nie przejdzie. No, może ktoś z was, drodzy słuchacze, wie więcej na temat zasad tej jakże szlachetnej dyscypliny sportowej i nas oświeci. Zapraszamy was na Instagrama Kowboje na Falach. Wślizgnijcie się do naszego DM-a i nam napiszcie, a my teraz posłuchamy sobie i wy również najnowszego singla Lainey Wilson, która do współpracy przy nim zaprosiła, uwaga, uwaga, Johna Mayera.
1: Oh, a to akurat jego znam.
0: No i nagrali wspólnie.
1: On też już nie jest najmłodszy, nie? W sensie, no nie wiem,
0: jak... Ale co, to znaczy też?
1: też, tak jak my. W sensie, no bo kojarzę, że on, nie wiem, tam już jest 20-30 lat na scenie, nie?
0: To prawda. To
1: nawet nie wiem, ile.
0: Trochę już jest. No,
1: ale kojarzę go, że już jest dość długo.
0: Ale nie znam go z jego romansów z country, a tutaj widzisz, jednak jakiś...
1: Też go nie znam, ale znając jego muzykę, to tak, nie jest to dla mnie zdziwieniem, że ma ten romans.
0: Lainey Wilson za to już wszystkie romanse ma za sobą, ponieważ niedawno powiedziała sakramentalne tak na ślubnym kobiercu.
1: Ojej.
0: I już przestała być panną Lainey, a już jest Mrs. I być może w związku z tym wydarzeniem wydała razem z Johnem, co prawda John nie jest jej wybrankiem, ale razem z Johnem wydali utwór pod... też kwieciście brzmiącym tytułem Phone Keys Wallet, czyli w wolnym tłumaczeniu telefon, klucze, portfel. Posłuchajmy.

0: Lainey Wilson z towarzyszeniem Johna Mayera. To faktycznie taka charakterystyczna Mayerowa gitarka tam się pojawiła w tej produkcji.
1: Yes, indeed.
0: Nie wiem, czy ten singiel zapowiada nowy album Lainey, czy to taki po prostu ślubny prezent sobie sprawiła i...
1: Kurczę, ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś już wypuszcza przypadkowo single. Kiedyś mam wrażenie... Znaczy tak, no tak, niezależni, nieświadomi artyści, to oni faktycznie tam jest jeszcze.
0: Ale Lainey to już też jest na takim poziomie, nie wiem, czy ktoś może z was, drodzy państwo, drodzy nasi kowboje, oglądał dokument o Lainey. Ona jest już na tyle znaną artystką, że...
1: Oglądałeś?
0: Że nie oglądałem, ale wiem, że jest.
2: I nie znam kogoś, kto ogląda.
0: Nie zawaham się go obejrzeć. Kiedyś, niestety nie wiem, czy on jest w Polsce dostępny, mimo że na tej takiej dużej, największej chyba platformie wideo streamingowej.
1: Ja ostatnio właśnie straciłem już dostęp do tej platformy.
0: To dobrze. Nic tam na niej.
1: Znaczy, wiesz, jakby
0: schodzi na
1: wiesz, tak, ostatnią rzeczą, którą oglądałem w telewizji prawdopodobnie jakiś rok albo półtora roku temu, to była Fundacja na serwisie z Jabłuszkiem.
0: O, to jest świetny western, to prawda.
1: To jest dobry western, rozgrywający się w niedalekiej przyszłości. Ale no i Beskidu od tego czasu nic nie oglądałem. Płacę te subskrypcje, no ale moje dzieciaki oglądają. Dziewczyna ogląda, rodzina ogląda. Bo wiecie, jak to jest, drodzy państwo. No jedna osoba płaci, a na niej wisi, ryszą cztery inne rodziny, nie? Znacie to. No, tak jest czy tak nie jest?
2: No. Trochę jest.
1: Jasno, że tak jest.
0: Niech rzuci telewizorem pierwszy, u którego tak nie jest.
2: Nie masz czasu oglądać, bo słuchasz country.
1: No poza tym, wiesz, zobacz, no jakby to jest w ogóle sensowne, nie? Że tak jest, no bo ja płacę ten abonament, ale no nie wykorzystuję tego, nie? Kto inny wykorzystuje mój abonament po prostu? Kto to ogląda? No ja nie oglądam.
0: Czyli robisz takie po prostu prezenty dla swoich bliskich, to miłe z twojej strony.
1: Miłe, bo jestem miły.
0: Pogadamy sobie, to może mnie też tam gdzieś dopiszesz do tych swoich subskrypcji.
1: No do kilku mogę cię dopisać.
0: No i super. I mamy to, drodzy słuchacze. Jeżeli ktoś z was też by chciał zostać dopisany tutaj do bolowych subskrypcji, to...
1: Piszcie na Kowboje na Falach.
0: Wysyłajcie.
1: Podajcie mi swój e-mail, numer karty kredytowej i telefon.
0: I te trzy cyferki z tyłu tej karty.
1: A ja was dopiszę do mojej subskrypcji.
0: Drodzy słuchacze, no czy są wśród was kowboje, fani tej dyscypliny, która się w kraju kowbojskim nazywa soccer? Bo wśród nas tutaj kowboi, no jeden jest jeden kowboj.
1: Jeden jest ultrasem
0: jeden
1: tej dyscypliny.
0: Jeden kowboj kibic. Kowboj kibic, mam tu na myśli naszego eksperta Jolo.
2: Bardzo dużo słowa z tym butrasem, ale...
0: No ta audycja od tego jest, żeby tutaj taki...
1: Znaczy, chciałem powiedzieć, że znasz człowieka, którego ksywy tutaj nie rzucę, bo nie wiem, czy... Ale mieszka niedaleko ciebie, mieszkał niedaleko
2: mieszkał.
1: Ciebie. I jest znanym kibicem w pewnych kręgach, bardzo znanym. A że mieszkałeś obok niego, to jest prawie jakby był twoją rodziną.
2: Na pewno jednym z najtężniejszych, z najpotężniejszych kibiców.
1: Ma też piękną ksywę odnoszącą się do pewnego pięknego polskiego dania.
2: Pozdrawiamy.
0: Devola?
2: Pozdrawiamy go serdecznie.
0: Nie, Devola to nie polskie, przepraszam. To.
2: Ale pieróg nie brzmi tak dumny jak...
0: Ale jak Devolaj.
1: Albo Mielony.
0: Faktycznie...
1: drodzy państwo, jaką ksywę ma ziom Jola? Konkurs.
2: Z osiedla.
0: Podpowiemy, że nie będzie to ksywa w imię słowie przymiotnikowym biernym, chociaż pseudonimy, które są w tym przypadku tworzone, należą do tych najpiękniejszych.
1: Pozdrawiamy obserwowanego.
0: Obserwowany to bardzo, bardzo ładna ksywa. No ale no jak ten
1: mundial? Czekaj, to może o mundialu zaraz, a teraz puśćmy muzę, co? Możemy tak zrobić?
0: Zróbmy. Tak. Drodzy Bolo i Jolo i drodzy kowboje po drugiej stronie tego mikrofonu i głośników, The Jack Wharf Band. To nie jest jakiś znany zespół, ale przygotowałem na dzisiaj dwie piosenki tego zespołu. licząc na to, że przez ten czas, który upłynie, bo za chwilę, wiecie, wakacje, przerwa, kowboje na falach wrócą.
1: Potem Święto Zmarłych do szkoły.
0: Boże Narodzenie.
2: I kolejny rok
0: zleciał Bożenko. To ja liczę na to, że oni się trochę staną bardziej znani, a nawet jeżeli zostaną na tym poziomie rozpoznawalności, to też spoko. Może ściągniemy ich na ten piknik country do Poznania kiedyś. To też
1: ten, co w zamku
0: takie,
1: będzie?
0: Ten, co będzie w ramach Etnoport. Także...
1: Ale mamy rok czekać? No będziemy musieli, dobra.
0: No będziemy musieli. No to posłuchajmy. All Virginia, The Jackworth Band.

0: All Virginia the Jack, Wharf Band. Drodzy kowboje.
1: Ostatnio też było coś o Virginii, nie?
0: No, Country Roads Take Me Home. To z poprzedniej audycji.
1: To takie nawiązujesz tutaj? Pijesz do czegoś?
0: Wszystko tu jest związane z
1: piciem. Nie ma przypadku.
0: Do czegoś. Drodzy kowboje, bo tak się właśnie zorientowałem, że może to źle zabrzmiało, że mówiąc o tym, że wakacje i kolejny sezon w nowym roku akademickim, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze się nie żegnamy. My się jeszcze spotkamy w przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek i to będzie 17. ostatnia audycja pierwszego sezonu Bola i Lola na Dzikim Zachodzie. No, szykuję tam niespodzianki.
1: To będzie epokowe wydarzenie. To jest w ogóle piękne, że tą przygodę dzielimy na sezony. Czy to jest taki znak czasu, że jesteśmy już tak znetflixowani, że już po prostu nawet coś tak powtarzalnego jak audycja radiowa dzielimy na sezony? Nie wiem.
0: No może właśnie widzisz ten podział wakacyjny, ta przerwa, to trochę jest takim, wiesz, taką cezurą.
1: No jest cezurą.
0: Więc tak sobie pozwoliłem to nazwać, że to będzie sezon drugi. Nawet...
1: Ale zdradziłeś już, że będzie sezon drugi, widzisz. Myślałem, że będziemy trzymać naszych drogich kowbojów i kowbojki w niepewności do ostatniego odcinka. Czy co wtedy będzie? Czy oni jednak będą nieść dalej ten krużganek oświaty, jak mawiał klasyk? Czy podniosą tą rękawicę? Czy zarzucą to lasso temu bykowi kowbojstwa?
0: Ja właśnie przeczytałem...
1: A już wiedzą.
0: Już wiedzą, ale przeczytałem też wczoraj wpis naszej tutaj serdecznej przyjaciółki, kowbojki z Krakowa, która onegdaj była gościnią naszej audycji, która wspominając swój miesiąc maj, też między innymi wizytę w Radiu Afera, wspomniała też, że na szlaku swoim kowbojskim spotkała się z no, prawdopodobnie największym polskim kowbojem, czyli panem Zenkiem z Podlasia i powiedziała do niego, użyła jego zaklęć do niego, czyli
1: powiedziała,
0: czas pokaże.
1: Pokonała maga jego własną bronią.
0: No, ja myślę, że płyta country pana Zenona to jest coś, czego Polska by potrzebowała, co by to...
2: Ale on już chyba nagrał jakiś taki singielek country, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętam go z jakimś kapeluszem na głowie i...
1: Też by mnie to nie zdziwiło.
2: W jakimś pustynnym regionie, więc...
0: Ja już mam od razu wizję takich właśnie duetów, że pan Zenon na przykład z panem Aleńczukiem...
2: Ale jeżeli to...
1: I jeszcze do tego Zbigniew Hołdys na gitarze. I mamy
0: A Zbigniew Hołdys, słuchajcie...
1: Howdys.
0: Zbigniew Hołdys. Ja to trochę to... Może to właśnie po naszej audycji się wydarzyło, że zapadła jakaś taka decyzja, że pan Zbigniew Hołdys wszedł do studia. Wrócił po latach nieobecności, wrócił do studia, jak to...
1: I to po co?
0: Żeby zmarnować trochę prądu. Jak to stwierdził, ma kilkadziesiąt, około 40 do 50 piosenek do nagrania. Czaisz?
1: No czaję, bo znam wielu takich artystów. Nie będę tutaj ich wymieniał z imienia, nazwiska, bądź co gorsza pseudonimu. Którzy co i róż mówią, no bo ja mam 70 utworów w szafie, to idę i nagrywam. No i tam nagrywają coś tam, nie? No ale jakby, no co z tego, że mają 70, 50, 100?
0: Pytanie, ile mają dobrych.
1: No właśnie, gdyby mieli choć jeden dobry.
0: Wartościowy.
1: Gdyby mieli choć jeden dobry.
0: No ale akurat myślę, że po artyście takiego kalibru, jak pan Zbigniew, możemy się spodziewać, że te utwory będą wybitne.
1: Wybitne. Tak. Nowa autobiografia powstanie. A nie, to nie on.
2: To nawet on? Nie jest on.
0: Czy on to też? Nawet nie był on.
1: On chciałbym być sobą, nie?
0: I chyba nie Płaczewka.
1: No, a autobiografia to chyba... Nie wiem.
0: Nie wiem. Może ktoś z was...
2: Pomóżcie.
0: Pomóżcie kowboje tutaj.
1: No nie, chyba, że Hołdys. Zaraz to sprawdzę.
0: Bolowi. No to jak ty będziesz, Bolo, sprawdzał, to my sobie tutaj posłuchajmy drugiego utworu właśnie zespołu The Jack Wharf Band. I tutaj wybrałem utwór pod takim też kojarzącym się z naszą audycją, z Kowbojami na fali, tytułem, czyli Moonshine Man.
1: Oh yes.
0: Księżycówkowy człowiek?
1: Bimbrownik.
0: Enjoy.
2: Bimberman.

0: Beautiful, świetny numer.
1: Świetny numer. The Jackworth Band, no ale podwidzisz, to czujesz tutaj, czujesz tu bliskość z piosenką o bimbrownikach.
0: No czuję bliskość z tematem, czuję bliskość z piosenką, ale też spoko plejkę dzisiaj spoko zrobiłeś, w sensie, no dobre są te numery, bo one są jakieś.
1: Nie wierzę. Polo, patrzę na ciebie nie z niedowierzaniem.
0: Nie, no wiesz, co się dzieje, nie są takie jednostajne, nie ma nudy.
1: Ale nie udajesz.
0: Ale nadal, w sensie, myślę sobie, że Hermanus Gutierrez to jest coś, co mogłoby mi towarzyszyć na road tripach, których już niestety nie robię, tudzież nie robimy. Nasz bus zespołowy niestety się rozkraczył.
2: Kaput.
1: Może znacie kowboja jakiegoś dobrego blacharza, lakiernika, naprawiacza silników?
2: Tylko poważne propozycje.
1: Przydałby się nam. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że redaktor Bolo w życiu swoim prywatnym, poza kowbojskim, posiada profil na Instagramie właśnie o nazwie Bebe Bimber Boy. Także tu myślę, że ta piosenka to mógłby być trochę taki hymn twój, taki
0: mógłby być.
1: Twojego profilu.
0: Mógłby być. Jeśli kiedyś, czego oczywiście nigdy w życiu nie zrobię i nie zrobiłem, czyli kiedyś na przykład zacznę się parać nielegalną produkcją alkoholu, to będzie to mój hymn.
1: Drodzy słuchacze, jest też za nami, ale w sensie za wami, ale przed nami, bo znowu to się wydarzy w ten weekend, w tym okienku między nagraniem a emisją. Koncert Kowboja z Dąbrowy Górniczej. Kowboja, który, jak tutaj sprawdzałem, instrumentem pierwszego wyboru, a w zasadzie instrumentem, który szlifował i gry na nim uczył się w szkole muzycznej w Dąbrowie Górniczej, był puzon. Wiedziałeś,
0: bracia Golec? brat Golec?
1: No, bracia Golec niestety nie przyjeżdżają z koncertem do Poznania. I
2: już byli.
1: I też niestety byli, ale no niestety bracia Golec już nie sprzedają stadionów, nad czym ubolewam, bo...
0: No, myślę, że mogliby, tylko po prostu nie mają odwagi, żeby spróbować.
1: Ja myślę, że to możesz mieć rację, że no ja na przykład gdybym usłyszał, że mam możliwość posłuchania lornetki albo ścierniska, no ponadczasowych hitów country.
0: Hymnów pokolenia, nie bójmy się użyć tego słowa.
1: To na pewno bym się skusił i na Enea Stadion kupił sobie bilet, no ale...
0: Ja na pewno poszedłbym dużo chętniej na braci Golec niż na Dawida Podsiadło.
1: No, a czy ktoś właśnie z was, drodzy kowboje, był na tym koncercie i może się z nami podzielić swoimi wrażeniami, które znane country songi wybrzmiały na stadionie przy ulicy Bułgarskiej?
0: A propos stadionów, napiszcie koniecznie, natomiast no, musimy wywołać do odpowiedzi eksperta naszego. Musimy. Co się dzieje na tym mundialu? Jak oceniasz? Kto wygra?
1: Komu kibicujesz przede wszystkim? O, od tego zacznijmy. Bo to jest w ogóle ciekawy test psychologiczny. Komu się kibicuje?
0: Powiedz mi, komu kibicujesz, a powiem ci, co jesz na śniadanie.
1: Dokładnie tak.
2: No zawsze bliska mojemu sercu była Portugalia przez jednego pewnego 40-latka, który tam cały czas gra i strzela te bramy.
1: On dalej gra?
2: No pewnie.
1: Naprawdę gra na tym mundialu?
0: No Messi też tak gra, nie?
2: Messi gra, wiesz. Messi jest 2 lata młodszy, co prawda, ale Cristiano cały czas podąża do 1000 goli w karierze i ma chyba już poniżej 30 bramek do tego, więc...
0: Czyli nie, no to da radę bez bólu.
1: Na tym mundialu da radę.
2: No nie. Aż tak bym daleko nie szedł.
0: W przyszłym sezonie w Arabii Saudyjskiej da radę.
2: Myślę, że lekko. No, ale Portugalia, myślę, mam nadzieję, że... W końcu przebiją, chyba ostatnio w 1/8 odpadali, może dojdą do tego finału w końcu, ale myślę, że wygra ktoś z teamu Francja, może Hiszpania zobaczy, zobaczymy.
1: Mi się podoba, że w przypadku właśnie tego typu imprez, tudzież w ogóle takich wydarzeń sportowych, turniejów, używa się takiego kowbojskiego sformułowania, że ktoś jest czarnym koniem. I ja etap bycia kibicem mam w swoim życiu już ze sobą i raczej już nie. Nie jestem czynnym kibicem, ale na okoliczność tego mundialu postanowiłem, że będę kibicować reprezentacji Curaçao. No, ponieważ po pierwsze jest to też nazwa takiego drinka.
0: Wydaje mi się, że to się chyba czyta Curaçao.
2: Tak, ale w ogóle jeżeli chodzi o Curaçao, to jest ciekawy temat, bo to jest... To nie są wcale takie ogóry, jak się może wydawać, bo to jest kolonia.
0: Czyli jednak.
2: To jest kolonia holenderska.
1: No więc ja wiem, komu ja kibicuję.
0: Czyli
1: ja
0: połowa z nich gra w Holandii.
2: To są gracze z holenderskiej ligi, która jest. W sumie nie interesuje się, nie oglądam, ale no trochę chyba lepsza niż Polska.
1: Nie, no to jakby to więc... aż takich tutaj jest.
0: No jak, no ostatnio przecież pokonaliśmy Holandię na mundialu europejskim.
2: Na którym?
0: No, 2 lata temu, czy 3 lata temu.
2: Ale to był remis.
1: U 17.
0: Ale zwycięski remis. Przecież no hello.
2: Ja wracając do czarnych koni, to powiem wam, kto nim nie będzie. Nie będzie to RPA na pewno.
1: to już wiemy, to już wiadomo, ale...
0: Ej, właśnie, bo poza tym, że był mecz otwarcia, to dzisiaj dobrze kojarzę, że o 4 rano był też jakiś mecz?
2: Tak. I Czechy, Korea, Korea Południowa, Czechy... Korea wygrała.
1: Korea grała u siebie, a Czechy na wyjeździe.
2: Czesi jedyną bramkę zdobyli po wrzucie z autu, więc możecie sobie wyobrazić, co to był za mecz.
1: Okay. Fantastyczny.
0: Ale 2-1 było.
1: Żałuję, że 2-1. Nie ale to.
0: Wstałeś o czwartej?
2: No nie.
1: To Curaçao czy Curaçao, jak zwał, tak zwał, to też taki trochę jest, taka trochę reprezentacja, która myślę, że może też podbić serca słuchaczy, ale też no, pracowników aferowiczów. No jednak ta kura to jest taki nieodłączny element tych aferanków, tych poranków. To jest jeden w ogóle z najpiękniejszych radiowych dżingli, jakie ja słyszałem. Jeden też z moich ulubionych. Oczywiście zaraz po dżinglu tutaj
0: nasz jest.
1: Ale co, chyba pomyślimy nad jakimś nowym dżinglem na ten drugi sezon. Nie możemy tutaj chyba lecieć takim samym już zgranym.
0: No i teraz wiesz, zastanawiam, nie? Bo z jednej strony jak oglądam czasem takie właśnie seriale, no to jednak zawsze czołówka jest taka sama, nie? Znaczy motyw muzyczny w czołówce. Nie wiem.
1: Mamy chwilę tutaj, żeby to sobie
0: przemyśleć. Możemy zrobić ankietę na naszym profilu, słuchaj.
1: Dobrze.
0: Damy słuchaczom zdecydować. To jest w ogóle najgorsze, co można zrobić. Dać ludziom decydować, ale...
1: No, ale wiesz, testowaliśmy...
2: Jonasz Korwin-Mikke by się z tobą zgodził w tym temacie tutaj.
0: A propos Jonasza, widzisz, dali ludziom zdecydować i co? I uwolnili Barabasza. I zabili nam... I co? To jest jakby czarno na białym, a propos czarno na białym, że nie należy dać ludziom decydować.
1: No,
0: nie
1: kiedyś,
0: da się.
1: Kiedyś bym się
3: kiedyś
1: z tobą...
3: idioci nie umieli czytać ani pisać, nikt się tymi idiotami nie przejmował. No.
0: Janusz Korwin-Mikke, to jest kopalnia.
1: Niedawno czytałem taki też takie słowa, że ciekawe, jak wyglądałby internet, gdyby poziom analfabetyzmu na świecie był taki jak w XIX wieku.
0: To myślę, że podobnie jak teraz by wyglądał.
1: No ja myślę, że jednak byłby to trochę inny internet, ale...
0: Ale że lepszy, bo jednak ci nie analfabeci by tam pisali, czy ci analfabeci by też pisali i byłoby jeszcze gorzej? Stanę się właśnie w
1: którą... ale to w sensie...
2: Powstawałyby osobne grupy po prostu.
1: bo w ogóle to jest ciekawy takie ćwiczenie na wyobraźnię, jak coś takiego mogłoby wyglądać. Może wy macie pomysł. Napiszcie nam, jak byście sobie wyobrażali taki internet. A my co? Zrobimy może przerwę na kolejny nowy singiel. Kolejny, tylko to jest singiel.
0: Ale akurat... myślę sobie, że to jest niebywałe, że my robimy przerwę na muzykę. To powinno być w drugą stronę, że powinno być muzyka i są przerwy na gadanie, nie? A my robimy przerwę na muzykę, tak jakby ona nam przeszkadzała w tej audycji.
2: Nie, to jest po prostu przerwa od naszego gadania dla tych ludzi, którzy tego słuchają.
0: Współczujemy wam strasznie, ale też trochę wam zazdrościmy i w sumie sami sobie, bo sami siebie słuchamy.
1: To będzie w ogóle singiel teraz, który poniekąd jest związany z Poznaniem. I już wam wytłumaczę, jak. Artysta, który tę piosenkę wydał i ta piosenka zapowiada jego nowy album, zaprosił do wystąpienia w teledysku artystkę, która w sierpniu pojawi się w Poznaniu na wielkiej scenie. Mamy jeden tylko taki wielki festiwal w Poznaniu, który będzie się w połowie sierpnia odbywał na Cytadeli, więc wiecie, co to za wydarzenie. I możecie się też domyślić, co to za artystka. Jeżeli nie wiecie, to po audycji odpalcie sobie na YouTubie teledysk Shabuzi i sprawdźcie, kto gra główną rolę w teledysku do singla Cowgirl.

0: Szebuzi.
1: A takie urwana końcóweczka. No ale powiem ci, że ten numer mi troszkę mniej siadł. Taki jest bardziej ludyczny, przaśny. Co prawda doceniam produkcję, która jest świetna i bas, który naprawdę sadzi, ale i tekstowo, i muzycznie jakoś tak mi nie siadło. Szabuzi jednak chyba zaczyna odcinać kupony i trochę spoczął na laurach, mam wrażenie.
0: No idzie na pewno w taką komercyjną tutaj odmianę country.
1: Tak.
0: I marzą mu się stadiony. Zdecydowanie, ale on już chyba w sumie gra stadiony. Tak sobie myślę. No a jak grasz stadiony, no to już nie do końca, myślę, jest miejsce na takie
1: smutne
0: alternatywne
1: to.
0: Country. To już musisz iść po swoje.
1: Sugerujesz, że nasz cowboy Dawid, który też gra stadiony, też się sprzedał? Też już robi szajs?
0: No na pewno robi hajs. To tutaj, tu się na pewno z tobą zgodzę.
1: Kropka.
0: Jolo, wspomniałeś, że jest jakiś cowboy, egzotyczny trener którejś z reprezentacji na mundialu. Przypomnij nazwisko.
2: Hugo Broz jest trenerem Republiki Południowej Afryki, ale niestety ku mojemu zdziwieniu nie był w garniaku na tym meczu i strasznie mi
0: no bo tak... był w kowbojkach i w kapeluszu.
2: Nie był w jakiejś białej polówce.
1: To jest absolutnie najlepszy pomysł. On powinien swoją markę garniturów założyć. Hugo Broz.
2: Totalnie.
0: Ale w ogóle to
2: mogliby go pozwać niestety.
0: To też by było ciekawe.
1: No właśnie nie mogliby. Dlaczego? No nie mogliby go pozwać. Z jego imię i nazwisko, no nie można go...
0: Nie
1: odpowiadasz za swoje imię i nazwisko, nie? To nie jest... czemu nie możesz założyć firmy o swoim imieniu i nazwisku?
2: No pamiętaj, że bracia McDonald's po całej akcji z Rejem Krochem nie mogli już używać w nazwie restauracji swojego nazwiska, bo nie mogli.
1: No to prawda, no. To prawda.
2: Myślę, że jak ktoś ma dobrych prawników, to wszystko się
1: może... No w Stanach wszystko było faktycznie do przewalenia, no tak. W Polsce mamy niezawisłych sędziów... Niezawisłą prokuraturę. Znaczy teraz już trochę gorzej. Ale przez poprzednie 8 lat.
0: No i tam pan kowboj Zbigniew. To w sumie dużo w ogóle. To jest popularne wśród kowbojów imię Zbigniew.
1: Ale Maciej.
0: Miejmy nadzieję, że wróci w końcu tutaj.
1: Wróci na pewno na białym koniu. W chwale. Oczyszczony z wszelkich zarzutów.
2: Wróci spętany przez polskiego łowcę nagród, który tam go szuka już.
1: Zbigniewa.
0: Raz. Zbigniew ludzka.
1: Zbigniew Centipede.
2: Centipede. No i jeszcze kowboj Krzysztof chyba tam jest zamieszany.
0: Ten kowboj, co ma na stałe taki permanentny kapelusz na głowie zrobiony.
1: No, ale nie mogą go wywieźć nielegalnie ze Stanów, nie? To się nie da już.
0: Ale to już za chwilę, to już ponoć nie będzie nielegalne, bo tam chyba ten paszport straci ważność jakoś tak.
1: I co, i będą mogli go spętać i wywieźć?
2: No chyba, że
1: chciałbym to zobaczyć.
2: Nie? Chyba, że wykonają telefon po prostu pod pewną infolinię, która się tam zajmuje...
1: No to jest akurat
0: wywozem.
1: To jest akurat bardzo dobry pomysł.
2: Zobaczymy.
0: Tak sobie myślę o tym mundialu, że to też by było wydarzenie, gdyby któryś z selekcjonerów, któryś z reprezentacji pojawił się na meczu właśnie w takim kowbojskim outficie, w kapeluszu, kowbojkach. To by było zbyt oczywiste, gdyby to był selekcjoner reprezentacji gospodarzy tego mundialu, ale właśnie może takie Curaçao. Kto jest w ogóle selekcjonerem Curaçao już?
2: Właśnie chyba jakiś holenderski trener, Guus Hiddink albo ktoś.
1: No
2: nie pamiętam. Może zobaczyć na szybko. W każdym razie...
1: No jak Guus Hiddink, to oni tam dojdą do półfinału.
0: No nie, no to jest w ogóle... I on jest kowbojem. Miałeś rację co do kraju pochodzenia, ale to jest selekcjoner o prawdopodobnie najbardziej kowbojskim imieniu, czyli Dick Advokat.
2: Dick Advokat, okej, dobra. No to jak on nie wyjdzie w kapeluszu i w kowbojkach, to już nie wiem kto. No może selekcjoner Australii.
1: Dick Advocat mógłby z kolei otworzyć brand likierowy.
0: Czyli taki też swój bimber, ale z jajami.
2: Tak. W Polsce chyba kiedyś był taki producent soków, Dick Black.
1: Znaczy, to jest nadal moja ulubiona nazwa na firmę, naprawdę.
2: Nie wiem, czy nie będziemy musieli cenzurować tego.
1: Nie, bo to naprawdę...
2: To jest nazwa własna.
1: To miało miejsce. Mieliśmy... Ja pamiętam, oni byli sponsorem jakichś teleturniejów.
2: Tak, tak, tak, właśnie.
1: Soki dostarczył producent.
2: Dick.
1: Firma Dick Black.
2: Kto to wymyślił?
0: Teleturnieje lat 90. to jest w ogóle osobne.
1: Nie, w ogóle lata 90. To był Dziki Zachód. Lata 90. to było. No my wszyscy musimy być kowbojami. Dorastając w latach 90. w Polsce nie możesz nie być kowbojem.
0: Dziki Zachód i wolna Amerykanka.
2: Mówicie o teleturniejach lat 90. to mam przed oczami jedynie Teleasa i...
1: No słuchajcie,
2: najbardziej pokręcone zasady.
0: To są nasi tutaj sąsiedzi.
2: To są nasi sąsiedzi
0: z poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej w likwidacji S.A.
1: Ale słuchajcie, jakby to jest wyzwanie. To jest challenge. To jest challenge większy niż nasze tysiąc followersów i występ na żywo. Challenge jest taki. Obejrzyjcie, wygooglajcie, wyjutubujcie, co to był Teleas. Obejrzyjcie cały odcinek, bo tylko jeden nakręcili.
0: Ale jest w dwóch częściach. To jest w ogóle najlepszy teleturniej, bo faktycznie po pierwszym odcinku producenci stwierdzili, że jednak chyba nie będziemy tego kontynuować.
2: No chyba, że na przykład nagrali drugi odcinek, ale go nie wypuścili.
1: Może nagrali cały sezon
2: właśnie.
1: I może to jest gdzieś w archiwum.
0: Słuchajcie, czy ktoś z naszych słuchaczy ma klucze do archiwum poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej w likwidacji S.A.? Jeżeli tak, to bardzo prosimy o wsparcie.
2: Chętnie zgłaszamy się na
0: cały sezon.
2: Na testowych oglądaczy.
1: A jeśli nie, to obejrzyjcie ten pierwszy, jedyny odcinek w dwóch częściach i spróbujcie spisać zasady tego teleturnieju, bo naprawdę nam się nie udało. Pewne rzeczy rozkminiliśmy, ale niektóre pozostają tajemnicą i myślę pozostaną do końca.
0: Słuchamy muzykę? Może niech zostaną i niech tak będzie. Posłuchajmy muzy. To będzie już przedostatni utwór dzisiaj. I ci artyści już byli. Pojawiali się, ale pojawili się osobno. Jedną z nich jest Kacey Musgraves, a drugim jest Billy Strings. I oni wspólnie nagrali taki, no, balladowy, trochę taki rozczulający utwór pod jakże współcześnie brzmiącym tytułem Everybody Wants to Be a Cowboy.

0: No i tak, drodzy kowboje, drogie kowbojki, dobiliśmy do końca przedostatniej audycji pierwszego sezonu Bola i Lola.
1: Tak, tak sobie właśnie pomyślałem, że w ogóle, aha, no w ogóle to będziemy musieli zmienić ten dżingiel, bo będzie jeszcze Jola od przyszłego sezonu.
0: I prawdopodobnie, jeszcze nie przesądzajmy pewnych faktów, ale być może zmieni się dzień i godzina audycji na coś bardziej przystępnego.
2: Zrobimy ankietę, kiedy wam najbardziej pasuje.
1: Dajmy zdecydować ludziom. A potem i tak wybierzmy my. Sobie pomyślałem, że to jest piękne w ogóle, że pierwszym odcinkiem przyszłego sezonu będzie nasze wejście w dorosłość i dojrzałość, bo to będzie nasza osiemnastka.
0: Faktycznie.
1: Będzie osiemnasty odcinek. Też wysoce symboliczne, drodzy państwo.
0: Drodzy nasi.
2: Łezka się w oku kręci.
0: Ściskamy was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Dzisiejszą audycję zrealizował redaktor Bolo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Po nas pewnie usłyszycie Tymoteusza Powęzowskiego, który też w naszym imieniu powie wam na koniec swojej audycji dobranoc, a tymczasem Kenny Chesney w utworze Get Along. Do zobaczenia. Pa.
2: Hi-ha.

0: i Lolo na Dzikim Zachodzie.
1: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny. We're all living in America.
4: America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.
7: Dobry wieczór. Myślę, że mnie słychać, mam nadzieję przynajmniej. Nie, no słychać, słychać. Chłopaki sobie, no, trochę polecieli poza tą północ, ale nic, to oni wiedzą, że ich lubię. Nic się nie stało. My tu możemy siedzieć dosyć długo. Jest w końcu audycja ostatnia, potem już tylko playlista nocna, więc nie ma sprawy, nic się nie stało. A mamy sporo tematów do odhaczenia. Najpierw ten najważniejszy, od niego sobie zacznijmy. Jest 15 czerwca, godzina 23 minęła. Dobry wieczór.

Przy mikrofonie Tymoteusz Połęzowski oczywiście, tak jak chłopaki przewidywali. Nic się w tej materii nie zmieniło dzisiaj akurat. No i witam w dobranocce. Ostatniej godzinie poniedziałkowej ramówki Radia Afera. Do północy oczywiście. Zaczęliśmy sobie od Davida Bowiego, bo jego jest dosyć mało na antenie. Tutaj przynajmniej dobranockowej. Więc postanowiłem, że to nadrobię, ponieważ jutro, czyli już właściwie za te 49 minut, 48 nawet praktycznie, no będziemy obchodzić kolejną już rocznicę premiery tego albumu The Rise of and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. 72 rok dokładnie to premiera tej płyty. No oczywiście Starman nieco wcześniej, no bo singlem był do tej płyty. No album oczywiście, album koncepcyjny, no bo to nie może być taki, tak nazwany album nie może być po prostu od sobie dla zabawy. No to oczywiście tutaj szersza historia za tym się kryje. No i oczywiście jeden z bardziej znanych albumów Bowiego. To trochę jak nic nie powiedzieć, bo chyba jednak większość z tych albumów przynajmniej trochę znana jest. David Bowie, w miarę rozpoznawalny. Dzisiaj w rozkładzie właśnie nieco tego kalendarza sobie odwiedzimy. Będziemy sobie trochę też skakać po różnych datach. Za chwilkę nawet podskoczymy w inne miejsce niż to zwykle bywa. Otóż cofniemy się w czasie no nieco mniej niż przy okazji Davida Bowiego, ale też wyprzedzimy parę razy kalendarz. No ale to za chwileczkę. Mam też kilka naprawdę ciekawych propozycji z nowości tych zagranicznych tym razem. No i oczywiście jakoś sobie przez tą godzinę w ten sposób przebrniemy. No to lecimy dalej. Dzisiaj będzie kilka utworów nieco bardziej głośnych, nieco bardziej hałaśliwych, niekoniecznie jakichś niesamowicie mocno rockowych, no ale jednak trochę hałasu będzie wprowadzone. Ale chyba jeszcze godzina taka, że pohałasować te ostatnie dźwięki, pohałasować jeszcze trochę można.

swego czasu wzięty zdecydowanie za bardzo poważnie, jak twierdził sam Neil Tennant. Utwór It's a Sin, który no, w niektórych środowiskach był potraktowany jako nieco zbyt prześmiewczy dla nauk kościoła na przykład. Ale no, w tym momencie już chyba wszyscy traktują to bardziej jako taki numer dyskotekowy, ale już taki no nieco przejrzały, tak to na razie ujmijmy, ale ta wymowa docelowa ma być nieco delikatniejsza z mojej strony przynajmniej, no bo to jest jednak no nie zapomina się niektórych tych brzmień klawiszowych. Po prostu się nie zapomina. I tak też jest w refrenie utworu It's a Sin. 87 rok, dokładnie 15 czerwca, to jest data wydania. Dzisiaj, te 39 lat temu, ten utwór prawdopodobnie w takim radiu Afera by się pokazał. No przynajmniej mi się tak wydaje. Ja bym udostępnił na liście nowości. Czemu by nie? Na którą zresztą też oczywiście zachęcamy zerkać. Tam naprawdę ciekawe propozycje. Dobrze, teraz właśnie przejdziemy sobie do nowości. Ona też będzie jedną z tych bardziej hałaśliwych, tak to nazwijmy. Będzie to propozycja od zespołu The Last Internationale. I nie jestem pewien do końca, jak to czytać. Za chwilkę jeszcze jednej rzeczy się muszę upewnić względem tej wymowy, ale no ja osobiście, przynajmniej tak na kilka pierwszych rzutów ucha, ja w tym utworze wyczuwam kilka naprawdę ciekawych inspiracji.

Wielomówiący tytuł od The Last Internationale. Tak, chyba przez chwilę się przeszła mi przez głowę myśl, czy to nie... czy przypadkiem tutaj nie zalatuje gdzieś włoszczyzną takiego Internationale, ale nie, zespół absolutnie w 100% ze Stanów Zjednoczonych. People Let's Stop the War to jest tytuł utworu, singla. Jeśli chodzi o te inspiracje, no to jeśli usłyszeliście coś z gatunku, i teraz rzucam, Led Zeppelin, może trochę Alice in Chains, może trochę Queens of the Stone Age, może trochę Red Hot Chili Peppers, no to gdzieś w tych skojarzeniach jesteśmy przypadkiem, przynajmniej podobnie, ale one są też o tyle prawdziwe, że Tom Morello z Queens of the Stone Age, przepraszam, Tom Morello po prostu, Tom Morello był producentem jednej z płyt Last Internationale. Joey Castillo z Queens of the Stone Age zagrał nawet na pierwszym singlu Hard Times na perkusji. Na perkusji zagrał też kilkukrotnie brat Wilk z Rage Against the Machine, więc tu naprawdę, naprawdę dużo tych powiązań z wielkim światem muzycznym The Last Internationale ma. A na The Last Internationale składa się Delilah Paz i Edgy, gitarzysta, niewymieniony z nazwiska, co ciekawe. Więc ciekawe, co przyniosą też dalej, bo ten utwór nie ukrywam. Nie dość, że z przekazem mocnym naprawdę, no to jeszcze z takim powiewem świeżości, takiej mocniejszej muzyki. Jeśli chodzi o tę mocniejszą muzykę, to no to już sobie na razie znikniemy z tymi tematami i przejdziemy do tematyki bardziej wieczorowej, bardziej intymnej, bardziej Warhouse.

Ciekawie się patrzę na to, jakie kroki, w którą stronę podejmują członkowie grupy Baltazar, no bo właśnie z jednej strony jest Warhouse, a z drugiej na przykład właśnie taki Jay Bernard z utworem Four in the Morning, który podejmuje bardziej, mniej takie art soulowe, bardziej jednak, bardziej takie popowe jednak brzmienia. No oczywiście tego nie można jako w kategoriach obrazy traktować, bo to już by było naprawdę, to by było za dużo. Oczywiście nie. Piękna muzyka, absolutnie i polecamy. I teraz też jedna kwestia, która mnie zaskoczyła. Całkiem niedawno Mumford & Sons opublikował utwór Prizefighter i tak się przypadkowo zdarzyło, że na przestrzeni kilku miesięcy raptem, no nie da się tego inaczej określić, ukazał się jeszcze jeden utwór o tym samym tytule.

Prize Fighter od zespołu Pain and Gain. Pain Gain, tak naprawdę, tam nie ma end żadnego. Nie wiem, skąd ja tu je wziąłem. Ale tak, nowość zatytułowana tak samo jak ten bardzo głośny przecież single Mumford and Sons. Bardzo niesamowicie wyczekiwany. No tutaj trochę coś innego. Z innych rzeczy, tak no, nie da się uniknąć tego tematu. Za 23 minuty mniej więcej rozpocznie się mecz Arabii Saudyjska. Podejmie Urugwaj oczywiście na mundialu. I tak sobie pomyślałem, że wyjątkowo dobranocka. Dawno nie było sytuacji, nigdy chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby audycja nocna no, miała okazję być właściwie preludium do takich zmagań piłkarskich. I trochę pomyślałem sobie, że może powinienem nieco bardziej jednak żywą muzykę tutaj prezentować, żeby ożywić tych z was, którzy szykują się dopiero do nocnego maratonu oglądania, no bo właśnie za chwilę Arabia Saudyjska, Urugwaj, potem muszę sprawdzić, ponieważ pamięć mi aż tak dobrze nie przysługuje, jeśli chodzi o ten mundial, o te późne rozgrywki, ale już mam, już za chwilę mówię. Iran, Nowa Zelandia o 3 w nocy, no to jest z angielskiego must watch i nie no, na razie to na tę noc będzie tyle. Nie ma meczu o 6 rano, o dziwo, ale o 21 jutro, no mecz wielki, mecz no taki naprawdę chyba jeden z niewielu na razie naprawdę dużej wagi, bo Francja-Senegal, no to jednak jest spotkanie na szczycie i w sumie Francja nie jest aż takim faworytem. Z drugiej strony myślę sobie, że dużo z was, którzy słuchają, no mundial obchodzi no, tyle co wczorajszy deszcz, tak to ujmując. No więc dla was nie zrezygnuję z formatu dobranockowego, nie będziemy budzić kibiców niesamowicie. Ale no cóż, głośnej muzyki troszkę jeszcze pogramy, takiej głośniejszej oczywiście, nie będzie to jakiś ogromny hałas. Gojira jeszcze nie zagra, ale taką ciekawostkę jednocześnie mam, bo sprawdziłem dzisiaj nietypowe święta, jakie dzisiaj funkcjonują, to między innymi Dzień Wiatru.

Lechenerka, no jakby nie patrzeć, za oknem Dzień Wiatru obchodzimy. Utwór Wieje też się w to jakoś wpisuje. Mam nadzieję, że wiatr dobrych zmian też zawieje w końcu. No tak ogółem, lepiej na lepsze niż na gorsze. No, a warto optymistycznym być. 2002 rok, teraz do tego roku się cofniemy. 17 czerwca 2002 roku. Nie było mnie jeszcze wtedy na świecie, a to właśnie tego dnia światło dzienne ujrzał, a świat usłyszał ten utwór.

Oasis i Stop Crying Your Heart Out. Ojejku, jaki to był piękny dzień, kiedy w zasadzie trochę absurdalny, gdy dowiedzieliśmy się, że po latach wreszcie wracają do siebie bracia Gallagher. I pamiętam też, jak dużo było wątpliwości co do tego, czy to nie będzie takie jednorazowe, czy to jakoś dłużej wytrzyma. No wytrzymuje jakoś do teraz. I dzięki Bogu chłopaki grają cały czas. Potem na Hidden Chemistry ukazał się utwór Stop Crying Your Heart Out. Piąty album to był, tak tylko dla uzupełnienia. Dobrze, idziemy dalej, bo albumami, które się ukazały, no jeszcze przynajmniej jeden zaprezentować trzeba. Ten, który ukazał się dzisiaj.

Dzisiaj tylko 53 lata temu ukazał się album Unknown Pleasures, ten niezapomniany debiutancki album od Joy Division z tą niezapomnianą okładką, przepiękną, przecudną. To by było praktycznie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą dobranockę. Za 2,5 minuty zacznie się mecz Arabia-Urugwaj. I no cóż, zobaczymy. Trochę kibicować będę, bo Saud Abdulhamid z Lons tam gra, więc małe kciuki trzymane za Arabię tutaj. Ale poza tym, no to jakoś czas przy piłce można spędzić. Dla tych, którzy tak zamierzają do, lekko licząc, 5 rano, właśnie tak czas spędzić, tak zamierzają, no to jej nie życzę dobrej nocy, tylko niezapomnianych wrażeń piłkarskich. No a dla tych, którzy mundial nie do końca jest dla nich, no to życzę w takim razie przeciwnie. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

tchnie w zaklęciach naszych słów. Delikatnie spowijasz oczy me.

I can lay inside.